0: RMFFM Wstawaj Szkoda Lata w RMFFM. RMFFM Wstawaj Szkoda
1: Lata w RMFFM. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: czy było barabara, wielce ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Wstaliście już? No gdybyście nie wstali, to byście nie słyszeli, że dzisiaj będzie no dosyć chłodno. 21 stopni. Już w tym momencie mamy 16. Pierwsza połowa tego tygodnia chłodna, druga trochę cieplejsza.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Specjalny samolot poleciał na Węgry. Na jego pokładzie znaleźli się dyplomaci oraz grupa medyków. Mają pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, w którym jechali pielgrzymi. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Możliwe, że część poszkodowanych wróci tym samolotem do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczak.
3: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
2: A polski zespół, który poleciał na miejsce właśnie teraz, ma ruszać z Budapesztu do 4 węgierskich szpitali, gdzie trafili Polacy. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Dziś program został wznowiony i wróciły maksymalne ceny. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za diesla 7,37 zł.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
2: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. CPN będzie działał do końca sierpnia. A Iga Świątek nie zwalnia po wygranej w turnieju w Toronto. Polska tenisistka już zaczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Oj, po długim weekendzie nadszedł długo niewyczekiwany poniedziałek. Na szczęście to już jest ostatni taki poniedziałek w tym tygodniu. To jest dobra informacja. Dajcie znać, kto staje do walki z tym dniem, a kto już się poddał. Jankes na razie walczy z ekspresem do kawy. 664-402-302 albo głosówka na Messengerze. My czekamy, a wy się nagrywacie. Kto staje do walki z poniedziałkiem? A może ktoś już odpuścił?

0: 8 minut po godzinie 6 muszę ci powiedzieć, że no ja się nie poddałem. Na dwóch piętrach mieliśmy problem z ekspresem do kawy. Mamy 4 piętra.
1: Ale poradziłeś sobie.
0: Poradziłem sobie. No. Rzeczywiście mamy ostatnio jakieś... Ja nie wiem, czy za dużo tej kawy nie pijemy, bo co chwilę te ekspresy nam padają, powiedzmy. I w najmniej oczekiwanym momencie mówią: dziękujemy, do widzenia.
1: Co więcej, ten, który działa... Poczekaj, tylko posmakuję. Czy dzisiaj tak samo się to wszystko zgadza?
0: I co? Ta kawa... Jakaś taka jakby...
1: Jakbyś tak taki wywar robił z gwoździ starych, zalanych trochę rdzą.
0: Ale to dobrze. To o to właśnie chodzi, żeby dobrze kopała.
1: Teraz nigdy nie... To ja się nie znałem na kawie w ogóle. To najlepsza, naprawdę.
0: Dobra, kawa jest, kawa się nie poddaje, my się nie poddajemy. Działamy z wami w poniedziałek 17 sierpnia. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku.
1: No, niektórzy zamiast kawy robią coś innego, ale też w kuchni, posłuchaj.
2: Ja już 2 godziny na nogach. Ukleiłem trochę pierogów, teraz piję kawę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK. Piotr, Jowy Głównej.
0: Dziękuję, ale to tak zabrzmiało od naszego słuchacza, jakby wstało rano, co poranek?
1: Wydaje mi się, pierogi. Że on jest zawodowym chyba pierogarzem, także jedno i drugie razem się łączy. Kto staje do walki z poniedziałkiem, a kto już się poddał? Gdyby ktoś miał ochotę się poddać na starcie, to jednak pamiętajcie.
3: Porażka i ucieczka, to nie moje słownictwo. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Prosimy o więcej.
1: Budzik dzwoni. Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.

0: Trwa poranna walka z poniedziałkiem. Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy.
0: Jak się czujesz? Wszystko dobrze?
1: Dobrze?
0: No to fajnie. No to co, poniedziałek?
1: Poniedziałek.
0: No i robimy przegląd prasy, prasujemy.
1: Poranne prasowanie.
0: Oj, słuchajcie.
3: Nie wiem, dzieje się.
0: Pewnie kojarzycie, bo cała Polska kojarzy Sławomira i Kajrę. Miłość, miłość.
1: Zakopanem.
0: Wiadomo, no.
3: Ach, znam to, słyszałem to kiedyś, no.
0: I teraz właśnie Kajra, czyli żona Sławomira, czytam, że przeżywa dramat, koszmar właściwie. Mm-hmm. Na planie klipu do nowego kawałka na wysokiej łące i w głębokim piachu, uwaga, zgubiła pierścionek, który był rekwizytem i grał w tym klipie, a był wart 350 tysięcy złotych. Poszło!
3: Brawo!
1: Brawo! Szukali. Może pójdziemy szukać.
0: No właśnie, oni już szukali, ale nie udało im się znaleźć, niestety.
1: Kiedyś była miłość w Zakopanem, a teraz pierścionek jest zakopany.
3: Ale pierścionek za taką klasę?
1: No. To może z jakimiś brylantami, słuchaj, to robię, było.
3: No, to rzeczywiście, na bogato. No dobra, lećmy dalej, przeglądamy, patrzymy, co się dzieje, prasujemy. Robbie Williams,
0: tak jest,
3: zagrał w Poznaniu na Bittersweet Festival na scenie. To była fajna historia, uważaj, Jadziu.
1: No,
3: zażartował, że wypatrzył fana, z którym kiedyś się przespał, a dokładnie w latach 90.
0: Krzyczał ze sceny tak: o, prawie go rozpoznałem, on teraz ma brodę na sobie, haha, kiedyś się z nim przespałem, koniec żartu.
3: Niesamowite, no.
1: To był klasyczny żart z brodą.
4: Tak. Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: No ale jak dobrze, jak wszystko gra, no to wszystko gra. Miłość, widzisz, no.
0: Miłość,
3: stara miłość w Zakopanem nie rdzewieje.
0: Stara miłość siedzi w brodzie.

0: Walczycie z poniedziałkiem, czy już się poddaliście? Dzisiaj badamy temat od samego rana. Mam wrażenie, że chyba na Messengerze pojawił się ktoś z twojej rodziny, wiesz?
1: Z mojej rodziny?
0: Tak, bo pisze tak. Witam was, ja już się poddałem, bo miałem ustawione 4 budziki, żaden nie zadzwonił, nie wiem dlaczego. Żadnego nie wyłączyłem, dziwna sprawa, jestem spóźniony do pracy, chyba odpuszczę.
1: A, to mój wujek Stefan.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy postanowili walczyć dzisiaj z poniedziałkiem, no i badamy, jak wasz stan właśnie. Czy jeszcze walczycie, czy już może po 6 rano daliście sobie spokój?
1: Czy już sytuację odpuszczacie? Ale nie odpuszczajcie, my was będziemy tutaj, no, prądem, będziemy was pobudzać do życia, kawa się leje i za chwilę zabieramy się za urodziny ze Ską.
0: Tak, a jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje na świecie, to już za krótką chwilę Marcin Procki wszystko opowie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
6: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
10: Na ulicach żar, ruch cały czas niewielki, kierowcy budzą się do życia i tych samochodów zacznie przybywać. Stopni Celsjusza też zacznie przybywać, choć nie będzie ich dużo, dziś maksymalnie 21 zaledwie.
9: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: Minęła 6.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Specjalny polski zespół, który wczoraj poleciał na Węgry, rusza do pracy w 4 węgierskich miastach. To tam do szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym, pielgrzymki wracającej z Medjugorje.
12: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
11: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W wypadku zginęło 12 osób. Jest też wielu ciężko rannych. Wrócił niższy VAT na paliwa i maksymalne ceny na stacjach. Dziś kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie. Wrócił program CPN. Benzyna kosztuje nie więcej niż 6,41, a diesel nie więcej niż 7,37.
13: SK Sport News.
11: Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Pewna wygrana na otwarcie sezonu Arsenalu. Londyn, mistrz Anglii, w meczu o tarczę wspólnoty pokonał zdobywcę krajowego pucharu Manchester City 3-0. Sezon Premier League rusza już w piątek.
14: Jankes,
15: no dobra, i mamy 6.32, 28 minut do godziny 7.
16: Jedni walczą z poniedziałkiem, całkiem dzielnie, dajcie znać, jak wam idzie.
17: A inni już się poddali.
16: I wracają do spania, na przykład w tak nietypowym miejscu jak...
18: Dzień dobry, ja kiedyś w drodze do pracy zasnąłem w tramwaju. I obudziłem się dopiero na końcowym.
15: Ale masz też taką historię, że się kiedyś obudziłeś na końcowym?
17: Mam, była to wycieraczka przed moim domem.
15: Też tak miałem. A ja jechałem, no wracałem do domu z imprezy, no i tak.
17: I to był i twój, i mój koniec.
19: Ja się stałem.

0: 38 minut po 6 rano, to poniedziałek, to SK.
1: Ktoś napisał do nas, mówcie ciszej, bo boli mi głowa po weekendzie.
2: Będziemy się starać, ale nie obiecujemy, jak długo wytrzymamy.
0: Ktoś z obozu, który już się poddał. Przypominamy, że pytanie aktualne, czy wy walczycie z tym poniedziałkiem, czy już daliście sobie spokój po 6 rano i wiecie, że to już nic z tego nie będzie. No.
1: Lećmy dalej.
0: Lecimy, bo słuchajcie, Niemcy bardzo lubią odwiedzać nasz kraj. Wiemy, że robią sobie zakupki. Wiemy, że bardzo często tankują paliwo, ale teraz do tych wszystkich historii dochodzi jeszcze jedna atrakcja, którą biorą od Polaków, a jest to konkretnie wizyta u fryzjera.
1: Do fryzjera Niemcy do nas wpadają?
0: Tak, i polskie nożyczki ich obcinają. Mieszkańcy przygranicznych Niemiec, jak czytam, coraz chętniej przekraczają Odrę, aby ostrzyć się w Polsce. Okay. A oczywiście powodem jest co? Cena, bo okazuje się, że u nas już za 25 euro, czyli mniej więcej 100 zł, można dokonać takiego pełnego ostrzyżonka.
1: Porządnego cięcia, rozumiem, tak?
0: Niemcy niestety kasują za to więcej, przynajmniej 50-70 euro trzeba zapłacić za to, żeby dobrze się ostrzyć, no to rachunek jest prosty. No, wsiadasz w auto, jedziesz do Polski, no.
1: Ale przypomniał mi się, że nie, jestem słaby w kawałach. Jest taki fajny kawał z tym traktorem, prawda?
0: Co robi niemiecki traktor u polskiego fryzjera?
1: Właśnie.
0: Warkocze.
1: Tak, to właśnie to. Za chwilę do was wracamy.

0: Miley Cyrus już wie, co się święci. Leci z kwiatami. Flowers. A my lecimy z prezentami oczywiście, bo czas na urodziny w Wesce. Uwaga.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
0: birthday. Ale będę śpiewał.
2: Inga.
1: SK. Budzi w urodziny.
0: Inga, dobrze słyszeliśmy, tak?
2: Tak jest, I-N-G-A.
0: Inga jest z nami. A to podobnie jak ten bank, prawda? Dzień dobry, witamy, Ingo.
3: Witam.
0: Cześć, dzień dobry. Gdzie ciebie złapaliśmy? W pracy czy w domu jesteś?
3: W pracy.
0: Czy w pracy masz fajne koleżanki? Powiedz nam tak szczerze, no.
3: Bardzo fajne. A
2: czy one już są w robocie, czy ty przychodzisz jako pierwsza?
3: Jako druga.
0: A kto jest pierwszy?
3: Moja koleżanka.
0: Okej.
3: Okay. Wiktoria.
0: Wiktoria. Słuchaj, bo donoszą nam z pracy, że ty jesteś naprawdę tak cudownym człowiekiem. O wszystkim pamiętasz. Zawsze można na ciebie liczyć. I no, można by długo o tym mówić.
2: Okazuje się, że masz bardzo dobry słuch, bo słyszysz wszystko to, co one mówią. A po drugie, masz bardzo dobrą pamięć, bo potem zapamiętujesz. I one są pod wrażeniem, że ty potrafisz się odwdzięczyć. Jakiś czas później przypomnieć sobie o pewnych rzeczach. I teraz robią to samo w rewanżu, do ciebie.
3: Co mnie? Bardzo się cieszę.
0: I tak to właśnie wygląda, że informacja o twoich urodzinach dotarła do nas od twoich przyjaciółek, kolegów, koleżanek z pracy. No i wręczamy oczywiście urodzinowe prezenty.
2: Po pierwsze, Inga, na to konto Inga, przelewamy stówkę, a po drugie zapas oryginalnego soku.
3: Cudownie.
0: Jakieś atrakcje dzisiaj przygotowałaś na swoją rodzinę w pracy, czy bardziej liczysz na atrakcje ze strony tej drugiej?
3: Są słodycze już w lodówce, czekają na wszystkich, także
0: co dobrego?
3: Serdecznie zapraszam.
0: Co dobrego w lodówce czeka słodkiego?
3: Serniczek czekoladowy i tarta cytrynowa, tak. Będzie super.
0: A czekajcie, sernik czekoladowy? Jest coś takiego w ogóle?
2: No pewnie.
3: Jest.
0: Nie, jak sernik to sernik, jak czekoladowy.
2: Jak się chce, to wszystko można. Nawet popsuć. Ostatnio, słuchaj, zamówiłem lody czekoladowe, to mi solą posypali i też były dobre.
0: Wszystkiego dobrego, Inga, raz jeszcze. Fajnego dnia.
3: Dziękuję życzymy. Bardzo. Dziękuję. Kocham
1: jest
3: was.
1: Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Przychodzimy do pracy, nasze dziewczyny nam nie powiedzą, że nas kochają, a słuchaczki?
2: No, dajcie jakieś koleżanki fajne dam.

0: Umda, darira. Lubię takie proste, nieskomplikowane teksty, które łatwo zapamiętać. Umda, darida. 4 minutki do godziny 7 tu Łeska, w poniedziałek, 17 sierpnia. Słuchaj, wczoraj wieczorem byłem na stacji paliw na chwilkę.
1: I było drogo.
0: No tak, bo dzisiaj jest taniej, dzisiaj tak już jest. Tak, bez VAT-u, tak, tam o wiele taniej. Wczoraj widziałem, trzy osoby kupowały paliwo za dyszkę.
1: Tylko po to, żeby móc dojechać do poniedziałku. Tak.
0: No bo dzisiaj tanie, ale no dobrze, no. Polak potrafi. Ale, to z... ale rzeczywiście, no
1: dobrze. Ja wczoraj
0: sposób.
1: Wracałem z weekendu długiego, gdzie byłem na kajakach. Mm-hmm. Zrobiłem ponad 300 kilometrów i też zadaj mi pytanie, ile zostało mi zasięgu, a wczoraj nie zatankowałem po powrocie do domu.
0: A, rozumiem, że oby do poniedziałku. Zasięg zero?
1: 11 kilometrów.
0: Gratulacje,
1: na szczęście dojadę.
0: Dojedziesz do stacji.
2: Wiktor.
3: W Radiu SK.
0: Ja zawsze, ja mi się zdarza często na zerze jeździć, bo nie wiem, czy wiesz, zawsze w samochodach tam jest jeszcze takie, no u mnie przynajmniej 20-30 km na zerze robię.
1: Jankes ma taką maksymę, jeżdżę bez paliwa, wiem co to ryzyko.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaka

0: kubków, worków i piorników, drugi tańszy produkt za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Dziś maksymalnie 21 stopni, jutro nieco chłodniej, w środę podobnie, później niby trochę cieplej. Ale ta pogoda zmienia się tak szybko. Zostańmy przy tych pierwszych ciężkich trzech dniach tygodnia.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. Specjalny samolot w nocy poleciał na miejsce dziś z Budapesztu. Polacy udają się do czterech szpitali w czterech miastach, w którym znajdują się ranni Polacy. W pierwszej placówce w Eger polski zespół ma być za mniej więcej godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
2: A przypomnę, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. Połowa ofiar śmiertelnych w wypadku polskiego autokaru została zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacki Teresa Kołbas-Hul. Ze szczegółami reporterski Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co z pozostałymi?
4: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru, jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
2: A dziś ulga przy tankowaniu. Ponownie działa CPN. Wróciły też maksymalne ceny paliw, które będą ustalane do końca sierpnia.
5: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej.
2: Wyjaśnia Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. CPN w dwa ostatnie tygodnie wakacji ma kosztować państwo 500 000 000 zł.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 17 sierpnia, hurra!
9: Tu dwóch porannych, walecznych, poniedziałkowych zawodników. No a jak wasza walka z poniedziałkiem? Co robicie? Gdzie jesteście? Jak sytuacja? Alo?
10: Cześć, SK. No ja już niestety w drodze do pracy wczoraj jeszcze byłam w Egipcie, a dzisiaj już muszę jechać do pracy. Powinien być urlop po urlopie. Życie jest niesprawiedliwe. Miłego dzionka.
11: Nie, niesprawiedliwe jest to, że my nie byliśmy w Egipcie. Nasza słuchaczka była.
9: W Egipcie jest klątwa faraona, a w Polsce po powrocie jest zemsta pracodawcy.
11: Ja u nas teraz jest Calvin Harris. Huawei.

0: 10 minut po 7 rano. U Dawida podsiadło po weekendzie, po imprezach. Wszystko już posprzątane na błysk. Nie ma śladu po tym, co się działo w piątek, sobotę i niedzielę.
1: No dobrze, okej, lećmy dalej. Dzieje się oczywiście w naszym kraju.
0: Czekaj, bo ja tu ponaciskałem guziczki.
1: Nie trzeba. Jak zaciśnąłeś, no to wyciśnij, będzie wszystko w porządku.
0: Uwaga, czekaj, do wyciśnięcia.
1: Ty tam sobie...
0: Wycisnąłem.
1: Wycisnąłeś i bardzo dobrze. Słuchajcie, informacja prawie z ostatniej chwili. W sobotę w Konotopiu...
0: Gdzie to jest?
1: Województwo kujawsko-pomorskie.
0: A, to tam w lewo i do góry, okej.
1: Okay. Zgadza się, doszło do oficjalnego odsłonięcia, poświęcenia i premiery. Premiera największego, bo 55-metrowego posągu Maryi Panny w Europie.
0: Chyba trwa jakiś wyścig na posągi, tak mi się wydaje.
1: Świebodzin może się już schować. No,
0: no. Ale przejeżdżałem obok Świebodzina i on robi wrażenie, że jest wielki. To ten jest jeszcze większy?
1: Jeszcze większy, rzeczywiście. Statua jest wyraźnie wyższa niż Jezus w Świebodzinie, czy też ze Świebodzina. Słuchaj, tak to wygląda.
0: Mamy 2026 rok.
1: Mamy.
0: Mamy Tindera.
1: Oj, mamy.
0: Mamy takie podejście do randkowania kobiet i mężczyzn, jakie mamy.
1: Mamy.
0: Więc wiesz co, usłyszałby posąg ze Świebodzina od tego posągu z Konotopia?
1: Nie chcę wiedzieć, ale powiedz.
0: Ty jesteś dla mnie stanowczo za niski.
1: Zara Larsson też jest taka malutka. O.

0: 17 minut po 7 rano, poniedziałek, to SK, słyszałeś najnowsze plotki?
1: Że
0: Oskar Cyms
1: z Alią się bardzo lubią?
0: Że podobno.
1: Super. Nie wiem,
0: tak piszą w internecie.
1: Dzieci będą bardzo dobrze, no.
0: Znowu mnie serce boli.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Ale zaznaczamy, to tylko plotki, to nie są potwierdzone informacje.
1: No, pożyjemy, zobaczymy, kto dzisiaj dotrze do 7 pytania i prawidłowo na to pytanie odpowie. Pamiętajcie, czas ograniczamy do 2 minutek.
0: Jak się nie uda w 2 minuty, to się nie uda.
1: To zależy, do którego pytania dojedziemy, więc wszyscy idziemy w tym samym kierunku.
0: Tak
1: po
0: jest.
1: Sukces.
0: Zestaw gadżetów, a do tego sierpniowe, najnowsze wydanie magazynu SK Story. Halo, dzień dobry, kto z nami?
1: Halo, dzień dobry. Pamiętajcie, no prosimy, by telefon był przy uchu, najlepiej oczywiście. Jeśli śmigacie samochodem, no to albo się zatrzymać, albo po prostu, nie wiem, dać pasażerowi, albo niech pasażer odpowiada.
0: Halo, halo?
1: Halo?
3: Halo?
0: Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Tomek, tej strony.
0: No to Tomku, 3, 2, 1, zaczynamy i od razu.
2: Pierwsze.
1: Dawać pierwsze, lecimy z grubej rury.
0: Co obecnie oznacza skrót CPN?
3: Komunikacyjny.
1: Nie. Gdzie? CPN, czyli N, czyli K.
0: Ceny paliw niżej. Od dzisiaj ten program wraca. Musimy się pożegnać i zbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
1: A kiedyś to była centrala paliw naftowych chyba,
0: tak? Jest,
1: prawda?
0: No, coś takiego.
1: Halo, dzień dobry, witamy.
4: Cześć.
0: Cześć.
2: Drugie.
1: Lecimy. Co oznacza, że makaron jest al dente?
4: Nie jest wygotowany.
0: Mhm, ale da się zjeść?
4: No pewnie, że tak.
0: Dobrze.
2: Trzecie.
0: Byłaś kiedyś w Radomiu?
4: Nie.
0: I to jest dobra odpowiedź.
1: Ja akurat byłem i też byłoby dobrze. Uwaga, lećmy dalej. Czy w Polsce żyją jakieś rekiny?
0: Dobrze się zastanów.
4: Żyją w Redzie. Żyły.
0: Pewnie co drugie zoo już teraz ma rekina.
1: Rzeczywiście, można oglądać.
0: Uwaga, piąte.
2: Piąte.
0: Mhm. W jakim sporcie używa się rakiety, ale bez silnika?
4: W tenisie.
1: Fajnie, bo Iga Świątek coraz lepiej sobie radzi. Okej, lećmy dalej.
2: Szóste.
1: Jaka rzeka przepływa obok Wawelu?
4: Wisła!
1: Warta była blisko, a jednak wygrała Wisła. Dobrze, okej. Wisła Kraków.
2: Siódme.
0: No to ja muszę zadać to pytanie. Słuchaj, moja droga. A właściwie jak masz na imię?
4: Magda.
0: To nie było to pytanie. Pytanie brzmi tak. Magdo, budzisz się rano, a obok leży Jankes. Jak reagujesz?
4: O Boże.
1: A następnym razem będzie o tobie.
0: Bardzo dobra reakcja.
1: No.
0: To się tylko nadaje na kolejny artykuł.
1: Ale ja sobie to wyobraziłem jakoś, tak, że to byłaby fajna historia, prawda?
4: Tak.
1: Ja sobie pozwoliłem, bo moja żona dzisiaj nie słucha. No dobra, lećmy dalej. Nagrody są twoje.
0: Tak jest, zaraz poza anteną.
4: Dziękuję.
0: Ustalimy adres, pod którym się obudzicie razem.
2: Siódme wygrywa

0: Fajne te muzyczne słoneczniki. Post Malone, Sunflower, 26 minut po 7 rano.
1: Zgadza się, za chwilę zabieramy się za przyjemności w górach. Chociaż no i było przyjemnie i mniej przyjemnie, a za chwilę o szczegółach Marcin Procki.
0: Pamiętajcie, jak wchodzicie na Giewont,
1: To tylko w sandałach
0: i japonkach.

0: Reklama. Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
1: Wujku, widziałem zebrę.
2: To chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
7: Wyjeżdżamy na ulicę Żar, gdzie samochodów może być trochę więcej. Katowicka, Stanisława Moniuszki czy na przykład Serbska. Mamy poranek, więc kierowców też będzie przybywać. Uważajmy na siebie.
6: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy medycy rozpoczęli pracę na Węgrzech. W szpitalach ocenią stan poszkodowanych i zdecydują o ich ewentualnym przewiezieniu do kraju. Przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu przy autostradzie w drodze z Medjugorje. Zginęło 12 osób. Pracowity weekend dla ratowników Topru. Ich pomocy potrzebowały 52 osoby. 14 poszkodowanych przetransportowano śmigłowcem. A wśród interwencji były m.in. zasłabnięcia, urazy kończyn, przypadki wyczerpania oraz akcje związane z turystami, którzy utknęli w trudnym terenie.
9: SK Sport News.
8: Górnik Zabrze z kompletem punktów. W niedzielę wygrał 2-1 z Wisłą Kraków i jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie straciła jeszcze punktów. Liderem tabeli jest jednak Legia, która rozegrała mecz więcej. Na drugim jej końcu znajduje się Raków, który nie zdobył nawet punktu, a wczoraj przegrał z Krakowią 1-2. Ksawery Masiuk zajął 6. miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym w ostatnim dniu pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polska w tabeli medalowej z dorobkiem dwóch krążków, złotym i brązowym, została sklasyfikowana na 15 pozycji.
10: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: 17 dzień sierpnia, poniedziałek. Coraz bliżej do końca wakacji. Ajajajajaj.
11: Oj, tam damy radę, no. Będzie dobrze. Później będziemy wspominać, zaraz święta i będzie kolejne wakacje.
8: Walczycie z tym poniedziałkiem dzisiaj? Czy daliście już sobie spokój, odpuściliście i poddaliście się? Halo.
12: Hej, Eska. Jadę z swoim pupilem Stanleyem ogarnąć owieczki, a zaczęliśmy właśnie urlop. 2 tygodnie. Pozdrawiam.
11: O kurczę, to chyba gdzieś w górach tam, gdzie biegają sobie z owieczkami.
13: Poczułem na ustach smak oscypka na śniadanie.
11: Tak, oscypek to co do picia?
8: No, jak jest Stanley, to tam sobie nalewasz co chcesz.

0: ten numer działa za każdym razem i bardzo dobrze. Milki!
1: A pan kawa z Milki czy bez Milki?
2: Bez Milki. Ja jestem prawdziwym mężczyzną.
0: Ja też lubię. Ja już piję dzisiaj trzecią.
2: Cukier czy bez cukier?
0: Bez cukier.
2: No pewnie, że
0: bez Milki,
2: no.
0: Bez cukier. A za to z naszymi słuchaczami fajnie, że z nami jesteście od samego rana w poniedziałek 17 sierpnia.
3: Z poniedziałkiem to nie walczę, ale ten weekend to był taki długi, że już nie mogłem doczekać, kiedy was usłyszę.
2: No to jakby to Jankes powiedział, myszko, jesteśmy.
1: Jesteśmy, myszko, cały czas.
0: Halo, halo, dzień dobry.
2: Jak tam poniedziałek? Walczycie? Przestaliście? Jak sytuacja?
4: Hejeska. Spałam i wybiegłam nagle z pociągu, zobaczyłam, że jest moja stacja. No i wprawdzie ja nie pojechałam na końcowy, ale mój bagaż tak.
2: Ale to dalej ma pani bagaż, tylko że doświadczeń.
0: Radio SK. Za chwilę kolejne doświadczenie z Kamilem Noselem, uwaga.
5: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
1: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zawije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
8: I po reklamie.

0: Jeżeli mieliście fajny weekend, to właśnie Martin Garrix i Ed Sheeran mają dobrą radę. Powtórzcie to, repeat it. Jeszcze raz i od nowa.
1: I jeszcze raz.
2: I jeszcze
1: patrzymy, która jest godzina teraz w Tokio.
0: Która?
1: W Tokio jest już jutro. 14:48.
0: No, a Nosel jest już dzisiaj.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak. Czy dodzwonię się do pana Łukasza?
5: Tak, a w jakiej sprawie?
4: Kłaniam się, poczucia przemysła po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie wylotu do Chin, do Japonii przez Chiny na 30. Czy ja z panem mogę te kwestie omówić?
5: Tak.
4: Szanowny panie, tutaj jest kwestia, jeśli chodzi o terminal przesiadkowy, bo państwo będziecie w Pekinie się przesiadać na trójkę i tak. Dlatego proszę pana, chcę wiedzieć, czy wy będziecie mieli ze sobą jakieś powerbanki, ewentualnie akumulatory, bo tutaj jest kwestia z Melexem.
5: Ja nie planuję brać, a parterka z tego co wiem, to chce wziąć jakiś powerbank.
4: Ale jeden, proszę pana, nie wiem czy zasili, tutaj minimum powinny być 3 albo 4.
5: No dobrze, ale co, ja muszę mieć ze sobą jakieś powerbanki?
4: Tak, bo my podstawiamy Melex, proszę pana, ale Melex nie będzie naładowany i tutaj trzeba będzie, proszę pana, wstawić albo swój powerbank, czyli kilka, albo akumulator. No i tutaj jest taka prośba, proszę pana, żebyście wy byli na to przygotowani, dlatego wcześniej dzwonię.
5: A to ja pierwszy słyszę o czymś takim.
4: No, gdybyście mieli ten sam terminal, na którym lądujecie i na którym macie przesiadkę, to nie byłoby telefonu.
5: No i będzie podstawiony Melex, żebym dojechał sobie na ten właściwy terminal, tak?
4: Tak, pan wyląduje na terminalu pierwszym w Pekinie, a musi się pan udać na terminal trzeci i to jest około, proszę pana, do 7 kilometrów i podstawiają Melexy.
5: No, ale to też jest problem, bo z tego co ja wiem, to są jakieś restrykcje odnośnie powerbanków, tak. I na przykład nie mogą być za duże objętości tam.
4: Dlatego, proszę pana, jeżeli pan w dwójkę się udaje do Japonii, no to tak. Można wziąć na pana, proszę pana, dwa, na osobę, z którą pan leci, kolejne dwa, będą 4. Jest szansa, proszę pana, że przejedziecie te 7 km do terminala trzeciego.
5: Nie, no jestem po prostu zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że jakieś takie komplikacje będą dziwne, że jakimiś Melexami będę dojeżdżał po terminalach.
4: Ale jest możliwość, proszę pana, że między terminalami pan może podładować powerbanki.
5: I z powrotem będzie ta sama historia? Czy
4: nie mogę teraz panu nic powiedzieć na ten temat, bo jeszcze nie wiem. Nie dostałem listy, proszę pana, przesiadkowej.
5: No dobrze, tylko mówię. No gdybym ja to wiedział przed zbukowaniem biletu, to bym w życiu takiego biletu nie kupił.
4: No to proszę pana, powerbanki zapewni panu Natalia.
6: Łukasz, zostałeś wkręcony w Radio SK.
5: No, czułe słówko to dostanie, jak się spotkamy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Kocham Kamila Nosela.
1: Ja też się przyłączam. Pierwszy,
0: drugi. A jak Nosel zadzwoni, to jego ofiara ma...
8: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: Ktoś się zdenerwował?
1: Ktoś ścisnął tak bardzo, naprawdę, że nie ma go. Zniknął. No dobra, okej. Okay. Dostaliśmy informację chyba od Tomka, jak się nie mylę, naszego słuchacza. Napisał tak. Biegam codziennie 15 minut.
0: O, to gratulacje.
1: Słuchajcie, jeśli odpuszczę dzień, dodaję sobie 15 minut do kolejnego.
0: No, ma to sens.
1: To jest totalny game changer. I na końcu jest tak. Jutro mam do przebiegnięcia 2 miesiące. Kama i Wiktor. To Radio SK. Ja nawet sobie nie liczę, bo u mnie by wyszło z pół roku, no.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Dziś trochę pokropi, to tu, to tam, no i będzie jutro bardzo podobnie. Niskie temperatury zdecydowanie niższe niż choćby w sobotę i w piątek, maksymalnie 21 stopni.

0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
1: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku życie straciło 12 pielgrzymów, a ze szczegółami reporter SK Michał Skolimowski. Michale, dzień dobry. Jakie zadania stoją teraz przed tym specjalnym zespołem?
2: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
3: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
2: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu poza rządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie.
1: A na Podkarpaciu żałoba po wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców Podkarpacia podjęła wojewoda. Do środy flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu. A to jej największy sukces w karierze. Klaudia Kazimierska została wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Była to jedna z ostatnich konkurencji ostatniego dnia zawodów w Birmingham.
4: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej.
1: A w sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe.

0: Doberek w poniedziałek.
1: Podobno powiedziałeś.
0: Najgorszy dzień tygodnia, ale dobra informacja jest taka, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Więcej nie będzie.
1: Bardzo dobrze. Halo, halo, dzień dobry, jak z waszym poniedziałkiem?
2: U mnie w poniedziałek lekki smuteczek, bo jestem pierwszy dzień po urlopie. I tak myślę, że przydałby mi się jeszcze urlop po urlopie. Pozdrawiam.
0: To powinno być u każdego Polaka dopisane. Do urlopu dodatkowy urlop na odpoczynek.
1: Zapraszamy. Słuchaj, nasza Kama wzięła urlop, drugą część urlopu i robi remont. To wyobrażasz sobie, co będzie, jak ona wróci? Po urlopie?
0: Albo będzie bardzo zmęczona.
1: Gdzie tam?
0: Albo będzie miała inny kolor skóry umazany od farby.
1: Gdzie tam? No dobra, gramy wam kolejny hicior na czasie. Zróbcie głośniej, pijcie kawę, jest pięknie. Mamy poniedziałek!

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment. Został do tego ostatniego dnia lata. Dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia, dokładnie 8:08.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, za chwilę u nas Offenbach, pojawi się również Łatwo Gang z Majko. No dobra, lecimy dalej oczywiście.
0: Wszyscy wymienieni artyści radzą sobie doskonale przy mikrofonach, ale przecież, umówmy się, u nas o poranku zawsze chodzi o to, żeby było jak najgorzej, bo im gorzej, tym lepiej.
1: Serio, to już teraz? No dobra, tak, otwieramy mikrofony nasze radiowe, eskowe.
0: Ogłośmy poranny antytalent show na antenie Eski, a to wszystko w związku z startującym już za chwilę Sopot Top of the Top Sopot Festival i mamy was bilety.
1: Zgadza się, 4-letnie wieczory, ponad 300 artystów, konkurs bursztynowego, no właśnie, Słowika i hołd również dla Stanisława Sojki, to już w Operze Leśnej po weekendzie, ale wcześniej oczywiście zróbmy preselekcję do tej sytuacji.
0: Zostańcie naszym zardzewiałym Słowikiem, jeżeli chcecie zdobyć bilety na wtorek, czyli na drugi dzień festiwalu. Załatwiliśmy wam miejsca na balkonie w pierwszym rzędzie.
1: A to jest naprawdę bardzo, no, wyjątkowa sytuacja. Wygodnie, miło, przyjemnie można oglądać, oklaskiwać i się cieszyć.
0: To pokażcie nam, jak nie umiecie śpiewać. Repertuar dowolny, możecie wybrać...
1: Ale takie króciutkie fragmenty, bardzo
0: takie
1: krótkie.
0: 10-15 sekund.
1: Kilka sekund nawet, no.
0: Coś polskiego, coś zagranicznego. Najważniejsze, żeby to było coś najgorszego.
1: Nasze szanowne jury wybierze. Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK. Szanowne i szanowane jury wybierze ten, cudzysłów, najlepszy występ.
0: Ikonka mikrofonu na Messengerze, to jest dobre miejsce, żeby najgorzej zaśpiewać, bo... Śpiewać.

0: Taylor Swift, ona umie. My szukamy kogoś, kto nie umie śpiewać. Z kolei Antytalent Show trwa. Dajcie znać na Messengerze, nagrajcie nam kawałek swojego fałszowania. Wymienimy go na bilety na Sopot. Już we wtorek, drugi dzień festiwalu, załatwiliśmy wam miejsca w pierwszym rzędzie.
1: W pierwszym rzędzie oczywiście, i to na górze, czyli na balkoniku.
0: Ta, i to nie bardzo są żarty, dobrze, faktycznie no. Bilety są tu w studiu i dzisiaj je rozdamy.
1: To oczywiście będzie się działo w Sopocie. Tymczasem przenosimy się no kawałek w lewo, patrząc na górę, czyli do Mielna.
0: A jak wiemy, Mielno niszczy każdego.
1: Oj, Mielno to jest wyjątkowe miejsce pod wieloma względami. No i w Mielnie podczas długiego weekendu obecnego, znaczy tego, który jest za nami, doszło do no, wyjątkowego spotkania.
0: Kogo z kim?
1: Nie chodzi o parawany, bo tam tych parawanów jest bardzo dużo rzeczywiście.
0: Spotkał się Andrzej z Grażyną.
1: Też na deskę SUP, czyli taka fajna dechada dmuchana. Teraz jest bardzo popularne i to jest sytuacja naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Na której pływał ojciec z synem, wskoczyła foka.
0: Sama z siebie.
1: Tak, dokładnie. Płyną sobie, nagle pyk, foczka dołączyła do nich, wyraźnie dobrze się czuła w ich towarzystwie, bo nie chciała zejść i odczuwała przyjemność z wspólnego pływania. Naprawdę są zdjęcia, jest wideo, wszyscy się cieszą. Niesamowita historia.
0: Widzę sytuację, jak ten ojciec z synem wraca z powrotem na ręcznik do mamy. Mama się pyta, no jak tam się pływało na tej desce? A synek na to, fajnie, tata poznał niezłą foczkę.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: A paty, paty, bilety na Sopot rozdają w radio. Rzeczywiście mamy na wtorkowe spotkanie z Sopot Hit Top of the Top Festival. Podwójne zaproszenie do pierwszego rzędu na balkonik. No tylko szukamy antytalentu muzycznego. Oni tam walczą o bursztynowego słowika. My dzisiaj mamy takiego zardzewiałego. Kto potrafi gorzej?
1: I believe that the heart is gone. Ładnie?
2: Bardzo ładnie. Ja głosuję. Głosujemy? Na dwie ręce od razu. Ja, według mnie już pół biletu jest.
3: Ja nogę podniosłem nawet.
4: Jankes.
5: Jankes.
4: Kama.
5: Kama.
4: I Wiktor.
6: Wiktor.
4: Radio SK.
2: Prosimy o więcej. Naprawdę jesteście wspaniali.
0: Im gorzej, tym lepiej.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: gościmy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68, Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
8: Sporo samochodów w centrum Żar, ale raczej w miarę bezproblemowo przejedziemy. Gorsza sytuacja, choć nie tragiczna, w okolicach ronda imienia Żarskich Saperów.
7: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: 8.30 to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 6 policjantów z Podkarpacia i grupa prokuratorów pojechała na Węgry, poinformowała wojewoda podkarpacka. A to w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Poważny wypadek też na Krajowej Dziesiątce w Wielkopolsce między Piłą a Wyżyskiem. Bus zderzył się z ciężarówką. Droga w obu kierunkach jest zablokowana, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami. To w 10 województwach. Alert drugiego stopnia dotyczy województwa opolskiego, śląskiego oraz częściowo małopolskiego.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
12: Witamy, jesteśmy my i zardzewiały słowik.
13: To prawda, i mamy swój, nasz radiowy, poranny alert. Śpiewajcie najgorzej, jak potraficie.
12: Antytalent Show. Zamienimy te najgorsze śpiewy na zaproszenie podwójne na drugi dzień spotkania z tymi, którzy potrafią śpiewać w Sopocie. Halo?
14: I believe I can fly. I believe, touch the sky.
13: Jestem kolejny pretendent do zardzewiałego słowika, rzeczywiście.
12: Ja podobnie brzmiałem w piątek.
13: Jest to, to jest top of the, top na antenie Radio SK, zapraszamy.

0: Zapachniało podniosłą piłkarską atmosferą, ale co tam, Mistrzostwa Świata, ekstra klasa wróciła do gry nasza.
1: Nasi grają, tak, nasza Liga Mistrzów, naszego podwórka już się dzieje, ale dzieje się tu i tam. W sobotę też się działo w naszym kraju. Jakie mieliśmy święto? Ja wiem, że ty byłeś na Kawalerskim, nie? Możesz cię pamiętać?
0: To było święto pływania kajakiem w moim przypadku na Wieczorze Kawalerskim, to prawda.
1: Nie no, ale... powagi trochę, kolego.
0: Co się działo?
1: A, święto Wojska Polskiego.
2: W Warszawie defilada była.
1: Święto Wojska Polskiego, oczywiście. Baczność! Pozdrowienia dla wszystkich żołnierzy, dla wszystkich, którzy bronią naszego kraju. Ja byłem, widziałem, to było naprawdę niesamowite.
0: Ale słyszałem, że była taka mała rywalizacja na przemówienia.
1: To prawda. Jedni przemawiali na Trójmieście. Tam był premier.
0: Ale w samej Warszawie podobno też prezydent i minister obrony narodowej się ścigali na to, kto lepiej też będzie mówił do mikrofonu.
1: Była przepychanka rzeczywiście. Między innymi szef MON-u Kosiniak-Kamysz rozszyfrował skrót SAFE.
3: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa.
0: O, proszę.
1: Dziękuję, ale zabrzmiało trochę jak w kościele, prawda?
0: To ja może nie jestem żadnym ministrem ani szefem niczego, ale rozszyfruję skrót SK.
1: Nasza SK?
0: Tak.
1: Masz?
0: E jak ewidentna.
2: Brawo!
0: S jak satysfakcja.
2: Hey!
0: K jak każdego.
2: Wow!
0: A jak audytorium.
1: Radio SK. Dziękujemy, panie ministrze.
0: Można spocząć. Reklama.
4: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wujku, widziałam zebrę!
7: No, to chyba normalne na drodze.
6: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionów Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
8: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de. I po reklamie.
9: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 17 sierpnia, a w przyszłym tygodniu rozpoczyna się wielka rywalizacja o bursztynowego słowika, no i przede wszystkim SK pojawi się również na Sopot Top of the Top Festival. Tak będzie. I wy też tam będziecie dzięki nam, bo cały czas rozdajemy zaproszenia.
1: Słuchajcie, no zbieramy tutaj najlepszych z najgorszych, no i udostępniamy te nagrania całemu światu.
2: Widziałem orła cień, ryba, halo tu ryba.
1: To też ładne rzeczywiście. To już mamy pierwszą trójkę. Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
3: Hej SK, z tej strony Justyna z Poznania. Jedziemy, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy
1: Ale, ale mi się nawet dobrze szło.
0: W miarę upływu tego utworu było coraz gorzej, czyli coraz lepiej.
1: Tak jest za każdym razem, na każdej dobrej imprezie porządnej. No dobra, prosimy o więcej oczywiście. Śpiewajcie, im gorzej, tym lepiej. Pamiętajcie, jak powiedziałeś, do wzięcia są bilety na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Ta sytuacja w Sopocie już po weekendzie.
0: A mikrofon, do którego się śpiewa, jest na Messengerze.

0: Generalnie.
1: Dzisiaj jakby większe kolejki w CPN-ach, czy też po prostu na stacjach paliw, no bo jest taniej niż wczoraj.
0: Informacja o ile taniej, ile można zaoszczędzić już za chwilę u Marcina Prockiego. Zostańcie ze Eską.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Dziwna ta pogoda, patrzysz w lewo, chmury, patrzysz w prawo, słońce. I to się wszystko jakoś tak dziwnie miesza i daje nam efekt około 21 stopni maksymalnie. Jutro nieco chłodniej.
1: Dziewiąta na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, a 10 jest w stanie poważnym. Ich stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
2: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu również. Przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.

0: Cała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób. Trwa dogaszanie pogorzeliska i szacowanie strat. Do groźnego pożaru doszło wieczorem w sortowni odpadów w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. A ceny paliw w dół. Wrócił program CPN. Minister energii codziennie będzie podawał maksymalne ceny na stacjach. Reporterski Darek Brombosz dopytywał dziś kierowców na Śląsku.
1: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
2: Oby jak najdłużej.
1: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
2: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
0: A CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, a litr diesla to 7 zł 37 groszy.
3: Śpiewać każdy może, jak śpiewał, no, klasyk oczywiście, trochę gorzej albo trochę gorzej.
4: A u nas im gorzej, tym lepiej. Zamieniamy te najgorsze wasze występy na zaproszenia podwójne na wtorkowy drugi dzień Sopot Festiwalu, więc...
5: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór władzom i ludziom wbrew.
3: Jak moja brew?
4: No taka należałoby ją trochę, wiesz,

0: Jesteś gdzieś pomiędzy Czesławem Miłoszem a Matą.
1: Dziękuję panu bardzo. Przy okazji pozdrowienia dla Pleszewa.
2: No tak, tak już wyszło i tyle.
0: Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w antytalencie, to zapraszamy. Mikrofonik na Messengerze.

0: Przez całe 3 minuty czekałem, aż gdzieś zafałszuje, aż będzie miała jakąś nieczystą nutkę.
1: No niestety.
0: No lekkie li potrafi, no.
1: Rzeczywiście, wy też potraficie i cieszymy się bardzo, że dzielicie się swoim talentem na antenie Radia SK dzisiaj samego rana.
0: To jest... Top. Eskowy antytalent show, top of the najgorszy show.
1: Top of the srop, można by rzec oczywiście.
0: No ale mamy zaproszenia na tą prawdziwą, najlepszą imprezę muzyczną w Polsce, która już w przyszłym tygodniu na drugi dzień festiwalu Top of the Top Sopot Festival.
1: Rzeczywiście największe przyboje, spektakularne występy, emocje w Operze Leśnej, 4-letnie wieczory, no i naprawdę sporo artystów. W sumie z wszystkimi, którzy tam będą występować, to jest 300 osób, niesamowita historia.
0: No i szukamy najgorszego wykonu, czegokolwiek. Co macie w sercu i zamienimy go na te bilety. No, może Kaśka? Dzień dobry.
1: Przepraszam bardzo, bo ja nie rozpoznałem po jednej ani po trzeciej nutce.
2: Ja od razu rozpoznałem. No
1: co to? Co to było?
2: No Janki, no jak? A to?
1: Nie.
2: To był par.
1: Nie. Daj panią jeszcze raz, przepraszam. Daj. Dziękujemy bardzo, ale gratulujemy.
0: To i co? Rozdajemy, dajemy jej.
1: Nie, dajmy jeszcze, jej dajemy?
0: Tak, zróbmy to.
1: Tak?
0: Tak, wysyłamy ją na trybuny.
1: Bardzo dobrze, mamy brawo. Tak, to rzeczywiście... Prawdziwy paradise na antenie Radia SK. Wręczamy. A to jest piękne, są te piękne miejsca, prawda? Na balkoniku w pierwszym rzędzie.
0: Gratulacje!
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu! Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać, Eurorabaty masz, kupuj.
6: Zmywarka do zabudowy Beko, funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
5: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
8: I po reklamie.

0: Ewidentnie. Czuć w głośniku jeszcze weekendową, długo weekendową imprezkę. Łajcior z kolegami. No to teraz NASA z łazikami. Właśnie wyczytałem, że NASA jest bardzo blisko wysłania na Księżyc łazików, które dzięki sztucznej inteligencji same zaczną podejmować decyzje, co mają dalej robić, jak już tam wylądują. Bez pomocy sterowników z Ziemi same wybiorą lidera. To brzmi dobrze. Podzielą zadania i same zdecydują, jak przygotować grunt pod przyszłą bazę dla ludzi. Nie chcę być złym prorokiem, ale będę. Za kilka lat Federacja Łazików Księżycowych po prostu podejmie decyzję o podboju Ziemi.
1: Houston, we have a problem.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Jeszcze raz!
8: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
9: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Service Jury GSM.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
12: I po reklamie.
13: Esko.

Za chwilę 10 na zegarku, poniedziałek, ostatni w tym tygodniu, pierwszy zarówno też, wszystko się zgadza. Za chwilę koniec wakacji, co tu zrobić z tak pięknie rozpoczętym tygodniem? Nie popsuć go. Chociaż z drugiej strony ci, którzy dzisiaj o poranku kontaktowali się z nami i mówili, że no nie do końca jest tak, jakby chcieli, bo przegrywają z tym poniedziałkiem, niech wezmą sobie do serca to hasełko. Nie należy poddawać się w połowie drogi, skoro można się

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wujku, widziałem zebrę!
2: To chyba normalny na drodze.
1: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
0: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
5: Wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
8: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
11: Mało słońca i chłodno, a w dodatku może pokropić w paru momentach. Taki jest ten poniedziałek. Podobny będzie też wtorek, choć będzie, muszę przyznać, nieco chłodniej.
10: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
12: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi wracający z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
13: To jest bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
14: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
12: Minuta ciszy o 12:00. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztu. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar w katastrofie. Teraz Pomorze i ogromny pożar w Chlewnicy. Akcja strażaków na terenie zakładu przetwarzającego odpady trwa od soboty. Trwa teraz dogaszanie pożaru. A dziś aż 3 mecze z udziałem Polek podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. O 17:00 zaplanowano spotkanie trzeciej rundy między Igą Świątek a Marią Sakkari. Później na kort wyjdzie Magdalena Fręch, przed którą trudny mecz z Jeleną Rybakiną oraz Maja Chwalińska, której rywalką będzie Diana Schneider.

Iga w gazie po Toronto, więc mocno trzymamy kciuki również za Cincinnati, zresztą za Maję i Magdalenę też, za wszystkich Polaków na wszystkich arenach. O tych arenach, o Birmingham, to ja o tym w tej godzinie w takim krótkim podsumowaniu pozwólcie. Alan Walker i Ava Max dosłownie za kilka chwil, teraz Dawid Podsiadło, Michu, witajcie!

0: Bibi Rexha i David Guetta, czyli Sad Girls, smutne dziewczyny. No, dziewczyny w naszej polskiej reprezentacji, jeśli chodzi o lekką atletykę, to raczej radosne i szczęśliwe, bo na 8 medali to 7 zdobytych właśnie przez panie, nawet wielokrotnie, bo nawet sztafeta, a tylko jeden medal zdobyty przez faceta na tych mistrzostwach. Mnóstwo pięknych emocji w Birmingham, 6 srebrnych medali, 2 brązowe, a że w klasyfikacji medalowej im więcej złotych, tym wyżej, to my dopiero tam na nastej pozycji pod 20, ale jeśli chodzi o liczbę medali, tylko 5 krajów zdobyło ich więcej niż Polacy. Więc pięknie, pięknie. Ja tu się jaram lekką atletyką, a Aleksandra przypomina hello, a pływanie? No to już nadrabiam. Mistrzostwa Europy w Paryżu w tym samym czasie. Tam jedno złoto i jeden brąz. I dużo walki i zaangażowania, za co wielkie, wielkie dzięki, bo to się przecież mega, mega liczy. Za chwilę będą wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko, a później Taylor Swift w Wesce.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. Kastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Ach, i od razu przypomina się Warsaw Music Festival i koncert Black Eyed Peas, właśnie Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love? Justin Timberlake na swoich koncertach tego numeru nie wykonuje, a znalazłem co najmniej dwa wydarzenia w 2003 i 2004 roku, kiedy rzeczywiście Black Eyed Peas i Justin Timberlake pojawili się razem na scenie i wykonali ten numer na żywo. Fajnie, gdyby tak jeszcze raz zagrali. I gdybym tam był. Rozmarzyłem się nieco. Kto marzy o spotkaniu się z numerem Galaxy, Kungs, Theophilus London, Radio SK. Już za moment, a później Sabrina Carpenter u nas.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
5: Najpierw kolacja w Wino i Grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
10: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: I po reklamie.

0: kolejny sztos od Sambra. Druga połowa sierpnia dla niego to podróżowanie po Europie, jeśli chodzi o festiwale, to na nich się właśnie pojawia w drugiej połowie sierpnia. Szwajcaria, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, jeśli ktoś miałby ochotę, bo na przykład chciałbyś na Stiget, a nie mógł, tak jak ja. A później w październiku to już będą Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, więc trochę bliżej mamy póki co pod koniec sierpnia Sambra w Europie. Margaret za chwilę w Radiu Łezka rozpocznie kolejną godzinę hitów, zaraz po 11 u nas.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka. I po reklamie.
1: Popołudnie w naszym mieście 21 stopni, poniedziałek, wtorek, środa to są te dni, kiedy możemy spodziewać się takich małych opadów. Pokropi trochę tu, trochę tam, później trochę cieplej.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
3: SK jak zawsze zbiera dla Was najlepsze wakacyjne propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, startujemy z SK Summer City, a oni wystartowali, no i już za chwilę kończą. Tegoroczne męskie granie dobiega końca. Przed nami wielki finał tej trasy na lotnisku Bemowo w Warszawie, to już w tym tygodniu. W piątek na scenie pojawi się m.in. Igo, bracia Kacperczyk, Zako Power czy Wiktor Dydła, a w sobotę zagra m.in. Zalia, Vito Bambino czy Igor Herbut, czyli autorzy hymnów trasy, Nareszcie i Tańcze. Przez Polskę jedzie też festiwal Ersteletnie Brzmienia. Następny przystanek to Gdańsk. W piątek i sobotę. Zagra m.in. Mrozu, Vito Bambino, Brodka, Ewa Farna czy Kaśka Sochacka, a potem na trasie jeszcze Wrocław i Poznań. W sobotę głośno na pewno będzie też w Opolu. Tam Opole Rap Scena. Na tej imprezie zagra m.in. White, Young Leosia, Kazbałagane, Wajma czy Fukaj.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
4: Dokładnie 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Inspektorzy sprawdzą m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentację firmy. Uszkodzenie gazociągu w Szczecinie to przy ulicy Zbójnickiej.
5: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych.
4: Relacjonuje Katarzyna Hołta ze Straży Pożarnej. Pogotowie gazowe odcięło już tam dopływ gazu. A to lepszy wynik niż na poprzednich mistrzostwach. Polscy lekkoatleci wracają dziś z Mistrzostw Europy w Birmingham, a wracają z 8 medalami.
6: Nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej.
4: Ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. W tej klasyfikacji zajęliśmy 18 miejsce.
7: Ale tylko 5 krajów zdobyło więcej medali niż my. Taradada! W tej godzinie na pewno Margaret, będzie też Zalia, będzie też Oscar Sims. Co ich wszystkich łączy, oprócz tego, że pięknie śpiewają i to w dodatku po polsku, czasami, bo nie zawsze, o tym w tej godzinie. Michu, witajcie!

0: Sienna Spyro, szanowni państwo, w Radiu SK. Great Expectation, czyli wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje, można powiedzieć. Nie wiem, jakie były wasze nadzieje, jeśli chodzi o to tańsze paliwo, ale jest taniej, tak, bo wróciliśmy do CPN, do tego programu rządowego. Minister energii obwieścił już przed weekendem i wiemy, że dzisiaj na pylonach cena za 95 to 6,41 maksymalnie, za 9,8 7,20, olej napędowy maksymalnie 7 zł. 37 groszy. W ciągu kilku godzin będą ceny na jutro. Jejku, czuję się, jakbym w innym systemie w ogóle funkcjonował. To wtedy wam podamy oczywiście. A tak swoją drogą to mam wrażenie, że jak będzie plebiscyt na słowo roku 2026 na całym świecie, to będzie niestety słowo Ormus. Jak tam się w końcu zluzuje, to może zluzują się ceny, ale póki co nie wygląda to najlepiej. Z drugiej strony lepszy taki Ormus niż epidemia, pandemia albo Armageddon. Zawsze może być gorzej. Ebony Harris West za moment, a później Zalia i Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: I po reklamie.

0: Shakira i DJ Rascal, czyli Loka na antenie Radiojewska, wcześniej Oscar Sims i Bez Końca, a jeszcze wcześniej Zalia, a jeszcze wcześniej Margaret i obiecałem informację, co ich łączy, oprócz tego, że są fantastycznymi artystami, to, że pojawią się na Top of the Top Sopot Festival, to już między 24 a 27 sierpnia, oczywiście w Sopockiej Operze Leśnej. Pojawią się, ktoś z Was też może się pojawić, rozdajemy w tym tygodniu zaproszenia na koncerty w ramach właśnie tego festiwalu. Za chwilę Dawid Podsiadło w Esce, a później Dua Lipa.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie Twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do Twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
10: How good is that?
0: I po reklamie.

0: możesz zadzwonić moim dzwoneczkiem? To może ja jednak zostawię temat tłumaczenia specjalistom. Ring My Bell R&B, czyli Age w nowej wersji hitu sprzed kilkudziesięciu lat, co dosyć wyraźnie słychać w tym numerze. Usłyszeć będzie można bardzo wyraźnie, jeśli zrobicie głośniej albo swoje słuchawki, albo swoje głośniki, albo w samochodzie, albo gdziekolwiek jesteście. Bledkę i komu miałabym powiedzieć, bo to właśnie ona rozpocznie popołudnie z Radiem SK, jeśli chodzi o muzykę. To już za chwilkę.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: na drodze w ZOO w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
1: Co to za ZOO?
0: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
1: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
0: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
2: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de. Jeszcze raz.
3: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
4: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okerbold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
9: Stosunkowo niewielki ruch na ulicach Żar to oznacza, że w miarę bezproblemowo i przyjemnie się przejedzie przez nasze miasto. Jeśli chodzi o pogodę, tutaj mniej przyjemnie, tak pochmurno, szaro będzie aż do środy.
8: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
10: Zbliża się 12:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Podkarpacie. Minutą ciszy czci właśnie pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych. W żałobie i szoku jest podrzeszowska gmina Lubenia. 5 jej mieszkańców zginęło, mówi wójt Adam Skoczylas.
11: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy.
12: Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
10: Dodaje mieszkanka wsi Siedliska w rozmowie z Anitą Leszaj z Superekspresu. Dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech do kraju wróci około 20 osób.
13: W pierwszej kolejności wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanowi zdrowia.
10: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. W sumie w katastrofie autokaru zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. W tym 10 jest w stanie poważnym. Upały w sierpniu już nie wrócą. W najbliższych dniach temperatura będzie kręcić się w okolicach 25 stopni, a w nocy może spaść nawet do 10. Więcej o tym przeczytacie na SK.pl.
14: Chłodziliśmy was do tej pory, to będziemy was rozgrzewać już wkrótce hitami na czasie. Na przykład numerem 1 gorącej 20 Radia SK, Temper City i Self-Aware dosłownie za kilkanaście minut. A na początek popołudnie z Eską to Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszamy.

0: Britney Spears na antenie radiowska, jeden z hitów zawsze na czasie, czyli Toxic. 12:15 na zegarach, zaraz Temple City i Self Aware, czyli pudło, najwyższy stopień pudła, czyli miejsce pierwsze gorącej 20 radiowska. A jak ja wam podaruję koszulkę, to ona na pewno długo w pudle nie wyląduje, długo się tam nie znajdzie. Koszulka jest chowa z napisem cześć, widzieliście być może na naszym Instagramie. Jeśli tak, jeśli macie ochotę, no to przekonajcie mnie, że w poniedziałek 17 sierpnia taka koszulka z napisem cześć powinna trafić właśnie do ciebie. Później Temple City i Keanu Silva. Albo 664-402-302, albo oczywiście Eskowy Messenger.
1: Reklama.
2: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68. Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: I po reklamie.

0: Niesamowity chill daje mi ten numer. Mam nadzieję, że wam również. Post Malone i Swelly na antenie radiowca. Sunflower, czyli słonecznik. Do słoneczników to latają pszczółki, prawda? A komary? A komary to do Sotkowskiego. Bardzo jestem lubiany na wieczornych imprezach, bo zawsze ściągam te zarazy w całości na siebie, ale okazuje się, że nie tylko do Sotkowskiego. Jakiś czas temu pasażerowie lecący z Mediolanu do Alicante już zajmowali miejsca na pokładzie, gdy do samolotu razem z pasażerami wbiło stado komarów na tyle duże, że załoga walczyła przez kilkadziesiąt minut z tymi komarami, a to gasiła światło, a to coś tam pryskała, ale nie dała rady, nie była w stanie nic z tym zrobić i trzeba było wszystkich wyprowadzić z samolotu i zmienić maszynę. I wylot miał miejsce 3 godziny później. Czytam, że na tym samym lotnisku ponoć tego samego dnia to nie był jedyny taki inny przypadek. Wyobraźcie sobie, jak przylatujecie do miejsca docelowego, ktoś was pyta, dlaczego się spóźniliście. A, to przez komary. Maneskin, I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. Później DNA, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, Edgy i Megan Thee Stallion. Wesce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: I po reklamie.

Jeden z tych numerów, na które ja mówię kwaśne, ale świetnie smakuje. Tame Impala i Loser w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13 hity na czasie na lato i na początek Kuba i Kuba Westę.

0: Prądom skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
1: I po reklamie.
2: Dzisiaj w okolicach 18-19 stopni, w nocy 12, jutro w żarach do 19 stopni, a więc po upałach śladu już nie ma. Teraz duży ruch na przykład na Podchorążych oraz w okolicach Alei Jana Pawła II.
3: Doskonale wiecie, że SK zna się na letnich imprezach. Codziennie podrzucamy najciekawsze propozycje z całej Polski. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Już za tydzień startuje święto polskiej muzyki. Opera Leśna w Sopocie wypełni się gwiazdami, bo przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie faktycznie sam top, bo zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Sochacka. Poznamy też zdobywcę bursztynowego słowika. W tym roku o nagrodę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz czy Kuba i Kuba. Słuchajcie uważnie, Eski, mamy dla was zaproszenia na Top of the Top. A po wakacjach gwiazdy przyjadą do Kielc. Przed nami koncert charytatywny w Amfiteatrze Kadzielnia. Tam zagra Patrycja Markowska, Roxy i Liber. Pieniądze z biletów trafią na pomoc dzieciom chorym na raka ze szpitala w Kielcach. Ta impreza 5 września.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Wybiła 13, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lekarze zdecydowali. Diś wieczorem grupa co najmniej 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Pielgrzymi zostaną przetransportowani do Rzeszowa. 4 osoby trafią od razu do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
5: Poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech. Węgierskie służby wszczęły już postępowanie przeciwko kierowcy pojazdu. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Jak wiecie z newsów, program ceny paliwa niżej wrócił. Jak i tak jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, 98 7,20, za diesla 7,37. Młoda Polka włoską bohaterką. Alicja Klag uratowała dwóch tonących mężczyzn nad jeziorem Como. Kobieta na co dzień, instruktorka pływania, nie czekała na przyjazd służb ratunkowych i sama ruszyła na pomoc. Odwagę Polki doceniły lokalne władze. Burmistrz lokalny zaprosił ją do ratusza i wręczył dyplom za szybką reakcję oraz pomoc w uratowaniu dwóch osób.
7: Jeden Kuba prezentował newsy przed chwilą, teraz drugi Kuba będzie śpiewał, a trzeci Kuba będzie grał. Takich dwóch jak was, trzech panowie, to chyba nie ma ani jednego.
8: Wiadomo.
7: Stygnie lato już teraz. Zresztą chłopaki będą walczyć o bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopot Festival. Panie, panu podziękujemy! Michu Sobkowski, witajcie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, za chwilę Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia, później You Stay, Turn the Lights Off, a to Swedish House Mafia i Lickley, świetne Happiness is So Sad. Teraz trochę szczęścia, bo był urlop i trochę smutku, bo trochę pecha. Powiedz Sebastian, wy byliście na urlopie w Egipcie, czy co?
1: Nie, w Polsce spędzaliśmy.
0: To skąd te plagi egipskie u twojej Amelki? Naprawdę, co tam się wydarzyło w ostatnim czasie u niej?
1: Wiesz co, ciężko to po prostu powiedzieć, ale nieszczęśliwe zdarzenia po prostu trwają cały czas.
0: Najpierw coś z wirusowego, z jelitami, teraz coś o ósemce chyba, tak? Że będzie musiała być...
1: Tak, tak. Od razu po urlopie wirus jelit, a jak się wirus jelit skończył, to niestety ósemka do wyrwania od razu.
0: Słuchaj, chcemy zrobić jej niespodziankę, spróbujemy. Dobra, jest dwie niespodzianki, jak myślisz?
1: A spróbujmy, dobra.
0: Dobra. To kręcę do niej numer, mam od ciebie, żeby nie było, że nie z jakichś nielegalnych źródeł.
1: Jasne.
0: Halo, halo. Cześć, witaj, Michu Sapkowski, jesteśmy na antenie Radia SK. Amelia, prawda?
2: Zgadza się.
0: Amelia, jest tutaj Sebastian, który chciałby ci coś przekazać. Bardzo proszę.
1: Cześć, kochanie. Słuchaj, wiem, że masz pasmo nieszczęsnych zdarzeń i w dniu wyrwania zęba będę cię mocno trzymał za rączkę, będę cię wspierał. No. Oczywiście będziesz siedziała na fotelu u dentysty w niesamowitej koszulce Radia SK z napisem cześć, a w dniu dzisiejszym po wieczorem zrobię tobie sushi.
0: O, jak przyjemnie. A Amelia, a powiedz, chrząż brzmi w Szczynie, w Szczebrzeszynie?
2: Oj, może coś łatwiejszego?
0: Dobra, to powiedz coś łatwiejszego. A, cokolwiek byś powiedziała, to na znieczuleniu nie będziesz mogła tego powiedzieć tak wyraźnie. Ale przywitać się będziesz mogła koszulką i pożegnać.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu! Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl. Autopromocja. Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
5: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
1: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
6: I po reklamie.

0: Ależ to jest piękne złoto na antenie Radio SK. Coldplay i Paradise. A Sebastian, którego miałem na antenie kilkanaście minut temu, potrafi w niespodzianki, co? Proszę bardzo, dzięki temu, że napisał to, jego Amelka będzie mogła tuż przed wyrywaniem tej ósemki chodzić i paradować w koszulce cześć eskowej. Mamy dla was je w tym tygodniu. No i jeszcze ta obietnica Sebastiana, że wieczorem zrobi jej... No właśnie, jak tak zaczął to mówić, to trochę zamarłem, bo nie umawialiśmy się na to, ale skończyło się na tym, że zrobi jej sushi. No, tu też palce są potrzebne. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beste, Beauty and the Beats, a później Billie Eilish i Birds of a Feather.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalny na drodze.
6: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
8: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: SK 106,6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

5 minut brakuje nam do godziny 14. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, pojawią się na Top of the Top Sopot Festival. Razem czy osobno? A to później ci opowiem. Kasia Mysierska z wami po godzinie 14 i hity na czasie i Selena Gomez. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram.

0: producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatexbud.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
3: Z Radiem SK wiecie, gdzie jest letnia imprezka. Codziennie podrzucamy najlepsze propozycje w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz mam coś dla miłośników elektronicznych brzmień. W piątek i sobotę warto być w Iłowej w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Park Beats. Jak sama nazwa wskazuje, impreza odbędzie się na terenie parku. Ale nie byle jakiego, bo Parku Dworskiego, który jest uznany za jeden z cudów Polski. No ale sprawa najważniejsza, kto na scenie. Producenci z różnych stron świata, wśród nich Calvi, Remi czy Skytech. W najbliższy weekend czekają nas też sportowcy. Emocje. Przed nami Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. W sobotę i niedzielę w Chorzowie będą walczyć najlepsi lekkoatleci świata. A teraz coś dla fanów motoryzacji. W sobotę i niedzielę zawody w ramach driftingowych mistrzostw Polski. Tym razem Pisk Opon będzie w miejscowości Jastrząb, niedaleko Radomia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
4: Minęła 14, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem. Węgierskie służby podejrzewają, że autokar wpadł do rowu, ponieważ mężczyzna zasnął za kierownicą. Chodzi oczywiście o wypadek na Węgrzech. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Na Węgry pojechali policjanci z Polski, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Wspierają tutaj współpracę z policją węgierską oraz z miejscowymi służbami ratunkowymi.
4: Dziś wieczorem około 30 poszkodowanych Polaków wróci do kraju. Więcej o katastrofie piszemy na sk.pl. Do wszystkiego się przyznał śledczym. Powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu w sobotę postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa. Śledczy domagają się tymczasowego aresztu. Jeżeli planujecie lot na Sycylię, to zróbcie głośniej. Wulkan Etna znów jest aktywny. Przez to ograniczona została praca lotniska w Katanii. Port przyjmuje maksymalnie 10 lotów na godzinę. Bez ograniczeń prowadzone są za to odloty.
6: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
6: Radio RSK.
7: Nie planowałam lotu na Sycylię, bardziej z braku urlopu, ale teraz będę mogła powiedzieć, a wiesz, nie lecę przez ten wulkan. Tak jak i wy. Minuta po godzinie 14. Selena Gomez, Dawid Podsiadło, Rihanna. Poradzimy sobie z tym poniedziałkiem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Wrzucamy na luz.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Bardzo to jest dobry numer. Michiko, w poniedziałek gramy na 16 minut po 14. Trzy rzeczy, których nie robią mądrzy ludzie o poranku. Sprawdziłam, jeżeli jesteśmy choć trochę do siebie podobni, wy i ja, to nikt z nas nie jest mądry, ale być może to nie o mądrość tu chodzi, taka jest moja teoria. Dlatego, że mądrzy ludzie po przebudzeniu nie biorą od razu do ręki telefonu, tylko odkładają go na później. Na ile później? No na jakieś 40 minut później. Nie za bardzo wiem, kto rano ma na to czas. Rezygnują także z drzemki. Na to nikt nie ma czasu, ale nikt akurat z tego nie rezygnuje i właśnie dlatego potem prawdopodobnie musimy natychmiast sięgać po ten telefon. I unikają też porannego chaosu. No konia z rzędem temu, kto jest w stanie tak zaplanować poranek, żeby nie wydarzyło się coś nieprzewidzianego i że ten chaos po prostu nie wystąpi. Więc uważam, że tu nie o mądrość chodzi, tylko o to słynne zdanie, które wprawia każdego z nas w mimowolną złość. Wszystko jest kwestią organizacji. Już teraz lubicie mnie mniej po tym, jak to powiedziałam, ale to był cytat.
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
11: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
12: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
13: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
2: I po reklamie.

0: Esce.
1: Oni takie hity tworzą, no to one się potem w Esce zaczynają. Duet, który tworzy muzykę EDM, ale house także, no i coś, co może trafić na naszą antenę. Zaczęli w Berlinie i tak sobie krążą po świecie, bo do Polski dotarli już nieraz. Nazywają się Fastboy, a to jest ich nowy single Music Sounds, który gramy już teraz w Radiu SK.

0: Zakładam, że niektórym mógł dzisiaj taki okrzyk towarzyszyć, kiedy wjechali na stację benzynową, dlatego że program CPN znów obowiązuje i znów maksymalne ceny paliw zostały określone. I od dziś, od północy dokładnie w poniedziałek, takie ceny na stacjach paliw są. 95 nie więcej niż 6,41 za litr, 98 nie więcej niż 7,20 za litr, a olej napędowy nie więcej niż 7,37 zł za litr. Taniej? Taniej. Czy jak sobie porównamy to do ceny sprzed kilku lat, to jest drogo? Jest. Ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak się już człowiek przyzwyczai do siódemki z przodu, to potem spadek na szóstkę to jest naprawdę już ogromna oszczędność. Nareszcie, męskie granie orkiestra za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara... Na mediaexpert.pl.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: 24. Festiwal Muzyka w Raju. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: To będzie ostatnia reklama. Link 4.
12: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: Agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie. Paska.

Alex Warren, Passenger w Radiu SK 5 minut do godziny 15. Może ktoś kończy pracę o 15, a może ktoś kończy pracę pierwszego dnia po urlopie. To jest najbardziej bolesny dzień. W ciągu całego roku, chciałam powiedzieć szkolnego, ale kto ma szkolny, ten ma szkolny. Są tacy, którzy mają 26 dni urlopu i to musi wystarczyć. Po 15 w Radiu SK kolejny hit dla Was mam. Przejdziemy 6 razem.

0: Reklama.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
9: I po

0: zapraszam. Polscy prokuratorzy są na Węgrzech i ruszają do akcji. Prokuratura Okręgowa w Krośnie oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
1: Prokurator w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską. Dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
0: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Niewykluczone, że polska strona będzie wnioskować o całkowite przejęcie postępowania. Na razie nie ma takiej decyzji. Zdjęcia z miejsca katastrofy mamy na sk.pl. W środę zaplanowano przesłuchanie Stewarta KB. YouTuber znany jako Stu w czwartek został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii. To pokłosie afery Pandora Gates sprzed 3 lat, którą ujawnił Sylwester Wardenga. Zarzuty, które ma usłyszeć Stu, dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia i rozpijania osób małoletnich. Lekkoatleci właśnie lądują w Polsce. Wracają do kraju z Mistrzostw Europy, które wczoraj zakończyły się w Birmingham. Na pokładzie 8 medali, niestety bez żadnego złota. Ale jak ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, wynik jest przyzwoity.
2: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028.
0: Niektórzy, tak jak Ewa Swoboda czy Pia Skrzykowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, bo już w niedzielę memoriał Kamili Skolimowskiej.

Są takie miejsca w naszym kraju, w których żyje się, no może nie lepiej, ale dłużej. I zaraz wam powiem, które to miejsca, bo możecie być zaskoczeni. Dwie minuty prawie po godzinie 15. Tempo City, Self-Aware, Jeremi Sikorski, wracam i miliony monet, których życzę wam na koncie. To będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: może ma trochę lat, ale bardzo dobrze brzmi. Mrozu, miliony monet w Radiu SK. Jeśli chcecie żyć długo, nie wiem czy szczęśliwie, ale długo, to powinniście przeprowadzić się właśnie tam. I chodzi o Polskę. 17 minut po godzinie 15 wrzucamy na luz. Otóż są tacy ludzie, którzy przebadali, jak zmienia się długość życia w zależności od regionu, w którym mieszkamy. Oczywiście regionu naszego kraju. I okazuje się, że najlepiej pod tym względem mają mieszkańcy całego województwa łódzkiego, a właściwie nawet i regionu łódzkiego, a to dlatego, że w ciągu ostatniej dekady tam długość życia wzrosła o prawie 2 lata średnio. W miastach żyje się dłużej niż na terenach wiejskich, ale wzrost jest. Zdecydowanie najmniej długość życia wzrosła w województwie opolskim, całkiem nieźle ma się mazowieckie, całkiem nieźle ma się warmińsko-mazurskie, nieźle ma się także podkarpackie, podlaskie. To są tereny, na które radziłabym się wybierać, gdybyście chcieli no jeszcze trochę pożyć. Co prawda ZUS-y w tamtych regionach już się trochę zasmuciły, ale nic na to poradzić nie mogę. Radio
1: SK. Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Rabaty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: My Body's Not Ready w Radiu SK, 22 minuty do godziny 16. Miałam okazję tego pana zobaczyć na żywo podczas Sziget Festiwalu w Budapeszcie dosłownie kilka dni temu, ale SK festiwalami stoi, więc wyślemy was na jeszcze nie jeden. Na przykład w tym tygodniu możecie zgarnąć bilety na Top of the Top Festival w Sopocie. On już za tydzień, 4 dni festiwalowe. My was wysyłamy na drugi dzień, czyli na wtorek. Wtedy będzie można zobaczyć, kto został laureatem tegorocznego bursztynowego słowika. Kto chętny, słuchajcie Radia SK przez cały dzień, może zaproszenia trafią do was. Ariana Grande to za chwilę u nas.
1: Autopromocja.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 24. Festiwal Muzyka w Raju. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
15: I po reklamie.

0: Łajcior, to coś w Radiu SK, 5 minut do godziny 16. No, nie samymi dobrymi informacjami świat żyje. Jan Frycz odszedł dokładnie dziś, czyli jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Wszyscy, którzy ślepnąc od świateł widzieli, będą pamiętali, że ale to nie ze mną, tak panie Janku, nie ze mną. Wielka szkoda. Po 16 w Radiu SK. Po pierwsze newsy, a po drugie hity.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
11: Dzisiaj dobra jakość powietrza, do ideału brakuje, ale nie jest źle. W nocy do 12 stopni, jutro w ciągu dnia temperatura na poziomie 19-20 kresek. Teraz duży ruch na przykład.

0: powrotu pacjentów do Polski.
1: Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
2: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
1: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w dwóch placówkach w Warszawie.
0: Śledczy badają przyczynę tragicznego wypadku na Węgrzech. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf.
3: Biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku.
0: Mówi Marek Konkolewski z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Od 2020 roku na 11 kontroli w dwóch przypadkach wykryto naruszenia. I jeszcze jedna smutna informacja. Zmarł aktor Jan Frycz, poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Do ostatniej chwili był aktywny zawodowo. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Wybitny aktor miał 72 lata. Jego sylwetkę przybliżamy Wam na sk.pl.
4: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
4: Rzuć na luz!
6: Radio SK.
7: No nikt absolutnie nie obiecywał, że to będzie łatwy poniedziałek. Po tej informacji chyba jeszcze trudniejszy. 2 minuty po godzinie 16:00, 4 pory roku. Tak jak w życiu. Wiktor Waligura, Dry School, to już teraz w Radio SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 12. Ja wiem, poniedziałki bywają różne, ten mam nadzieję jest dla was dobry, ale nawet gdyby nie był, to możecie nagrać głosówkę na eskowym Messengerze. W ten poniedziałek chciałabym, żeby. Proszę dokończyć to zdanie, nagrać głosówkę na eskowym Messengerze. Czasami jak się człowiek pochwali, albo pożali, albo uskuteczni życzeniowy tryb myślenia, to wszystkim będzie lepiej, więc czekam na takie głosówki. Łatwo gang, Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę wesce.
1: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza ośmiotorowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
12: I po reklamie.

0: TikTok, czy niech zagarbię szybciej w kierunku 17. Kesha na antenie Radia SK, 23 minuty do godziny 17 właśnie. Zapytałam, jak tam ten poniedziałek, a właściwie w ten poniedziałek chciałabym. Ola?
1: Niestety jutro muszę wracać do pracy po dwutygodniowym urlopie i bardzo, ale to bardzo mi się nie chce. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Każdy, kto był chociaż na jednodniowym urlopie, wie, co to znaczy, a po dwutygodniowym, jaki to jest ból. No jest w tym wszystkim Anita, która powiedziała to, o czym wszyscy od rana myśleliśmy.
2: W ten poniedziałek chciałabym, żeby był już piątek.
3: Radio SK. Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkbiz Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbiz.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Z dedykacją dla wszystkich tych, którzy kończą pracę dokładnie za 5 minut i 44 sekundy, 43, 42, 41, 40. Sienna Spiro, Great Expectation w Radiu Łyska. Oby tak pięknie zakończył się wasz dzień pracy, jak ona pięknie zakończyła, śpiewając swój hit na antenie Radia Łyska. Po 17 dużo hitów mam dla was. Będzie m.in. Ring My Bell i Age w Radiu Łyska. Znam takich, którzy chcą to usłyszeć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poleca Radio SK.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 24. Festiwal Muzyka w Raj. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Jutro do 19-20 stopni, w środę podobnie, w czwartek do 24, w piątek nawet do 26 stopni. Teraz duży ruch, na przykład w okolicach ulicy Tunelowej.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: SK. SK.
15: W Polsce naprawdę dużo się dzieje i szczególnie dużo dzieje się muzycznych rzeczy. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla was opcję na to, dokąd warto się wybrać. A wybrać warto się m.in. do Iłowej. Park Dworski w Iłowej zaprasza was 21 i 22 sierpnia. Tam Park Beats Festival 2026. Zagrają najlepsi DJ-e z całego świata. Warto być, jeżeli lubicie elektroniczne klimaty. Jeżeli jednak lubicie klimaty nieco inne, to 21 sierpnia warto wybrać się do Warszawy. Tam męskie granie na scenie m.in. Zalewski, Igor Kacperczyk, Wiktor Dyduła i wielu, wielu innych. Oczywiście będzie też opcja usłyszenia hitu Nareszcie, a więc tegorocznego hymnu i jeszcze Erste Letnie Brzmienia 21-22 sierpnia, Gdańsk.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Na zegarach 17 to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W Oględzinach wraku jeszcze dziś ma wziąć udział polski prokurator. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłyston.
17: Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
18: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar

0: nocnego przejazdu.
1: Można byłoby zorganizować po prostu nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
0: Polskim autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób. W wypadku na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Jego lot będzie można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
2: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów.
0: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ten rok był dla Krutka wyjątkowy, po raz pierwszy został ojcem.
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
5: Radio SK.
0: Kasia, powiedz, co jest.
6: To już międzynarodowa godzina szczęścia. W poniedziałki smakuje jeszcze lepiej. 2:00 po 17:00. Ed Sheeran już teraz. Ring My Bell też już teraz w Radio SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ale karierę robi ten kawałek, zwłaszcza w sieci. H-Wing Mabel w Radiu SK 17 po 17. Sprawdzamy, jak tam wasz poniedziałek. Jest Jakub, który może oddawać nastrój teraz absolutnie wszystkich.
1: Żeby się w końcu skończył, już mam dosyć tego dnia. Cały dzień pada, wszystko mi boli. Nic mi się nie chce. Czuć generalnie koniec wakacji.
0: Gdybym miała nazwać te wiadomości i określić ją jednym zdaniem, jak powiedzieć, że jesteś po 30, nie mówiąc, że jesteś po 30.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
7: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest. To będzie ostatnia reklama.
1: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
2: I po reklamie.

0: zapraszam na schody. Do Trisha McNeil, Perfect Love, za nami w Radiu SK, 23 minuty do 18. Na schody jakiekolwiek. Brytyjscy naukowcy twierdzą, że wybieranie schodów zamiast windy codziennie jest najprostszym sposobem na obniżenie ryzyka problemów zdrowotnych, w tym problemów z sercem i na wydłużenie życia. W związku z czym, jeżeli mamy do wyboru wejść na 10 piętro albo wjechać na 10 piętro, według brytyjskich naukowców wybór jest prosty. Proszę iść pod górę. No tak jakby nasze życie już nie było wystarczająco trudne. Dawid podsiadł na błysk zaraz w Esce.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: I po reklamie.

0: wrócił, już nie mówię tylko o Oskarze Cymsie, to się odezwij. Tam ci zapaliłam, zobacz.
1: Jejku, ja nie wiem, czy ja pamiętam, jak się mówi.
0: To teraz możesz poćwiczyć, dopóki jeszcze nie poprowadzisz imprezki w Radiu SK.
1: To ja będę teraz ćwiczył, żeby po 18 spróbować.
0: Oskar Cym zagrał, Michał Hanczak wrócił, poniedziałek jest, 18 za chwilę imprezka w Radiu SK startuje.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: SK.

0: Reklama.
1: Bo w media eksperta nie ma. O tak, to nie ma.
0: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: XXIV Festiwal Muzyka w Raj. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
6: W nocy do 12-13 stopni, jutro 19, w środę 20 stopni, w czwartek delikatnie cieplej do plus 23-24. Teraz sporo samochodów, m.in. na Alei Jana Pawła II.
5: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
8: A gdyby tak wybrać się na fajny koncert albo gdzieś indziej, Matifuczyło, cześć, to jest SK Summer City. Razem z nami na pewno nie zabraknie Wam dobrych propozycji. Zacznijmy od Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia. To wszystko w Operze Leśnej w Sopocie. Tam na scenie naprawdę wielu artystów. Będzie też walka o bursztynowego słowika i będzie się działo, emocji będzie na pewno dużo. Tak samo jak dużo emocji będzie na PGE Narodowym 11 i 12 września, tam Drift Masters Grand Finale, a więc wielki finał szybkich historii związanych z driftem. Jeśli lubicie właśnie tego typu rzeczy, to wpadajcie. Jeszcze Błonia PGE Narodowego zapraszają w piątek najbliższy, tam m.in. modelki Whitechor czy Żabson.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach, Chrobrego 21.
9: Wybiła 18, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, kierowca autobusu, który rozbił się na Węgrzech, jutro stanie przed sądem. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. Zdaniem węgierskiej policji, kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Na SK.pl mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia. O włos od tragedii w Boćkach w województwie podlaskim. 4-latek znalazł się pod kołami przyczepki samochodowej. Za kierownicą ojciec dziecka. 3 lata temu ten sam mężczyzna tym samym samochodem na tej samej posesji śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
10: SK Sport News.
9: Iga Świątek w drugiej rundzie w turnieju w amerykańskim Cincinnati. Polka właśnie gra z Marią Sakkari. Świątek wygrywała już 2-1, ale Greczynka przełamała na 2-3. Mecz jest bardzo wyrównany. Teraz na tablicy wyników 6-4 wygrała Greczynka. W pierwszym secie rozpoczyna się drugi. Iga w Cincinnati broni tytułu. Lewandowski znów bez gola. Jego klub Chicago Fire pokonał u siebie Portland Timbers 2-1 w meczu MLS. Polak grał do 60 minut.

0: Rozkręcamy się z tym poniedziałkowym wieczorem, on będzie całkiem fajny, obiecuję wam. Ale zacznijmy go od tego, żebyśmy się połączyli. Ja was dwa tygodnie nie słyszałem. 664-402-302. Dzwońcie do mnie, ja wam zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. A przy okazji może mnie pocieszycie, zainspirujecie, czymś się podzielicie, zaraz się okaże. 664-402-302. Czekam na was właśnie teraz. Pamiętajcie, że najlepiej jest mieć słuchawkę przy uchu, nie zestaw głośno mówiący, bo wtedy będziemy się dobrze słyszeć. Halo, kto po drugiej stronie? No właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Lucjan.
0: Lucjan, ale ładne imię. Lucjan, rzecz, którą można uprzyjemnić sobie powrót z urlopu do pracy i w ogóle na przykład powrót też po weekendzie do domu, jak już trzeba wrócić do roboty. Na pierwszą literę twojego imienia.
1: L4 albo Lody.
0: Powiem ci tak, wybrałbym te L4, ale w tej sytuacji to chyba jednak Lody będzie łatwiej załatwić. Nie no, jakby mój szef się dowiedział, że po dwóch tygodniach urlopu teraz biorę L4, to chyba bym mnie ukatrupił i już bym nie wrócił. Lucjan!
1: No, mojego kolegi pracownik tak miał.
0: No właśnie, właśnie. To może to zostawmy. Zostańmy przy lodach. Chociaż jak się za szybko je lody, to podobno L4 też potrzebne. Dobrego wieczoru, Lucjan, ci życzę.
1: Wzajemnie.
0: A tymczasem Post Malone i Sway Lee, Sunflower. Taki słonecznik muzyczny ode mnie. 12 minut po 18 to imprezka w Esce.

0: Eddie Swims, zawsze spoko, prawda? I zawsze na czasie. Mr. Know It All, nowy hit na antenie Radia SK. Tu Hanczak, tu imprezka. Za kilka chwil zagram wam hit, który zaczyna się tak, jak brzmi praktycznie każdy poniedziałek.
1: Pod górkę mam.
0: No właśnie, to Sanach i Szampan. Mam nadzieję, że już macie jednak z górki z tym poniedziałkiem, że jesteście już po pracy, możecie wyluzować. Chyba, że na przykład teraz biegacie i macie pod górkę, no to dobrego kardio wam życzę. Pod górkę to ma Iga Świątek w meczu z Marią Sakkari. Pierwszy set niestety wygrała Maria Sakkari, ale w drugim secie no na razie Iga Świątek tutaj odbudowuje swoją pozycję. Na razie prowadzi w tym secie, także nie zapeszajmy, oby doprowadziła do zwycięstwa swojego. Będziemy oczywiście to śledzić dzisiaj w imprezce także. W Sanach już za kilka chwil, potem m.in. Alan Walker i Ava Max i hit pod tytułem Fate.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: Serce Parku Dworskiego na Parkbiz Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
5: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
4: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
5: Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbiz.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: W Drakuli zakochało się wielu. Ciekawy jestem, jak będzie z Loserem, czyli z nowym singlem od Tame Impali na antenie Radia SK. 18.37. Tak, wam właśnie gramy w poniedziałek. A pogoda gra na nerwach, zwłaszcza tym, którzy urlop dopiero zaczynają. Mateusz donosi, że u niego biało się zrobiło od gradu, który spadł na Śląsku. Rzeczywiście miejscami intensywne opady deszczu, a nawet gradu, jak się okazuje. I ta pogoda się w wielu miejscach bardzo gwałtownie zmienia, więc uważajcie na siebie. Mam też doniesienia z Łodzi, z jednego z osiedli, gdzie zabrakło prądu po nawałnicy. Także uważajcie na siebie, rzeczywiście sprawdzajcie prognozy pogody, ale pogody ducha nie traćcie. Za chwilę w Radiu SK kolejne hity wam zagram, m.in. od Gipsa i Kukona. Ty masz, a jak macie ochotę podzielić się ze mną swoimi wrażeniami, jeśli chodzi o pogodę w waszym regionie, to głosówki na Messengerze SK zawsze mile widziane.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Orły oszczędzania stać na więcej.
9: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: I po reklamie.

Swedish House Mafia to niewątpliwie mistrzowie takiego klubowego brzmienia. Razem z Licky Lee stają za tym właśnie kawałkiem, który zagrałem w Wesce przed chwilą. No jeszcze trwa. Happiness is so sad. 4 minuty nam zostały do godziny 19. No ona też jest mistrzynią. Cały czas nam to udowadnia. Czasami mam gorsze momenty, ale wiadomo jak to w sporcie. Natomiast mistrzynią jest niewątpliwie Iga Świątek. Na razie w setach 1-1 z Marią Sakkari. Trzeci set trwa i na razie Świątek górą. Nie zapeszajmy, niech tak idzie dalej. A w czym wy chcielibyście być mistrzem albo mistrzynią? No, będę szukał takich pomysłów. Co więcej, za takie pomysły będę miał tysiaka. I to już po godzinie 19. Wchodźcie na sk.pl, na podstronę z konkursami, dajcie znać. No i spodziewajcie się, że być może po 19 do was zadzwonię.

0: Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: To już za tydzień. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Cztery pierwsze dni przyszłego tygodnia to morze hitów nad polskim morzem, a konkretniej w Operze Leśnej. A wśród artystów, którzy zaśpiewają dla nas swoje hity, znajdzie się Margaret.
13: Na pewno zaśpiewam piosenkę Prima Ballerina, czyli mój najnowszy singiel, i to będzie premierowe wykonanie. Na to się nie mogę doczekać.
12: Ale to nie jedyna piosenka Margaret, jaką od niej usłyszymy. W poniedziałek na tej samej scenie wystąpi też Dawid Kwiatkowski, no więc kto wie, być może usłyszymy ich razem w hicie Później Ci Opowiem. Na pewno ten hit za kilkanaście minut zagram w imprezę, a jeżeli chodzi o bilety na Top of the Top Sopot Festival, to bądźcie czujni, bo w tym tygodniu rozdajemy je w Radiu SK.
14: Imprezka!
12: Wiadomo, że najlepsze imprezki to z SK. My jesteśmy w tym mistrzami.

0: Kolejny set dla Ligi Świątek w tej chwili prowadzi z Marią Sakari 2-1. Trzymamy kciuki, żeby za chwilę wygrała.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Ale teraz o mistrzostwach w zupełnie innej dziedzinie. W tym tygodniu pytam was na sk.pl. W czym chcielibyście być mistrzami albo mistrzyniami w przypadku Moniki? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Monika, no to co napisałaś w zgłoszeniu? Jaką mistrzynią, w jakiej dziedzinie chciałabyś być i dlaczego?
2: W wygrywaniu konkursów, żeby już nie musieć pracować, a pisałam to będąc w pracy.
0: Okej, okay, no w poniedziałek to człowiek ma takie myśli, że najchętniej by uciekł. Jakby na przykład wygrał dużo pieniędzy, to by rzucił to wszystko w nie powiem co i wyjechał niekoniecznie w Bieszczady, tylko jeszcze dalej, co?
2: No tak
0: ale
2: jest.
0: Słuchaj, no są tacy ludzie, co podobno żyją z udziału w konkursach, loteriach i tak dalej. Może Monika, to jest też dla ciebie przyszłość. Nie wiem jak z twoim szczęściem.
2: Może to znak.
0: No, że ja dzwonię?
2: Tak.
0: Słuchaj, no nie wiem, czy życie ci ułoże, ale masz rację, to jest jakiś znak, bo jeżeli chcesz zostać mistrzynią w wygrywaniu konkursów tak, żeby rzeczywiście ułożyć sobie życie i nie pracować, to pierwszy krok zrobiłaś, bo właśnie teraz mam dla ciebie 1000 złotych.
2: O, pięknie, super, akurat na zakończenie wakacji.
0: No właśnie, no może z pracy lepiej nie rezygnuj jeszcze, ale wiesz, pierwszy krok poczyniony, a do tego oczywiście dorzucam ci jeszcze gadżety od TEP Edukacja, też na zakończenie wakacji się przydadzą na pewno. Wszystkiego dobrego i trzymam kciuki. Jak znajdziesz patent na to, jak być mistrzynią w tej dziedzinie, o której mówiliśmy, to daj mi znać, bo ja też bym tak chciał, dobra?
2: Dobra, jasne.
0: No to umowa stoi. A was zapraszam na sk.pl, bo jutro znowu tysiak do kogoś z was trafi w zupełnie innej dziedzinie.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl

0: Radio SK.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Mogliby mi tak opowiadać w kółko. Naprawdę pięknie im to wyszło. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie. Później ci opowiem na antenie Radia SK. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na SK.pl w gorącej dwudziestce. Mógłbym w kółko też mówić o tym, co właśnie przed chwilą się stało, czyli o kolejnym sukcesie Iggy Świątek. Ja wiem, że tych sukcesów już sporo było i o wielu wam mówiłem, ale przecież jeszcze kolejne przed nią. Iga Świątek w kolejnej rundzie Cincinnati Open wygrała w meczu z Sakari 2-1. Także pięknie, bardzo pięknie, bardzo pięknie. Gratulacje. No dobrze, to w takim razie za chwilę The Weeknd i Blinding Lights, będzie jeszcze Kygo, będzie Fuka i Vito Bambino, a potem zabiorę was w pewne miejsce, do którego niektórzy zaglądają i które kiedyś kojarzyło się raczej z tym, że się do tego nie przyznawaliśmy, a dzisiaj wiele osób się tym szczyci, chwali, jest to bardzo modne. Jestem ciekawy, czy się domyślicie, jakie to miejsce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
4: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
5: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
6: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
4: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
5: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
2: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść,

Fuka i Vito Bambino w imprezce Hanczak. Z tej strony zabieram was teraz do lumpeksu. Dzisiaj jest dzień lumpeksu, albo second handów, jak kto woli, albo ciucholandów różnego typu. 15 minut nam zostało do godziny 20. Ja jestem bardzo ciekawy waszych doświadczeń, jeśli chodzi o skarby znalezione w tych miejscach. I to nie chodzi nawet o to, że znaleźliście jakieś super ubranie, ale też czasami można znaleźć coś w gratisie. Mniej lub bardziej przyjemnego. Głośna była taka historia sprzed już chyba kilku lat z Żywca, kiedy pan kupił sobie kurtkę zimową w lumpeksie, a potem się okazało, że w kieszeni jest plik banknotów. O, takie znaleziska, to lubimy. Ale może mieliście zupełnie inne? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Proszę nagrywać. Martin Garrix i Ed Sheeran już teraz.

Sylwia Grzeszczak śpiewa o bikini w kolorach mango. Na pewno nie z second handu, bo to oryginalny nowy hit od tej właśnie artystki. Przed godziną 20 w Radiu SK w imprezie, w której pytam was dzisiaj o wasze skarby znalezione w lumpeksach, w second handach. Był dzisiaj dzień lumpeksu. Tych skarbach takich cenowych, ale też tych niespodziewanych. Mile widziane głosówki na Messengerze Radia SK, chociaż Piotrek akurat napisał. Napisał, że kiedyś kupił sobie spodnie w lumpeksie, wrócił do domu i się okazało, że w kieszeni są majtki damskie, koronkowe. Tak. No i najtrudniej w tym wszystkim było wytłumaczyć to żonie.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
2: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żaryła pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 24. Festiwal Muzyka w Raju. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
9: I po reklamie.
10: Cześć, witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i tym razem zabieram Was na Park Beats 2026. Ta impreza już w najbliższy weekend w Parku Dworskim w Iłowej, a więc przepiękna sceneria, no i również genialna muzyka. My również jako SK tam będziemy, a więc warto przyjechać i zbić nam piątkę. Piątek, sobota, właśnie dwa dni festiwalowe. A kto wystąpi? Już Wam mówię. Westbam, Billy Gillis, Alex Morph, Paul Oakenfold. Wystąpią również Vinvici czy Blaster Jacks, a to tylko mały fragment tego, co wydarzy się właśnie w Parku Dworskim w Iłowej. Park Beats 2026. Najbliższy piątek, najbliższa sobota i święto muzyki elektronicznej.
11: SK.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Muzyką się żyje.
14: Fani klubowego grania mogą odliczać do piątku, no bo już w tym tygodniu w Iłowej w województwie lubuskim odbędzie się Park Beats, czyli Festiwal Muzyki Elektronicznej. Potrwa dwa dni, a w pięknych parkowych okolicznościach przyrody zagra legenda klubowych brzmień, czyli Paul Oakenfold. Nie zabraknie też innych DJ-ów i artystów, między innymi zagrają Calvi i Remi. Zaprasza Was Radio SK. 5 lat! Tyle fani musieli czekać na nowy album Szczylan, ale długo już czekać nie będą, bo raper przerwał milczenie i zapowiedział premierę płyty przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Wystartował już preorder, a co więcej, opublikował pierwszy singiel, który zapowiada ten krążek. To kawałek pod tytułem Dla Ciebie. Więcej o tych nowościach Szczylo powie Wam dzisiaj osobiście, bo po 23 będzie gościem Rap 20 Maciego Fuczyło, który zapyta go o najbliższe plany. No w dodatku Mati zagra Wam 20 Waszych ulubionych rapowych kawałków, na które głosujecie na sk.pl.
15: Impreska.
14: Szczyl po 23 wesprzeć.

Bar Song w Radiu SK. No pogoda w wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj barowa, albo idealna do słuchania radia. Szabzi na antenie SK. 14 minut po 20, za chwilę nowość od Armina Van Burena i Saszy Everlasting. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie i posłuchacie. Kartonowe takie przedstawienie piłkarza, tylko tyle w sumie zostało w restauracji Arkadiusza Milika w Katowicach. Tak, tak, Arkadiusz Milik przez kilka lat był współwłaścicielem tej restauracji i tam się też pojawiał nie tylko jako postać z kartonu, ale na żywo. No ale teraz już tak naprawdę niewiele z tej restauracji zostało, bo knajpa została zamknięta. Nie wiem, czy ze względu na to, że zmienił się pomysł na biznes, czy kuchnia była tam nie do końca tak dobra, jak gra na przykład w piłkę Arkadiusza Milika. No ale tak czy owak, jeśli chodzi o piłkę i o kuchnię, to akurat w restauracji lepiej, żeby nikt nie wiedział, co to jest spalony. Swoją drogą, czy mieli tam zestawy dla dzieci? Tak zwany zestaw Happy Milik?

0: Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że jest ciężko momentami, zwłaszcza po urlopie. Wiem coś o tym doskonale. Wiem też, że pogoda się zmienia i momentami głowa boli albo po prostu się odechciewa wszystkiego. Ale mam nadzieję, że się nie poddacie i ze mną zagracie jeszcze dzisiaj w wakacyjnej imprezce przed 21 w grę, w której można zgarnąć eskowe gadżety. I do tego jeszcze dorzucę nowy album Sieny Spyro Visitor. 664-402-302 można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie do siebie jakiś namiar telefoniczny, żeby mógł zadzwonić. Będzie tylko jedno pytanie, ale potrzebuję dwóch osób do tej zabawy, bo to taka mała rywalizacja będzie między chłopakiem a dziewczyną najlepiej. No to co, to czekam na wasze zgłoszenia, ale gram oczywiście dalej. Za kilka chwil między innymi pojawi się ten, który ostatnio koncertował w Polsce, czyli Andrea Bocelli, a wcześniej jeszcze Daria Zawiałow z hitem, który napisała dla swojej zmarłej babci, czyli z balladą o niej. Jakoś tak w ostatnich dniach wyjątkowo mi bliski ten hit. Tulę do serca wszystkich, którzy mają podobnie.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: I po reklamie.

0: W Radiu SK Damiano Dawid i w sumie Damiano również po drugiej stronie słuchawki. Cześć Damian.
1: Siemanko, cześć.
0: O, jesteś, dobrze, bo już się bałem, że gdzieś mi tam się zawieruszyłeś na liniach. Klaudia, mam nadzieję, jest z nami również. Dobry wieczór.
2: Cześć, jestem.
0: Klaudia wiesza pranie, ale teraz na chwilę przerwała, żeby zagrać z Damianem o nagrody, a zadam wam jedno pytanie, tyle, że każdy z was odpowiada na własne konto po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, jak będzie wam to odbijanie piłeczki odpowiedziami szło, dobra? Niczego nie można powtarzać, pamiętajcie, trzeba się słuchać. Słuchajcie, no to dzisiaj mamy dzień lumpeksu, no to zapytam może, co można takiego kupić w lumpeksie. Klaudia, zaczyna.
2: No ubranie.
0: Oj, no i zamknęłaś grę tak naprawdę. No może tak trochę wyszczególnij coś tutaj. Dobrze, Damian.
2: No dobra, no to koszulkę.
0: A, koszulkę, dobrze, Damian.
1: Bluzę.
0: Klaudia.
2: Peter.
0: Damian.
1: Spodnie.
0: Klaudia, wszystkie części garderoby teraz pójdą.
2: Kurtkę.
0: Damian. Szybciej, Tapka. Szybciej, szybciej. Klaudia.
2: Płaszcz.
0: Damian.
1: Sukienka.
0: Klaudia.
2: Top.
0: Damian.
1: Bluza do biegania.
0: A nie, bluza już była. Nie mogę tego zaliczyć. Nie ma tak dobrze. Słowo bluza już padło. No więc wychodzi na to, że Klaudia wygrywa. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję
0: bardzo. Nie mam dla ciebie zaproszenia do lumpeksu, żebyś mogła tam sobie poszaleć między półkami i wieszakami, ale mam dla ciebie na przykład eskową torbę na zakupy i jeszcze kilka innych gadżetów, w tym sierpniowy magazyn SK Story i nową płytę z CN Spyro. Gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.

0: Tytuł tego hitu to Passenger.
1: Passenger, Stanisław Paluch, please, World War II.
0: Ale nie ten Passenger, to Alex Warren był. Alex Warren to był na 5 minut przed godziną 21 w wakacyjnej imprezce. No ale dobrze, jeżeli ktoś jest teraz pasażerem, to może kierowcę tego oto samochodu, autobusu, tramwaju, pociągu pozdrowić na przykład na antenie Radia SK. No, możecie się zameldować. Pasażerowie akurat spokojnie głosówkę na Messengerze Radia SK nagrać mogą, no bo kierowcy jak są w trakcie jazdy, to nie bardzo. Proszę bardzo, jeszcze przez godzinę trwa imprezka. Jak ktoś kogoś chce pozdrowić, to dlaczego by nie? Za chwilę wracam po 21:00, między innymi Shakira.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
2: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
8: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. No i tym razem zabieram was do piwnicy Teatru Cztery Kąty. Tutaj 3 września o 19:00 stand-up i open mic. Raz kozie śmiech, a więc będzie okazja również samemu zobaczyć, czy stand-up to być może coś dla was. Z kolei 5 września winobraniowe spotkania teatralne. No i Teatr Kapitol z Warszawy ze spektaklem pod tytułem Genialny Pomysł. Występują między innymi Barbara Kurde, Szatan czy Piotr Bończyk. A kto z was będzie chciał potańczyć, to w weekend kilka imprez, na przykład w X-Demonie, w One Love. Również będzie okazja potańczyć w klubie Emporium, a także w prywatce. Dobrej zabawy!
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
9: Minęła 21. Hanczak z tej strony. Jestem w radiu, ale jak się okazuje, także w samochodzie, na przykład u Oskara.
10: Pozdrawiam Klaudię, która siedzi właśnie obok mnie w aucie.
9: I u Klaudii. No to jedźcie szerokiej drogi. Była taka piosenka w aucie, ale... Tam taki niedokładnie, nie do końca ładny tekst był, to może jednak zagram bletkę.

0: Każdy zna jakąś księżniczkę, prawda, panowie? Pytanie tylko, w jakim kontekście używasz tego słowa? To księżniczka popu polskiego, Sylwia Grzeszczak.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nowość od Sylwii, czyli Mango, już wam grałem, teraz zagram coś z zagranicy. Historia tego hitu sięga 2014 roku. Wtedy francuski DJ-producent Watermat zaproponował Bullet. Na po latach stwierdził, że trzeba coś z tym kawałkiem zrobić i przypomnieć go Robin Schulz. I ten numer zupełnie inaczej brzmi. To znaczy sample są, ale różne inne warstwy są zupełnie inne niż w oryginale. No i mamy nowość. Take it slow. Ciekawy jestem, czy wam się spodoba.

0: Na przekór pogodzie gramy wam bardzo wakacyjnie cały czas. To Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony. To jest godzina pozdrowień, można powiedzieć. Jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, do waszej dyspozycji eskowy Messenger. Tam można zostawić głosówkę, tak jak zrobiła to parę chwil temu nasza słuchaczka Kamila.
1: Hello, ja właśnie was słucham i chciałabym pozdrowić mojego narzeczonego Mateusza, ponieważ zostało nam tylko 7 miesięcy i 30 dni do naszego ślubu, który jest 17 kwietnia w przyszłym roku. No i pozdrawiam za całą rodzinkę, całe radio Eska i tak naprawdę życzę udanego wieczoru, także buziaczki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię serdecznie. To jest właśnie różnica między kobietami a mężczyznami, bo Klaudia zapytana, przepraszam, Kamila zapytana o to, kiedy ślub, to mówi, że 7 miesięcy i 30 dni do tego ślubu zostało. A pewnie gdybym Mateusza zapytał, kiedy bierze ślub, to by powiedział, jakoś w przyszłym roku.

Iron One Away, Dwim Presta, wakacyjnej w Radiu SK. 20 minut do 22. Za chwilę Sanach i nowy hit ITP i TD. A niektórzy nie mogą się doczekać najbliższej soboty, bo wtedy wielkie setne urodziny Gdyni i wielka gwiazda na te urodziny, czyli Sanach właśnie. Ale nie zabrakło kontrowersji, ponieważ na koncert będą mogli wejść tylko ci, którzy posiadają kartę mieszkańca Gdyni, a okazuje się, że taką kartę ma mniej niż połowa mieszkańców. Nie ma już czasu na to, żeby sobie ją wyrobić. Ewentualnie można zabrać jeszcze osobę towarzyszącą, która takiej karty może nie mieć, więc teraz każdy chce znać kogoś z taką kartą. A pewnie ci faceci, którzy są fanami Sanach i znali, zadawali się z jakąś dziewczyną, która taką kartę mieszkańca Gdyni posiadała, ale coś tam nie poszło z ich winy, teraz plują sobie w brodę i śpiewają jak Vito Bambino w hicie Ale Jazz.

Jak on to robi, że każdy kawałek staje się hitem i brzmi naprawdę doskonale? A już wieczorową porą My Body Isn't Ready od Sombra brzmi naprawdę świetnie. Chyba się zgodzicie, no nie wiem zresztą, ale mam nadzieję, że tak. Zresztą możecie to wyrazić głosując na ten hit albo każdy inny, który bardzo lubicie w gorącej dwudziestce Radia SK, to na sk.pl. W Rap 20 na polskie rapowe kawałki też głosować w ten sposób można. A nowe notowanie Rap 20 jeszcze dzisiaj przed nami. W końcu mamy poniedziałek, wieczór i od 23 stery przejmie Matthew Czuło. Zresztą dzisiaj nie będzie sam, bo wpadnie do niego Szczyl, który zapowiedział po 5 latach w końcu nowy album. Więcej na pewno opowie dzisiaj wieczorem. Wcześniej, bo po 22 oczywiście gramy dalej kolejne hity na czasie. A ja wracam do was z wakacyjną imprezką jutro po 18. Michał Hanczak, do usłyszenia.

0: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram Was na stadion przy ulicy Sulechowskiej, ponieważ tutaj szykuje się kolejne spotkanie w piłkarskiej drugiej lidze. Po nieznacznej porażce w Bydgoszczy piłkarze Lechii podejmą u siebie Hutnika Kraków. To 23 sierpnia o godzinie 14.30. Natomiast kto z Was będzie chciał posłuchać dobrej muzy, to Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo wystąpią w X-Demonie 27 sierpnia, punktualnie o godzinie 21, a więc coś dla fanów polskiego hip-hopu, no i również będzie okazja potańczyć w palmiarni. Tutaj najbliższa sobota zagra dla Was zespół Alex.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Żary News.
0: Nie tylko ludzie potrzebują wsparcia psychicznego, czasem i psy mają swoje stresy i problemy. W Żarach działa oddział psychiatryczny, miejsce, gdzie behawioryści pomagają zwierzętom odzyskać równowagę i zaufanie. O tym, jak działa, opowiadają Kornelia Kostecka, Wiktoria Zacharczuk oraz Aleks Klimas. Materiał Klaudii Mazurek.
2: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że coś takiego tutaj w Żarach działa, powiedzmy, co pod taką nazwą się kryje i czym się zajmujecie?
3: Może wypowiem się bardziej jako pomysłodawca nazwy, bo wszyscy mamy tutaj ADHD, cała nasza trójka. No i kiedyś w takim feworze myśli, po prostu myślę, że z naszymi psami to jest psychiatryk, po prostu psychiatryk, bo no pięć psów pod jednym dachem, no to czasami idzie zaświrować. I tak się mówi, kurczę, oddział psychiatryczny. Psychiatryczny, o kurczę, bo gry słowne też uwielbiam. No i tak później padło pytanie, że kurczę, jakąś nazwę by trzeba było wymyślić, bo jak już zaczynamy ruszać. No i się wychyliłem, tak, wiesz co, może ja jakąś mam. No i działamy pod taką nazwą, mamy oddział, właściwie kompletujemy już też, można powiedzieć, innych lekarzy oprócz nas. No i kręci się, bardzo się kręci. Dążymy do przodu i właśnie będziemy w każdy możliwy sektor, jeśli chodzi o psy, uderzać. Wszelkie problemy, treningi czy zabawy, wyjazdy, to chcemy się tym zajmować. To z psami jest związana cała nasza przyszłość, myślę. I to całej trójki.
2: Czyli to wynika gdzieś też z takiego zamiłowania?
3: Tak, definitywnie z zamiłowania. Myślę, że no, dziewczyny tutaj jako bardziej schroniskowe. Ja jestem raczej hobbystą, który od dziecka gdzieś tam miał kontakt głównie z psami. No i się ta pasja przerodziła w końcu w coś, co możemy robić zawodowo. Gdzie zaczynaliśmy, myślę, raczej hobbystycznie, bo od bardzo niskich stawek, tak na zasadzie, kurczę, jak możemy pomóc, to pomożemy, żeby to było dostępne. A teraz no, poszerzamy, bardzo się poszerzamy. Mamy dużo projektów na głowie, w myślach, w pomysłach. Wszystko jest zapisane i po prostu brakuje nam czasu, żeby to wszystko robić. Tak dużo się tego dzieje.
4: Nasza działalność zaczęła się głównie właśnie od spacerów stylizacyjnych i stylizacji ogólnie psów, nie tylko z innymi zwierzętami, ale także w mieście. Dużo klientów miało właśnie problemy albo z tym, że ich pies rzuca się na inne. Nie, ten spacer tu często był niemożliwy do przeprowadzenia, bo gdzieś tam też nikt nie lubi, kiedy ten pies ciągnie, gdzieś ciągnie i to jest nieprzyjemne zarówno dla właścicieli, jak i dla samego psa. Ale z problemem właśnie, kiedy ludzie nie mogli z psem do miasta pójść, bo pies tam panikował od razu i nie odnajdywał się totalnie gdzieś tam właśnie w większych zgrupowaniach ludzi. Także na tym też zaczęła się nasza praca. Też tak naprawdę, zanim otworzyliśmy tą szkołę, no to najczęściej ludzie na mieście, też nie dziwię się, ludzie widzą, że idzie w sumie grupa ludzi z piątką psów. Często gdzieś tam nawet jedna osoba na jednej smyczce psy, na kilku smyczkach psy prowadziła. Także ludzie byli zainteresowani tym, co się u nas dzieje i czy właśnie jakieś zajęcia prowadzimy. No i też tak właściwie każdy z nas wiedział, że będzie chciał z psami wiązać swoją przyszłość, ale to właśnie ludzie dali nam taki trochę po prostu, że podjęliśmy dzięki nim ten krok, że otwieramy faktycznie tą szkołę teraz.
5: Nawet nie zliczymy, ile było pytań do nas na mieście od obcych przechodniów po prostu. Czy organizujemy może jakieś spacery, jakieś zajęcia, jak można się z nami spotkać i tak właśnie stąd się to wzięło, że w sumie skoro jakąś tam wiedzę mamy, gdzieś tam to jest nasze hobby i na co dzień się tym zajmujemy, czemu by nie spróbować? No i spróbowaliśmy i się udało. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie szło tak do przodu.
2: Tutaj mówiłyście coś o schronisku, tak? To jakieś doświadczenie ze schroniska?
4: Tak, no, obie z Wiktorią byłyśmy wolontariuszkami w schronisku, także tak naprawdę cała nasza praca z psami zaczęła ci tam kiełkować w tym właśnie schronisku z psami, z zwierzętami bezdomnymi. Także też na tym budowałyśmy gdzieś tam swoje podstawy i największe doświadczenie łapałyśmy. Przez to też, że tam każdy pies, jaki trafia, jest inny. Tam nie ma drugiego takiego samego przypadku, są psy do siebie podobne, ale tam w tych warunkach schroniskowych też często trafiają się naprawdę psy z dużymi problemami, bo tak naprawdę no, nikt nie oddaje psa, który jest ułożony, grzeczny i gdzie tam nie przeszkadza mu, powiedzmy, w taki sposób w domu, więc te psy zawsze jak tam po przejściach były. No i myślę, że tutaj urodziło się takie zamiłowanie właśnie tej pracy z psami, już nie tylko samo właśnie przebywanie z nimi, ale także ta praca i tam właśnie próbowanie może w tym kierunku.
2: Mhm.

0: cię przekonują te psy, nawet już nie mówiąc, czy to szczeniaki, czy to duże psy, wszystkie, przekonują się do siebie bardziej, jeżeli są bardziej lękliwe, jeżeli są jakieś tam agresywne, też zaraz ten problem wykluczamy. No, na tych spacerach udało nam się połączyć psy, które... Wiele osób myślało, że to będzie po prostu to niemożliwe do połączenia. Bardzo, że tak powiem, trudne psy, ale jakoś się właśnie głównie na tych spacerach udało nam je połączyć. Pomimo ten fakt, że są zajęcia indywidualne, na których przygotowujemy takiego psa, żeby połączyć go w aż tak dużą grupę, ale mimo wszystko i tak radzą sobie po prostu świetnie, finalnie trafiając już w tą dużą grupę.
1: Główna różnica to jest to, że na spacerze takim po prostu, jak chodzimy sobie z psiakiem, staramy się po prostu zapełnić tam jego potrzeby wszystkie, żeby on właśnie mógł powęszyć, gdzieś tam przespacerować, trochę pochodzić i załatwić. A na spacerach socjalizacyjnych mimo wszystko jednak opierają się spacery na tym, że uczymy psy komunikacji między sobą. Uczymy psy różnych zachowań. I to nawet nie my jako tam opiekunowie tej grupy tak naprawdę, bo to się czasami po prostu trochę czujemy. My tam tylko trzymamy na tym pieczę i staramy się też właśnie nakierunkować właścicieli, jak ewentualnie mogą z różnymi sporami sobie u tych psów radzić, albo kiedy psa zabrać, kiedy odciągnąć, które psy tam w jakiejś kolejności mniej więcej powinny iść, żeby też do tych sporów nie dochodziło. Ale też psy między sobą bardzo ładnie pokazują różne sygnały i one tak naprawdę same od siebie nawzajem się uczą tej pracy i tych zachowań, które powinny przejawiać.
0: Tak, ja się właśnie śmieję, że to, co my tam nauczymy, to my uczymy tak w głównej mierze ludzi, nie te psy. Te psy uczą się tak naprawdę same od siebie i my naszą wiedzę, którą mamy, przekazujemy ich właścicielom i to ci właściciele tak naprawdę poświęcają im najwięcej pracy, żeby ten pies w ogóle mógł dołączyć do takiej grupy, czy w ogóle żeby to poszło w ogóle w jakimś dobrym kierunku i żeby otrzymali zamierzony efekt w ogóle ze swoim psem, więc główna zasługa jest tak naprawdę właścicieli, to jest kawał ciężkiej pracy, jaką oni muszą wykonywać, pracować muszą codziennie ze swoim psem. Dostają zadania domowe, które muszą wykonywać, sprawdzamy, więc bardzo mocno muszą się pilnować tych zaleceń, tego wszystkiego, co im po prostu przekazujemy. To też nie jest łatwe, bo dla osoby, która, załóżmy, to jest, dla której to jest po prostu pierwszy pies i jego pierwsze zwierzę, nauczyć się tych wszystkich psich sygnałów, psich potrzeb, spamiętać to wszystko, to jest naprawdę bardzo dużo i zajmuje naprawdę też bardzo długo czasu. Nam to też tak szybko, że tak powiem, nie przyszło. Wszystkiego musieliśmy się doszukiwać, uczyć gdzieś tam, więc jesteśmy jeszcze bardziej w szoku, że po prostu idzie im to tak szybko. Mamy naprawdę mądrych ludzi, trafiamy naprawdę na bardzo mądrych ludzi.
2: A jaki jest taki może najczęstszy problem, z którym ludzie i pupile przychodzą do was?
0: Agresja do innych psów i ciągnięcie na smyczy. W sumie takie trzy możemy podać. Najważniejsze, nie potrafią zachować się w mieście, przy ludziach i tak dalej, czyli w ogóle niesocjalizowany pies. Agresja do innych zwierząt i zazwyczaj to jest na tle lękowym. Nigdy to nie jest tak, że ten pies chce być agresywny i po prostu leci tylko z tą agresją. Zawsze to jest zazwyczaj u nas to jest przyczyna tego, że pies jest lękliwy, boi się gdzieś tam kontaktu z drugim psem, nie został nauczony, a nawet jeżeli jeszcze wystąpiły gdzieś tam w przeszłości pogryzienia, to już w ogóle praca jest utrudniona. Więc przychodzą do nas głównie właśnie z agresywnymi psami do innych psów, ściągnięciem na smyczy i z brakiem socjalizacji, czyli psy nie potrafią się zachowywać w mieście, nie można ich nigdzie zabrać, bo zaraz podchodzą do wszystkich ludzi, więc to są takie główne trzy problemy.
2: Ale to nieraz też jest tak, że no gdzieś tam człowiek chce jak najlepiej dla tego psa, ale popełnia też jakieś takie duże problemy.
0: Tak, to, że nasi klienci popełniają błędy, to jest oczywiście naturalna sprawa, no nie wszyscy, po to jesteśmy my, żeby im gdzieś tam naprostować to wszystko, naprowadzić ich na dobrą drogę. My się cieszymy, że ci ludzie chcą lepiej dla swojego psa i rzeczywiście chcą się uczyć, gdzieś tam próbują pozyskiwać tę wiedzę, dopytują, naprawdę doszukują się jak tylko mogą tej wiedzy. To jest po prostu, te pieski z tymi problemami, które do nas przychodzą, to jest po prostu wynik niewiedzy właściciela, ale to absolutnie nie jest złe.
3: To ja dodam tylko w sumie, że takie najczęstsze sytuacje, z jakimi się spotykamy, to w przypadku małych psów się zdarza. Branie psa na ręce na przykład, jak jest jakaś trudna sytuacja, nie uczymy tego psa pokazywać, jak sobie radzić z tą sytuacją, nie pokazujemy mu tego, tylko od razu go z niej zabieramy, co buduje tylko jeszcze bardziej ten lęk, strach, który idzie później w agresję, czy nawet odciąganie psa z jakiejś sytuacji, co wywołuje od razu napięcie, złe skojarzenia u psa. To jest główny zapalnik tego, że u psa zaczynają jakieś problemy na spacerach.

0: I człowiek chce dobrze, właśnie to jest idealny przykład tego, że my jako opiekunowie chcemy dobrze, bo chcemy zabrać psa z tej sytuacji, chcemy go uratować, chcemy mu pomóc, a to działa tylko na naszą niekorzyść, bo jest niestety sprzeczne z tym, co pies odczuwa, bo u nich te sygnały są zupełnie inaczej odbierane.
1: A jeśli chodzi właśnie o wybór psa ze schroniska na pierwsze zwierzę, jakie mamy, to też chyba nie jest...
2: Absolutnie nie... Jeżeli to ma być na pierwsze zwierzę, pierwszy pies, nie mówię nie, ale to musi być świadoma osoba. Ja uważam, że ludzie, którzy decydują się na psa ze schroniska, powinni wiedzieć, że to jest pies po przejściach i on wymaga pracy przede wszystkim. Nieraz ta praca jest łatwiejsza, nieraz jest trudniejsza, zależy oczywiście od psa. Ale to właśnie też głosimy wszędzie, że niby jest to hasło nie kupuj, adoptuj. Nie do końca się z tym zgadzamy. Adopcje zawsze muszą być świadome. To jest naprawdę bardzo ciężka decyzja tak naprawdę człowieka. Bardzo dużo wyrzeczeń i bardzo dużo poświęceń jest na takiego psa. Przede wszystkim jest dużo pracy, nie oszukujmy się. I nieraz te psy mają taki lęk separacyjny, że potrafią rozwalić pół chaty. No są różne po prostu przyczyny, z których przez takie nieświadome adopcje te psy wracają niestety. Po miesiącu, po trzech, sześciu, nawet roku, nawet po trzech latach te psy po prostu wracają, bo ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że z takim psem po prostu trzeba pracować, nie mają cierpliwości i zazwyczaj to jest albo piesek, super, fajnie. Myślą, że po prostu wezmą tego psa, będzie od razu ułożony, zadochowywał się, przecież pies ma być wdzięczny, też słyszymy takie bardzo często takie słowo, że pies ma być wdzięczny, bo przecież ma w domu lepiej niż w schronisku. Pies absolutnie nie zdaje sobie sprawy, dlaczego znalazł się, sprawy z tego, dlaczego się znalazł w tym schronisku, dlaczego teraz jest w domu, on sam się nie potrafi odnaleźć nawet w takiej sytuacji, dlatego od tego jesteśmy my, żeby mu to pomóc. Żeby mu po prostu pomóc oswoić się z tym nowym otoczeniem, ewentualnie naprawić jakieś tam błędy i pomóc rozwiązać problemy, ale to ktoś musi być chętny i naprawdę musi sobie zdawać sprawę z tego, że adopcje nieraz nie są łatwe. Owszem, są przypadki, że weźmie się psa i naprawdę nie ma pracy, ale to jest 1 na 100.
3: Tak naprawdę największym problemem w pracy z psami schroniskowymi lub właśnie w pracy z psem po adopcji jest to, że my nie znamy historii tych psów. W większości trafiają tam psy porzucone, które są albo znalezione, albo właśnie porzucone z samochodów. Rzadko kiedy, też oczywiście zdarzają się psy, które ktoś oddaje i opowiada właśnie historię prawdziwą tego psa. Bo też często przy osobach, które oddają psy ze schroniska, gdzieś tam ta historia jest przeważnie w większości zmyślona. I tak samo z psem właśnie schroniskowym nie możemy nigdy liczyć na to, że my przewidzimy zachowania tego psa i jeżeli wrzucimy psa do nowej sytuacji, to będziemy wiedzieć, jak się zachowa. Bo nie wiemy, jaka jest przeszłość tego psa, nie wiemy, jak ktoś wcześniej z nim pracował, dlatego musimy się tego psa od początku nauczyć i wszystkich jego zachowań, które już ma zrobione, jednocześnie po prostu układając tam tego psa pod nasze życie i dostosowując go do tego, jak my żyjemy na co dzień.
1: Ale mówi się też, że są pewne rasy, które mają takie predyspozycje na pierwszego zwierzaka. To jakie to mogą być psy?
2: Ogólnie my jesteśmy zdania, że jeżeli ktoś dobrze poprowadzi i wprowadzi do rodziny tego psa, to każdy pies się nadaje do rodziny. Moim zdaniem nie ma psa, którego się weźmie i on jest od razu ułożony i jest super do rodziny. Nawet te golden retrievery, labradory, a nawet niestety teraz bordery, które rzekomo są psami rodzinnymi, są agresywne, są bardzo agresywne. Po prostu pilnują swoich granic, szanują swoje granice, mają gdzieś tam większe granice, zostały źle wprowadzone. Niestety większość ludzi niestety ma jeszcze takie podejście, że pies nie ma prawa ugryźć. No jak to pies ugryzie moje dziecko i tak dalej. No wszystko zazwyczaj wynika od właścicieli, od wprowadzenia tego psa. Jeszcze o tyle, o ile ten pies jest wzięty od szczeniaka, to może jeszcze jakoś to przechodzi, ale i tak ten pies zazwyczaj, przynajmniej psy, które do nas przychodzą, jakieś tam problemy mają z pilnowaniem swojej przestrzeni. Nie ma rasy, która nadaje się bądź nie nadaje się do rodziny. Wszystko zależy od dobrego wprowadzenia przez właściciela do tej rodziny, głównie do dzieci.
0: Ja bym chciał się o borderach jeszcze wypowiedzieć, bo właśnie dzięki mediom tak na dobrą sprawę, które pokazują, jak świetnymi psami są bordery, jak super się uczą, czy reklamy pedigree, jak biegają sobie z dziećmi po polu, jest cudownie, wspaniała zabawa. To powoduje, że właściwie, nie wiem, około 70% borderów wraca do hodowli lub idzie do fundacji przez problemy właśnie z agresją. Bo wszyscy uważają, że przez te cudowne reklamy to jest pies do przytulania, do łóżka, może spędzić z wami cały dzień właściwie na świetnej zabawie i nic więcej nie potrzebuje. A to jest pies, który jest stworzony do 8-godzinnej pracy na polu i ciągłych komend. To jest typowy pies do pracy, nie ma chyba bardziej pracującej, no chyba że owczarki belgijskie, bardziej pracującej rasy, która jest tak niedoceniana, bo to są ładne pieski, to są cholernie ładne psy, tak samo są cholernie mądre, ale biorą je głupi ludzie. W większości biorą je głupi ludzie, którzy nie patrzą na to, że ten pies ma bardzo wygórowane potrzeby, nie tylko fizyczne, ale emocjonalne. To są niesamowicie emocjonalne psy, które bardzo łatwo skrzywdzić, a niestety właśnie ugryzienia. To nie jest tak, że pies jak ma opcję, to wybiera zawsze pogryzienie. Do tego prowadzi cały schemat. Ugryzienie jest ostatecznością. Najpierw są sygnały, pokazywanie zębów, warczenie, gdzie to są takie bardzo, bardzo otwarte sygnały. My, jako my, czy nasi powiedzmy klienci, którzy już gdzieś tam się doedukowali, od nas oczywiście, to wiedzą, że nie wiem, zerknięcie w bok, czy spięcie ciała, to już jest sygnał do tego, że no, może się szykować pod ugryzienie, ale no taki standardowy Kowalski, który weźmie sobie pieska albo ze schroniska, albo rasowego, nie będzie na to zwracał uwagi, bo powiedzmy, pies ma być podległy. I taki border, no, on ma robić sztuczki, ma być podległy, dzieci mogą z nim robić co chcą, a border nie będzie się bawił, border nie będzie czekał, on sobie sam podejmie decyzję, jeśli nie zostanie mu po prostu to prawo odebrane. Jeśli nie zadecydujemy za niego, no to niestety będzie tragedia. I one zawsze pójdą w agresję. To nie jest tak, że bordera da się zastraszyć i on będzie gdzieś stłamszony siedział, smutny w kącie i czekał, aż ktoś go pokocha i da mu miłości. Nie, on sobie wygryzie tą drogę po prostu do szczęścia.
2: Ludzie też zapominają o bardzo ważnej rzeczy, że pies to nie jest zabawka. To jest żywe zwierzę, które wymaga oswojenia i pracy, przede wszystkim pracy z tym psem. Bardzo dużo ludzi do tej pory ignoruje te psie sygnały. My trąbimy naokoło, gdzie możemy, że psie sygnały, przynajmniej te podstawowe, które są dostępne w internecie, każdy właściciel, który bierze sobie takiego psa, powinien przeczytać i doinformować się na temat tych psich sygnałów. Gdyby coś takiego było, myślę, żeby było o połowę mniej problemów.
3: I właśnie wracając do tych ras, tak naprawdę można to porównać do ludzi, że każdy z nas jest inny i mimo tego, że gdzieś tam mamy osoby o podobnych zamiłowaniach czy upodobaniach, to każdy z nas jest inny i każdy jest indywidualny i tak samo jest z psami. Nie ma na przykład typowej rasy i powiedzmy, że tylko ta rasa jest super do dzieci, a inna rasa jest agresywna. Są po prostu rasy, które przejawiają skłonności do danych zachowań przez to, jak są wychowywane przez ludzi i jak ludzie je traktują. Ale naprawdę nawet w jednej rasie możemy mieć właśnie jednego dobermana i zaraz obok drugiego. Jeden może rzucać się na psa, drugi na przykład może być super turbo, po prostu kochanym pieskiem, który leży z dziećmi i nie przejawia żadnej agresji. To już to bardzo jest indywidualna kwestia i nie ma tam właśnie powiedziane, że jakaś rasa jest specyficzna, to ewentualnie, jeżeli chodzi o rasy, możemy kierować na przykład pracą z daną rasą, jak na przykład z psami pasterskimi, jak z psami właśnie myśliwskimi, ale nie konkretnie już bazować tu całej wiedzy o psach na bazie innego po prostu przykładu.
2: Wszystko tak naprawdę opiera się na socjalizacji i habituacji psa.
0: Myślę, że możemy fajnie też wskoczyć w temat właśnie odnośnie ras i bagatelizowania ich potrzeb. Najczęściej, z czym się spotykamy w swojej pracy, to nie są dobermany, o których wspomniała Kornela. To są kurczę, maltańczyki, to są shih tzu, to są przede wszystkim pudle, które są brane jako psy na kanapę, psy wystawowe, psy piękne i cudowne, które mają bardzo wysokie potrzeby, bo są psami myśliwskimi i większość osób, z którymi mamy styczność, nawet nie jest świadoma tego, że to jest pies myśliwski, że potrzebuje spełnić swój łańcuch łowiecki, który ma konkretne punkty, żeby pies był zadowolony i w ogóle, że ten pies ma potrzeby, że to nie jest tak, że on będzie siedział, ładnie wyglądał, pachniał i tylko jadł, że faktycznie trzeba z tym psem pracować, bo inaczej będzie się rzucał na kostki, na dzieci, będzie cały czas szczekał. Większość z naszych klientów, która zgłosiła się z pudlami, nie była w stanie wyjść na spacer z psem, który waży nie więcej niż 4 kg. Albo szarpał, albo gryzł dzieci, albo gryzł właścicieli, albo każdego psa, który przechodził, pies od razu na ręce, no bo co, no nie pozwolisz się rzucić. Czyli problem się pogłębia i wszystko wynikało właściwie z tego, że jego potrzeby były bagatelizowane. Bo jak to? Kurczę, my musimy coś robić. I w większości przypadków, jak tylko właściciel zacznie coś robić ze swoim psem, pomagać mu jakoś i spełniać te jego potrzeby, większość problemów znika. Czyli to niezwracanie uwagi na potrzeby psa, traktowanie jak zabawka, czy troszeczkę osoba, istota pod nami, powoduje, że te psy stają się takie, jakie nie chcemy i robią się agresywne, reaktywne, czy po prostu lękliwe, bo nie spełniamy ich potrzeb, nawet zwykły spacer. dla nas zwykły spacer, dla psa to jest najważniejszy punkt dnia, bo on wtedy, tak się śmiejemy przed siebie, sprawdza Facebooka. Wchodzi na Facebooka, przegląda posty po prostu, o Mietek tu był, tutaj był Fafika, tutaj był tamten. Jeśli pies nie będzie wężył, on będzie zafiksowany. To jest jedyna jego największa opcja na poznawanie świata, na eksplorowanie tego świata. Jeśli mu zostanie odebrana, to będzie klapa po prostu. Będzie się rzucać, będzie próbował jakkolwiek inaczej spełnić te swoje potrzeby. A no niestety psy mają głupie pomysły, jak zostają same ze swoimi myślami. Myślę, że z ludźmi jest podobnie.
1: Kwestia pracy na przykład z dzieckiem. Czy to jest też problem, jak właśnie jest dziecko, pojawia się pies?
3: Ja mogę powiedzieć tak, bo mamy właśnie dużo projektów związanych z dziećmi, tylko że to nie chcemy zdradzić szczegółów na razie, bo jest to tam wszystko dopiero w fazie realizacji. Prowadząc się w przedszkole, bardzo często zgłaszają się do mnie rodziny, całe rodziny. To nie jest tylko tak, że przychodzi właśnie właściciel ze szczeniaczkiem, ale to jest na przykład mama, tata, do tego jest jedno dziecko, drugie, nieraz i trzecie. Po prostu całe rodziny chciałyby z tym szczeniakiem pracować i uważam, że to jest też bardzo dobry przykład tego, że ludzie faktycznie w tych czasach coraz więcej edukują się i dowiadują na temat psich zachowań i faktycznie od już szczeniaka próbują z tym psem pracować i właśnie nie tylko sami tam dorosłe osoby, a także biorą dzieci, żeby te dzieciaki też nauczyć nie tylko właśnie jak pracować z tym psem, czy nauczyć go siad, leżeć, tych podstawowych komend, ale też jak dzieciaki mają podchodzić do psów, co im wolno robić, czego nie robić, żeby tych granic nie naruszać. Także często właśnie doraźnie, że na zajęciach w przedszkola takie całe rodziny do mnie przychodzą. I to jest wtedy praca już właśnie nie tylko nad tym, żeby psa nauczyć podstawowych komend, ale także właśnie socjalizacji z miastem, z innymi zwierzętami, żeby nauczyć zarówno dzieci pracy z tym psem, ale też rodziców, jak tłumaczyć na przykład dzieciom, co dzieci powinny robić, czego nie robić i jak nie ruszyć tej strefy komfortu psa, żeby wszystkim po prostu dołożyło się dobrze.
1: To jest kwestia takiego wyszkolenia szczeniaka, a jeśli chodzi o na przykład przyjęcie dorosłego psa do rodziny z dzieckiem?
3: Działa to na bardzo podobnych zasadach, bo tutaj u szczeniaków mamy głównie tą właśnie prac na takiej socjalizacji i tej nauce komend, ale jeżeli bierzemy dorosłego psa, to są bardzo podobne zasady, szczególnie, że często przychodzą już do nas rodziny z dziećmi, które jeżeli mają już psiaka od kilku lat i na przykład przychodzą z problemem takim, że ich pies gryzi dzieci. Jeżeli nasz wywiad, czy właśnie czym to jest spowodowane, próbujemy znaleźć tą przyczynę. Przeważnie jest to właśnie naruszenie tego komfortu psa. Pies nie ma czasu na odpoczynek, pies nie ma miejsca, gdzie może sobie powiedzieć sam ze sobą i uciec po prostu do takiego spokojnego miejsca, kiedy nie będzie nikt nic od niego chciał. Bo przeważnie właśnie jak właściciel o coś się poprosi dorosły, żeby teraz, nie wiem, przyszedł, poćwiczył z nim chwilę, zrobił komend, albo że idą na spacer, to zaraz biegają dzieciaki. Dzieciaki podchodzą do psa, nie szanują już od tego, że pies w tym momencie śpi, tylko i tak podchodzą, chcą się z nim bawić, bo one w tym momencie mają to ochotę. Jeżeli rodzic nie wytłumaczy dobrze dziecku potrzeb tego psa i tego, w jaki sposób powinien się z tym psem obchodzić, to dzieciaki też nie będą tego nauczone. Dzieciaki musimy wytłumaczyć, jak działają psy i na jakiej zasadzie powinniśmy żyć z nimi w zgodzie, żeby to faktycznie miało sens i żeby to nie kolidowało ze sobą.
2: Mhm. Czyli po prostu dzieci potrzebują wzorca ze strony swoich rodziców do naśladowania, dobrego wzorca, więc tak naprawdę dzieci są lustrem rodziców w większości przypadków. Jeżeli rodzic nie zakaże, nie wytłumaczy granic między dzieckiem a psem, to dziecko nie będzie widziało tych granic, bo dla dziecka nie jest to złe, kiedy ono idzie przytulić tego pieska, kiedy wejdzie mu do legowiska, kiedy zabiera mu zabawki, zabiera jedzenie. Dziecko tego nie rozumie, więc to jest wszystko tak naprawdę w rękach rodziców.
1: Wiem, że ciężko pewnie określić, jak długo trwa taki proces terapii, bo to jest gdzieś kwestia indywidualna, ale takie najczęstsze problemy, z którymi ludzie przychodzą, w jakim czasie to da się opanować?
2: Jeżeli rzeczywiście ktoś pracuje codziennie, to bardzo często nam się zdarza, że już w 2 tygodnie widzimy naprawdę duży progres.
3: To też nie jest tak, że w 2 tygodnie zrobimy z psem wszystko, tylko mówimy o tych największych progresach u tego psa, że faktycznie jakieś zmiany w tym zachowaniu zachodzą.
2: Zazwyczaj to nie jest tak, że my nie ma określonego czasu, kiedy my rozwiążemy problem. My możemy gdzieś tam ruszyć ku temu, żeby tego problemu po prostu nie było, bo rozwiązuje to tak naprawdę właściciel, pracując dalej regularnie, to trzeba wzmacniać, to nawet czasem może trwać rok. Zależy, jak szybko pies uwarunkuje się na to, czego go uczymy, w ogóle tego, jak pies szybko się warunkuje. Wiadomo, każdy pies jest inny i to też nie jest zależne. Jeżeli pies jest starszy, to wcale nie jest tak, że on uczy się jakoś wolniej. Wręcz czasem nawet nas zaskakują i uczą się nawet szybciej od szczeniaków, więc to jest naprawdę kwestia indywidualna.
3: To tak naprawdę bardziej odnajdujemy ten problem, który gdzieś tam leży, z czym on jest spowodowany i szukamy rozwiązania tego problemu, ale cała praca leży w rękach właścicieli, bo to, że my spotykamy się teraz w tygodniu na zajęciach, oznacza, że pozostałe tak naprawdę 6 dni plus ten, w którym się spotykamy, to jest praca tylko i wyłącznie właściciela, bo też nie jest możliwe, żebyśmy widywali się codziennie, uważam, że to jest bez sensu, bo jeżeli tylko i wyłącznie byśmy pracowali z tym psem, to ten pies nauczy się pracy, ale z nami, a nie z właścicielem, a to jego relacja z właścicielem ma się zbudować i to ich życie ma się polepszyć, także uważam to, że główną rolę w życiu właśnie w takiej terapii i w życiu tych psiaków pełnią właściciele i to oni odpowiadają za pracę z tym psem.
0: Czyli tak właściwie można powiedzieć, że praca trwa cały czas, ale efekty takie pierwsze widać właśnie już w pierwszych tygodniach i tu Wiktoria bardzo bym chciał pochwalić, bo najczęściej co słyszę z ust klientów, to że jest po prostu magiczne. To co ona robi z psami. Psami, które były, tak możemy napomknąć, niektóre były już skreślone całkowicie. Padały słowa, że nie jest tylko do uśpienia i tutaj pod ręką dosłownie tylko Wiktorii, bo ja tam chodzę i psioczę gdzieś tam pod nosem, to pod jej ręką po miesiącu ten pies był w stanie już dość, że się odnaleźć w każdej grupie, to teraz jeszcze uczestniczy w każdym naszym spacerze socjalizacyjnym i naprawdę jest świetnie, nie reaguje na żadnego psa, a zgłosili się do nas z problemem, że nie mogą chodzić na smyczy i rzuca się na wszystko. Rzuca Niko, to już powiem po imieniu, bo też zahaczę o temat, rzuca się w każdej możliwej sytuacji, bo został straumatyzowany po prostu. Miał nie z winy właścicieli, przez inne psy, przez podbiegacze, przez nieprzyjemne sytuacje w terenie. Zamknął się na tyle, że zaczął reagować agresją i dzięki temu miesiąc przychodzenia na spacery raz, dwa razy w tygodniu sprawił, że Niko jest teraz całkowicie innym psem i po prostu niesamowicie się na to patrzy.
2: Jest teraz psem bezsmyczowym, co też możemy się pochwalić. Odwołuje się naprawdę od wszystkich psów. Wykorzystujemy go czasem nawet w naszych zajęciach jako psa terapeutycznego po prostu dla innych psów, które muszą się jeszcze czegoś nauczyć. Więc naprawdę ogromne gratulacje też dla właścicieli. Odwalili kawał dobrej roboty i słuchali się tak naprawdę wszystkich zaleceń, o których mówiliśmy. Oby więcej takich po prostu sukcesów, że tak powiem. Są też przypadki, z którymi no, trzeba pracować na przykład rok czasu, bo to już gdzieś tam jest nawet dłużej. No mówię, to jest wszystko kwestia indywidualna, że zależy naprawdę od rodzaju stopnia problemu psa i warunkowania się psa.
1: Ale nie wspomnieliśmy tutaj o gościach specjalnych. Powiedzcie tutaj, z kim przyszliście.
0: Przyszedł z nami jeszcze tester Iskra. To jest nasza adoptowana rodzinka. Wzięliśmy go jako szczeniaka razem z matką, bo matka miała trafić do schroniska. No i Iskra też po 4 miesiącach pracy z psa lękliwego, rzucającego się na wszystkie możliwe psy, przeszła na bezsmyczowość. Znaczy, filmik można zobaczyć oczywiście na naszych socialach. Tester ma niestety wrodzoną agresję lękową, w sumie po matce.
2: Odziedziczył to genetycznie po prostu, z racji tego, że mamy ich dwójkę, bardzo mocno na co dzień widzimy to, jak bardzo nie jest podobny do niej, jak on się zachowuje. No, identyczne mają praktycznie schematy, jeśli chodzi o rzucanie się na przykład do psów. To tyle, o ile mi było łatwiej z Iskrą to wypracować, no to z testerem wiemy, że jeszcze czeka nas dużo pracy.
1: Czy one wam gdzieś służą prezentacji, czy w spacerach?
2: Tak, całe. No, wszystkie nasze psy, staramy się wplątywać je w zajęcia, one uczestniczą w zajęciach. Głównie dlatego też, że mamy je na tyle wypracowane, że czasem no, jak pies rzuca się na inne psy, no to jakoś musimy pracować z tym psem. Nie możemy liczyć, że w parku akurat pojawią się psy i będziemy mogli wspomóc się tymi psami i pracować w ich otoczeniu. No nie zawsze tak się da. Musimy też czasem prowokować sytuację, ustawiać tą sytuację, więc do tego nam się przydają nasze psy.
3: Tak naprawdę razem mamy w sumie łącznie 7 tych psiaków, z czego większość jest adoptowana, tylko 2 są kupione. Tylko 2 tam właśnie były z hodowli, a resztę mamy psiaków adoptowanych i też właśnie o tyle łatwiejsza jest ta praca z naszymi psami przy klientach, że wiemy, czego możemy się spodziewać. Także bardzo często nasze psiaki wykorzystujemy. No i wydaje mi się, że w sumie w większości zajęć jakieś psy na pewno biorą udział. Przeważnie też je wymieniamy, też nie jest tak, że wszystkie 7 psów bierze udział w każdych zajęciach, bo przeważnie bierzemy po jednym psiaku 2, czasami zdarza się, że więcej, na spacery szczególnie. Ale tak, bardzo dużą rolę właśnie grają nasze psy w działalności.
0: Każdy ma swoją super moc. Buba jest od ustawienia tak na dobrą sprawę, jako najstarsza, pomijając naszą Tulę, Amstawkę, Emerytkę. Buba jest najstarsza i najbardziej socjalizowana z nich wszystkich, przez doświadczenie po prostu. Jeszcze w Warszawie wcześniej mieszkaliśmy. To jeśli potrzeba ustawić jakiegoś psa bez skrajnej agresji czy ryzyka, że się pojawi taka niebezpieczna sytuacja, idzie Buba. Ona po prostu jak matka po łbie, i załatwia sprawę.
2: Nawet nie tyle, że ustawić, bo to trochę źle brzmi, zaznaczyć granice. Po prostu. Zaznaczyć granice, jeśli chodzi o kontakt z drugim psem. Bardzo często do tego ją wykorzystujemy. Iskra jest wykorzystywana do ignorowania tych psów, czy też do rezygnacji. Cester jest zazwyczaj brany do szczeniaków. Cycu to w sumie do wszystkich zależy po prostu, czy dawno nie był i to jest jego dzień. To gdyby nie one, to nie wiem, co byśmy tak naprawdę zrobili.
3: Też przez to, że właśnie mamy na tyle zróżnicowane psy odnośnie właśnie charakteru, każdy z nich jest inny, to możemy właśnie fajnie zamieniać sobie to, że którego psa, które w tym momencie wybierzemy na zajęcia, więc też przez to, ile ich jest tak naprawdę, możemy bardzo fajnie sobie tym dysponować.
0: Czyli na przykład nie musimy się martwić, że któregoś dnia no właśnie nie będzie psa w parku, na którym będziemy mogli się uczyć czy korzystać, tylko po prostu bierzemy kogoś z naszych. Więc nie ma przestojów, możemy odpowiedzieć na każdy właściwie problem, bo mamy rozwiązanie albo pod własnym dachem, albo już zbudowaliśmy sobie po prostu bazę osób, które są w stanie nam pomagać. Właśnie tych stałych klientów, którzy już pokończyli główne procesy, teraz wchodzą do nas po prostu koleżeńsko, żeby pomagać innym psiakom czy nawet właścicielom, bo to, że pies ma problem, to jedno. To, jakie zmartwienia widzimy po prostu wśród naszych klientów niekiedy, to jak się martwią, no serce pęka, to po pierwsze, no chcemy pomóc, bardzo chcemy pomóc, ale nasze słowo jako powiedzmy zawodowców nie jest tak ważne jak osób, które przeszły przez to samo. I mimo, że my też mieliśmy podobne historie, no to patrzą na nas powiedzmy jak na kogoś wyżej, że my, dobra, daliśmy radę, to my ogarniemy wszystko. Jak oni mają sobie z tym poradzić? I robią się takie grupki na tych spacerach socjalizacyjnych. Jak przychodzimy, gdzieś tam patrolujemy, to słychać, jak się wymieniają doświadczeniami, że my mieliśmy taki problem, my mieliśmy taki, Boże, udało się wam? No tak, udało, jakby, kurczę, też macie szansę. Od razu, no, dość, że nam się cieplej na sercu robi, to widać, jak się buduje nadzieja w tych ludziach, bo brak nadziei w sytuacji z psem, to jest chyba najgorsze, co może nam się przytrafić.
2: Brak wiary. No, brak wiary w psa przede wszystkim.
3: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą ofertę, mamy na tyle zróżnicowaną, że każdy znajdzie coś dla siebie. Też dlatego współpracujemy razem i dlatego też zgadzamy się w tak wielu kwestiach, przez to, że każdy z nas zajmuje się tak naprawdę trochę osobną dziedziną. Ja na przykład prowadzę głównie właśnie zajęcia ze szczeniakami, czyli psi w szkole oraz takie podstawowe treningi pod posłuszeństwo. Wika z kolei na przykład prowadzi głównie jakieś tam behawiorystykę psów, takie cięższe przypadki oraz socjalizację.
2: Komunikację.
3: Dokładnie. Na przykład Olek jest też super w pracy z dziećmi i tak samo w różnych rzeczach socjalizacyjnych, jeżeli chodzi o psy. No też nie dziwię się, social media szczególnie, też jest naszym trochę menadżerem. Ale też jednak mając tyle psów u siebie w domu, tych zachowań jesteśmy w stanie bez problemu się nauczyć. Także też każdy psu odpowiada za to, w czym czuje się dobrze i w czym czuje się najlepiej. Ja też robię przed psie sporty, także mówię, ta oferta naprawdę jest zróżnicowana u nas, więc myślę, że każdy na spokojnie znajdzie tam swoje miejsce. Jeżeli ma jakiś problem, może nas zgłosić, też jeżeli jest jakiś problem, z którym nie potrafimy sobie sami poradzić, albo ktoś chciałby zainteresowany był zajęciami, których my u siebie nie prowadzimy, też polecamy inne osoby, które wiemy, że zajmują się tym profesjonalnie i robią to dobrze.
2: I
3: także
2: pozdrawiamy panią Izę z Dog Spark.
3: Tak, jeżeli po prostu my nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, albo nie mamy na coś czasu, lub po prostu nie mamy jeszcze takich zajęć u siebie wprowadzonych przez nasze niewystarczającą wiedzę do tego, żeby profesjonalnie się tym zająć, bez problemu odsyłamy do innych, także no, można pójść z każdym problemem, a jeżeli my nie będziemy w stanie z tym pomóc, to zawsze tam odeślemy do osób, które pomogą.
0: I należy wspomnieć też, że nie zawsze do behawiorysty trzeba się zgłaszać, jak ma się problem, bo możemy przyjść właśnie na taki spacer socjalizacyjny, nie wiem, nasz pies, nie ma zbyt wielu psich kolegów, to idziemy do behawiorysty, żeby się umówić na spacer socjalizacyjny, żeby tą grupę powiększyć. Przy okazji może w trakcie spaceru wyjdzie, że faktycznie jakiś tam problem ukryty jest, nawet mikro albo jakiś zalążek czegoś, więc to jest fajna taka... Nawet nie przedstawienie, tylko można poznać ten psi świat od środka i zobaczyć faktycznie, jak pies się zachowuje, kiedy może być psem.
3: Na przykład psich sportu, gdzie na pewno psie sporty nie ćwiczymy typu dog frisbee, agility czy tropienie. Nie ćwiczymy takich rzeczy z psem, który jest na przykład zlękniony, boi się wszystkiego czy reaguje agresywnie na inne zwierzęta. Ćwiczymy to z psem, który jest już na tyle stabilny emocjonalnie, że możemy właśnie zacząć się fajnie bawić. I fajnie z treningi nie robisz typowo właśnie tylko i wyłącznie komendy, bo to musi być tam w jedną stronę ukierunkowane, ale możemy właśnie w formie nawet takiej zabawy z tym psem właśnie porobić różne sporty, chyba że to jest profesjonalnie, to też oczywiście zapraszamy, bo tam w stopniu profesjonalnym też jesteśmy w stanie na jakieś zawody psa przygotować, ale jak wszystko głównie zachęcamy do tego właśnie jako formę zabawy i formę takiej aktywności, zarówno dla psa, jak i dla opiekuna, też która pozwala trochę zbudować lepszą relację z naszym pupilem. Jeżeli chodzi o spacery grupowe, to staramy zorganizować się je minimum raz w tygodniu, czasami też są u nas częściej. I wtedy faktycznie ogłaszamy na naszych social mediach po prostu wszystkie daty, godziny, terminy. więc bez problemu można takie informacje u nas znaleźć. Ale też jeżeli ktoś na przykład uważa, że nie chciałby wprowadzić swojego psa do grupy większej niż powiedzmy te 2-3 psy, bo jeszcze jego pies nie jest gotowy, czyli jeżeli opisze nam ten problem, z którym tam się mierzy i my sami stwierdzimy, że kurczę, ta grupa może być dla tego psa za duża, to robimy takie spacery na przykład z naszymi klientami. Bierzemy właśnie 2 psiaki, z którymi idziemy na taki spacer, a przychodzi do nas klient i my do niego przychodzimy z naszymi psami, które mamy też na tyle już tu, znamy je, że jesteśmy w stanie powiedzieć, którego też najlepiej dopasować na potrzeby pieska, który jest naszym klientem.
4: SK106.6. Wiele lat sukcesów w kickboxingu, w tym medale najważniejszych imprez i czas na zmianę. Kacper Frontczak, zawodnik Akademii Sportów Walki Nokaut Tysiona Góra, od kilkunastu miesięcy trenuje MMA i na razie jest niepokonany. Więcej w materiale Krystiana Machalicy.
5: Chciałem się troszkę przebranżowić tutaj w stronę MMA, ponieważ w kickboxingu ciężko było ostatnimi czasy znaleźć dla mnie walkę. W tamtym roku na jesień, zimę miałem obiecane kilka propozycji, żeby zawalczyć na różnych galach, ale w formule trójkowej, czyli w mojej po prostu koronnej dziedzinie, ale to się nie udało. No i gdzieś tam po zagryzłem zęby, mówię, no tak to być nie może, że ja ciężko tutaj trenuję, że tak powiem, wypruwam żyły, a nie mogę nigdzie się spełnić, zawalczyć. No i postanowiliśmy tutaj z moim trenerem Tomaszem Pasek przejść w stronę MMA. Jak widać, skutecznie.
6: Ja mam wrażenie, że jesteś takim zadaniowcem. Wchodzisz na ring i wiesz, co masz robić. Masz jakiś taki jasny plan. Ty się wywodzisz z kickboxingu. To jest jednak zupełnie inna dyscyplina. Myślałeś o tym, będąc już na ringu, że kurczę, to jest nowe miejsce. Czy jednak liczy się tylko rywal i pomysł na walkę?
5: Jak najbardziej. Myślałem o tym, że to jest nowe miejsce, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, to jest zupełnie inny dystans walki, ponieważ walczyliśmy 3 rundy po 5 minut. W kickboxingu walczyłem przeważnie 3 rundy po 3 minuty. Miałem to z tyłu głowy, że no nie mogę się ze wszystkiego wypstrykać, żeby stracić cały tlen, żeby mój rywal mógł potem ze mną robić, co będzie chciał w oktagonie, więc była taka lampka, się świeciła cały czas w głowie. Poza tym musiałem też uważać na obalenia, tak żeby bardziej doświadczony rywal nie mógł wykorzystać swojej płaszczyzny na swoją korzyść, więc no, gdzieś tam po przeanalizowaniu tak na szybkości, nawet z moim trenerem, jak już wróciliśmy do hotelu, nawet mój trener stwierdził, że no jednak w tej pierwszej rundzie, tak jak dominowałem w stójce, udało się wtedy gdzieś tam trafić mojego przeciwnika, że gdybym poszarżował troszkę bardziej i czuł się pewniej, to mógłbym nawet tą walkę skończyć przed czasem, ale dobrze się stało, że przewalczyłem na pełnym dystansie, bo wyciągnę z tego samo doświadczenie.
6: Byłeś wielokrotnym medalistą ultra ważnych imprez w kickboxingu. Tu już nawet chyba nie mamy czasu, żeby to wszystko wymieniać. Powiedz, tak wprost, z kickboxingu tak zrezygnowałeś amatorsko, przeszedłeś do MMA, bo mówiąc wprost, nie było na ciebie mocnych?
5: To znaczy amatorski kickboxing to bardziej ja przeplatałem starty amatorskiego kickboxingu razem z zawodowymi. Czyli walczyłem tutaj na galach w Zielonej Górze, na innych jakichś tam po prostu różnych walkach, gdzie były jakieś propozycje, ale skupialiśmy się na tym, żeby reprezentować kraj, żeby zbierać jak najwięcej doświadczenia, a przede wszystkim budować sobie swoje nazwisko. No przez te wszystkie lata jednak, tak jak było obiecane nam, że kickboxing będzie sportem, który wejdzie na olimpiadę, tym samym ja uznałem, że jednak no minie bardzo dużo czasu, zanim ten sport wejdzie na olimpiadę. Zresztą widać nawet po tym, że boks już chyba jest już na kolejnej olimpiadzie, nie będzie boksu. Tym bardziej, że ze sportu walki już tak chyba troszkę odchodzą na tych olimpiadach. No postanowiliśmy, że przejdę typowo na zawodowy kickboxing. Chciałem walczyć tylko w zawodowym kickboxingu, ale na małe piąstkówki do MMA. Ale z racji tego, że jest to mało rozpromowane w Polsce, no to niestety postanowiliśmy przebranżowić w stronę MMA i za tym pójść, ponieważ tam będą zawsze rywale i będą zawsze walki.
6: Powiedz, za tobą zdaje się 8 miesięcy tak treningów. Jak ten czas oceniasz, jak wspominasz? Czy nie zżałowałeś w pewnym momencie, że wszedłeś do tego MMA? Jest no, mnóstwo innych jeszcze sportów walki, do których można wejść.
5: Jak już rozpocząłem przygodę z treningami parteru, czyli zapasów i brazylijskiego jiu-jitsu, to wszystko było dla mnie nowe. Ja jestem, tak jak redaktor wspomniał, z zadaniowcem, jeżeli coś mi nie wychodziło, to strasznie się deprymowałem, denerwowałem, ale tutaj koledzy z maty gdzieś tam mówili, że spokojnie, za jakiś czas wszystko człowiek załapie. Wiadomo, człowiek z kickboxingu, jak już 15 lat trenuję, wszystko doprowadzałem, staram się doprowadzać do perfekcji, to też chciałem przyjść na inną płaszczyznę i gdzieś tam w głowie miałem z tyłu, że też tak będę od samego początku, ale jednak od razu Rzymu nie zbudowano, trzeba ciężko pracować, żeby w tych płaszczyznach dojść do mistrzowskiego poziomu. Przejście w stronę MMA i te 8 miesięcy, odkąd zacząłem trenować, to była ciężka droga, ponieważ oczywiście łączyłem dalej w moim rodzimym klubie Akademii Sportu Walki na Kodzielna Góra treningi kickboxingu i starałem się przeplatać te wszystkie treningi. 3 razy w tygodniu trenowałem parter, 2 razy w tygodniu trenowałem stójkę, do tego jeszcze treningi siłowe, ale przez 8 miesięcy gdzieś tam czekaliśmy na odpowiedni moment, żeby w końcu zadebiutować, wystartować w formule MMA. No i się skutecznie udało, tak jak widać, także jestem z tego bardzo szczęśliwy i chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie, za doping i tym wszystkim, którzy są od zawsze ze mną.
6: Jak się udało zorganizować ten debiut? 8 miesięcy treningów, czy to wy już szukaliście jakiejś okazji do walki, czy włodarze tej gali sami się do was zgłosili?
5: To było bardziej na takiej zasadzie, że najpierw chciałem się doszkolić odpowiednio w treningach tych parterowych, ale na dobrą sprawę nie wiedziałem, ile muszę trenować, żeby być na jakimś już tak skutecznie wysokim poziomie, żeby móc wystartować i zawalczyć na zawodowej walce w MMA. I jakoś tak po prostu zaczęliśmy współpracować z grupą promotorską, która znalazła nam walkę na gali Hybrid MMA. I tak wyszło, że z dnia na dzień była propozycja i zaakceptowaliśmy z moim sztabem tutaj trenerskim i postanowiliśmy zawalczyć, więc taka była tego geneza.
6: Debiut za tobą w formule MMA. Powiedz, jak myślisz, na jakim poziomie jesteś teraz? Na co cię stać? Po tych 8 miesiącach, po tej jednej wygranej walce, więcej pytań czy więcej odpowiedzi, jak ty siebie teraz postrzegasz w takiej, powiedzmy, nie wiem, drabince, hierarchii, jakie masz możliwości?
5: Ciężko mi powiedzieć i samego siebie oceniać. To już należy pewnie do moich trenerów. Wydaje mi się, że z tego, co oglądałem walkę, że potrafiłem się wybronić z różnych ciężkich sytuacji, technik, jeżeli chodzi o ten parter, zapaśnicze umiejętności, a także potrafiłem czasami odwrócić to na moją korzyść. Tak jak wspominałem, jestem fizycznym zawodnikiem, no i gdzieś tam się to po prostu, myślę, że udało wszystko.
6: Walka już za tobą, powiedz proszę, jakie masz dalsze plany? Tak nieoficjalnie sobie rozmawialiśmy, że chciałeś dosyć szybko po tej walce z Wawrzyniakiem znowu stanąć w oktagonie. Czy to jest możliwe? No i właśnie ewentualnie, jakie masz te dalsze plany?
5: Śmieszna historia, ponieważ chciałem tydzień po tygodniu zawalczyć, ale to wszystko ze względu na to, że przez około rok czasu nie zawalczyłem na żadnej gali, no i miałem ten głód walki.
6: Już ciągnęło, prawda?
5: Tak, dokładnie, ale z perspektywy teraz tej decyzji, jaką chciałem podjąć, uważam, że to byłby błąd, ponieważ no, chciałbym się jak najlepiej zaprezentować przed moimi kibicami, wszystkimi osobami, którzy są po prostu ze mną. Chciałbym na 100% wychodzić do każdej walki, a żeby to zrobić, to muszę się w 100% zregenerować i wypocząć, a przede wszystkim zaleczyć różne mikrourazy i obolałe mięśnie po walce.
6: Rozmawiamy w połowie maja, czy ty już masz kalendarz zabukowany, kalendarz walk w MMA na dalszą część tego roku, czy cały czas czekasz, szukasz?
5: Mogę tylko zdradzić, że planowana jest moja walka na wrzesień, prawdopodobnie w Kołobrzegu, ale to tylko tyle. Na razie taką nutkę tutaj niepewności chciałbym zostawić.
6: Czyli do tego czasu głównie treningi, no chyba, że coś się pojawi w ostatniej chwili.
5: Myślę, że najpierw chciałbym jeszcze wypocząć, pocieszyć się tą wygraną, później przeanalizować i powyciągać wszystkie błędy i skupić się właśnie na treningach, na tym wszystkim, żeby to wyeliminować i żeby na kolejnej walce być jeszcze lepszym, żeby nic już mnie nie zaskoczyło, tak jak podczas mojego pierwszego pojedynku.
6: A walka z Wawrzyniakiem była jedną, nie wiem, z najtrudniejszych w twojej karierze? Z jakiegoś powodu tych trudnych walk miałeś mnóstwo, więc jakbyś tutaj uplasował ten pojedynek?
5: Walk już miałem sporo, jeżeli chodzi o zawodowy kickboxing, ale to była moja pierwsza walka w MMA, więc ciężko będzie tutaj porównać, czy była to najtrudniejsza walka. Walka była oczywiście, że jedną z trudniejszych, ponieważ stoczyłem ją na pełnym dystansie, 15 minut ciężkiej pracy, tym bardziej, że walczyłem na różnych płaszczyznach i ciężko będzie tutaj porównać, czy była ona aż tak ciężka, do moich poprzednich walk w kickboxingu, ponieważ w kickboxingu walczyłem tylko w płaszczyźnie samej stójki, no, a tutaj w MMA jednak jest stójka, jest parter, jest to wszystko. Na pewno była bardzo walka wymagająca, a wysiłek był nadludzki, ponieważ po samej walce no, do godziny czasu dochodziłem do siebie tak, żeby normalnie funkcjonować, ale to mnie właśnie cechuje, zawsze daję z siebie 100%, serce oddaję na ringu, na oktagonie, także dlatego chcą mnie kibice oglądać.
6: A ile czasu musi minąć, zanim będziesz znał swoje możliwości w MMA? Na co cię stać? No chyba, że już teraz wiesz, z kim masz takie prawdziwe szanse na wygraną, czy ty na to nie patrzysz, myślisz sobie, ja każdego bym pokonał?
5: Nie patrzę się na to z takiej perspektywy. Bardziej to należy do mojego sztabu trenerskiego, żeby planować, z kim ja mam walczyć, tak żeby moją karierę odpowiednio budować, bo nie sztuką jest w pierwszej walce wyjść do najlepszego jakiegoś mistrza i wpuścić takiego zawodnika do klatki i go zamknąć, tylko sztuką jest go budować i odpowiednio dobierać rywali, tak żeby byli na podobnym poziomie, a czasami zapewne, jak już przyjdzie ten czas, no to dać nawet kogoś lepszego, żeby sprawdzić, czy zawodnik dany po prostu ma taki poziom umiejętności, że potrafi uczeń przerosnąć mistrza.
6: Wspomniałeś po walce, że z Jakubem Wawrzyniakiem, że godzinę dochodziłeś do siebie. To jest coś, co cię spotykało po walkach w kickboxingu?
5: Zdarzały się również takie sytuacje. Bardzo ogromny wysiłek fizyczny. Przede wszystkim w tym parterze, jeżeli odbywa się praca, jest to nierówny wysiłek do tego w stójce. Są to dwie różne prace. W stójce można sobie rozluźnić gdzieś tam ręce, jak jest odpowiedni dystans, odejść, a jak jest już ten wysiłek w samym parterze, czy w zapasach, no jest to typowa izometria, przepychanie się między sobą, no i tutaj wtedy ten kunszt techniczny no, musi być na lepszym poziomie niż przeciwnika, żeby wyjść gdzieś tam daną techniką na plus dla siebie.
6: Jesteś teraz zawodnikiem MMA, można powiedzieć, zmieniłeś dyscyplinę, ale nie zmieniłeś klubu, cały czas jest to Akademia Sportu Walki Knockout Zielona Góra, prawda?
5: Tak jest, razem już w tym roku 28 listopada będzie 15 lat moich treningów. Będę mógł powiedzieć, że połowę życia już trenuję, ponieważ tego roku również będę miał 30 lat i razem, aż do dnia dzisiejszego i przez cały czas z moim trenerem Tomaszem Pasek, no będziemy dążyć do tego, żeby zbudować naprawdę wielką karierę w tych sportach walki, także bądźcie wszyscy na bieżąco, śledźcie i kibicujcie.
6: To jakieś ciasto będzie, jakiś szampan, czy może jakaś taka mała walka, jakiś sparring, tak żartuję trochę, ale czy coś planujecie?
5: Ja planuję odprawić moje 30 urodziny, to z całą pewnością.
6: Powiedz proszę o Akademii Sportu Walki Knockout. Jak sama nazwa mówi, sporty walki, czyli nie jedna tylko dyscyplina. Można powiedzieć, że tak wszechstronnie trenujecie, bo ty jesteś również jednym z tych, którzy pomagają, tak?
5: No tutaj trener Tomasz Pasek planuje coś tutaj urozmaicić. Przede wszystkim będzie bardzo, bardzo duży news. Myślę, że w przeciągu najbliższych 2-3 miesięcy, o czym wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry się dowiedzą, ale to już tutaj zostawiam wszystko pod znakiem zapytania i to będzie rola trenera, żeby o tym tutaj wspomnieć. Ale jeżeli chodzi o klub Akademii Sportu Walki Knockout Zielona Góra, no to aktualnie odbywają się treningi w kickboxingu, a także w boksie, a pewnie w najbliższej przyszłości również będzie to wszystko powiększone o inne sporty.
6: Przedział wiekowy też chyba jest dosyć spory, bo wystarczy spojrzeć na zdjęcia, że są i osoby, nie wiem, trochę starsze, tak jak ty nazwijmy, i również osoby, które, no dzieci mówiąc wprost, które zaczynają swoją przygodę ze sportem.
5: Tak, aktualnie to zapraszam wszystkich serdecznie na treningi, które odbywają się na osiedlu pomorskim, aktualnie w szkole podstawowej. Wszyscy trenujemy razem, nie ma na razie podziału na żadne grupy, być może za jakiś czas już będzie taki podział, ale każdy się odnajduje, trenują i ci najmłodsi, i ci starsi. Również mogą wszyscy trenować z bardziej doświadczonymi tutaj już zawodnikami, którzy po prostu mają na swoim koncie liczne sukcesy, także zawsze fajnie trenować z jakimiś osobami, które już coś osiągnęły, no i mogą takie osoby że tak powiem, swoim doświadczeniem się dzielić i pomagać kolegom i koleżankom z klubu w ich rozwoju.
6: To jeszcze na koniec chciałem Ciebie zapytać. No jesteś sportowcem na pełen etat, tak nazwijmy, tylko sportem się zajmujesz?
5: Jestem również przedstawicielem handlowym, ale dążę do tego, żeby żyć tylko ze sportu.
6: Jak wygląda taki Twój typowy tydzień pracy tej sportowej?
5: W tym tygodniu aktualnie będę odpoczywał cały tydzień, jestem świeżo po walce, ale jeżeli chodzi o taki tydzień treningowy, to przeważnie 5-6 jednostek treningowych się odbywa z moim udziałem. Treningi boksu, kickboxingu, zapasu brazylijskiego jiu-jitsu oraz treningi MMA. No, więc to wszystko wrzucam w swój harmonogram treningowy.
6: To jeszcze moje ostatnie pytanie. Czy wejście w ten świat MMA pozwoli Ci wreszcie żyć wyłącznie ze sportu? To była jedna z przyczyn, dla których zacząłeś to robić? Czy nie myślisz o tym? Bo raczej sportowcy chcieliby, żeby ten sport był ich jedynym źródłem utrzymania.
5: Od zawsze sobie wizualizowałem i marzyłem, że będę żył tylko ze sportu, ale w tym przypadku przebranżowienie się w stronę walk w MMA było spowodowane tym, że ciężko było znaleźć jakiekolwiek walki w Formule K1 w kickboxingu i bardziej MMA jest rozpromowane, więc w MMA zawsze będą rywale, zawsze będą te walki i zawsze będą te możliwości i z tym była taka decyzja.
7: SK 106,6
4: to scenariusz oparty na realnych zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy i wyjazdami za granicę. Lubuska Wojewódzka Komenda OHP przygotowuje warsztaty dla szkół poświęcone przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. O szczegółach opowiada Bogumiła Gibert-Pelc z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.
8: Jak wiadomo, praca za granicą to dla wielu szansa, ale też realne ryzyko. Po Zielonej Górze właśnie krąży wystawa na temat przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Taka wystawa była również u nas i chciałam zaznaczyć, że tu zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły w celu podpisania porozumienia z nami i możemy taką wystawę również przedstawić w różnych szkołach. Docelowo ta wystawa jest skierowana do uczniów ostatnich klas, czyli 5 klas technikum, 4 klas liceum. Nie ukrywam również, że do uczniów również młodszych, ale jak najbardziej do tych osób, które szukają pracy, które chcą wejść na rynek, do osób, które szukają pracy za granicą. Tutaj chciałam zaznaczyć, że można się zgłosić w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Chłopców Pracy do doradców i asystentów EURES, którzy mają wszystkie prace za granicą sprawdzone. Są to prace legalne, są to prace weryfikowane przez nas. Zawsze jest umowa, także taka praca jest na pewno przez nas sprawdzona. Także serdecznie zapraszamy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze tworzy współpracę z lokalną młodzieżą uczącą się na terenie całego województwa lubuskiego. Zdarza się, że uczniowie wychowują się w środowiskach naznaczonych bezrobociem, ubóstwem, a również niedoinformowaniem zawodowym. Współczesny świat niesie za sobą wiele wyzwań i zagrożeń, którym młodzież codziennie stawia czoła. I handel ludźmi jest to jedno z najbardziej poważnych naruszeń praw człowieka. Dlatego bardzo często ofiary są oszukiwane, obiecuje się im dobrą pracę, wysokie zarobki, lepsze życie. I kluczowe jest to, że sprawcy tutaj wykorzystują bardzo trudną sytuację życiową, o której wspomniałam wcześniej, brak doświadczenia lub niewiedzę. To przestępstwo nie zawsze wygląda tak jak w filmach i często zaczyna się od zwykłego ogłoszenia w internecie. Jeżeli chodzi o tą naszą wystawę, to tak jak wcześniej wspomniałam, zapraszam wszelkie szkoły z Zielonej Góry do podpisania tego porozumienia. Podczas wystawy najpierw będzie wykład z panią podinspektor, panią Violettą Sokołowską-Domagałą. Taki wywiad na pewno poszerzy wiedzę młodych ludzi, ponieważ często ludzie sobie nie zdają sprawy z takiego zagrożenia. Myślą, że handel ludźmi to jest zwykły jakiś handel, a to po takim wykładzie dowiedzą się dużo więcej. Są różne przypadki, o których nawet młodzi ludzie nie mają wiedzy. Chciałam również zaznaczyć, że nasze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przygotowało taką grę na styl Escape Room. Tytuł tej gry jest Uważaj, to może być pułapka. Taka gra posiada 5 etapów. Tutaj jednym z etapów może być analiza ogłoszenia o pracę. Uczestnicy otrzymują wydrukowaną ofertę pracy lub ofertę wyjazdu za granicę i tu muszą zaznaczyć, które elementy są sygnałami ostrzegawczymi. Wcześniejszy wykład pani podinspektor, tak jak wcześniej mówiłam, pewno pomoże w odpowiednim wyborze odpowiedzi. Następnym etapem jest nieznajomy w sieci. Wiadomo, że wszelkie komunikatory, różne aplikacje w internecie bardzo są niebezpieczne. Są różne techniki manipulacji, dlatego tutaj też podczas tej gry nieznajomy w sieci również uczniowie będą mogli weryfikować przykładowe wiadomości. Następnym etapem jest również walizka decyzji. Tutaj będzie do wyboru 10 przedmiotów, które uczniowie będą musieli wybrać ze sobą do pracy za granicę. Zaznaczam, że nie w podróż, ale do pracy, ponieważ tutaj obrazy będą również bardzo mylące, ale tak jak wcześniej wspomniałam, wykład na pewno pani podinspektor pomoże w tym. Będzie również dopasowanie sytuacji do instytucji. Tutaj młodzież, która będzie wiązała swoją przyszłość z pracą za granicą, będzie musiała dostosować na przykład numer telefonu, który może udzielić pomocy w danej sytuacji, czyli na przykład szkoła, ambasada, policja. No i również następnym etapem będzie plakat dla bezpieczeństwa. Młodzież będzie musiała przygotować na podstawie zdobytych wcześniej informacji plakat. Uważaj, to może być pułapka. Także tutaj też, tak jak wcześniej wspomniałam, ten wywiad z panią podinspektor, a także wcześniejsze zadania bardzo szczegółowo pomogą zrobić taki plakat. Także z chęcią zapraszamy. Chciałam również zaznaczyć, że w listopadzie otworzyliśmy hufiec pracy w Zbąszynku. Również przed nami jest otwarcie hufca pracy w Żaganiu. Także jeżeli ktoś chciałby uzyskać jakieś szczegółowe informacje, zapraszam do nas, do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze na ulicy Zamenhofa 1 po jakieś większe informacje. Handel ludźmi nie dotyczy tylko naszego regionu Zielonej Góry. Dotyczy to regionu całej Polski, ale my tutaj skupiliśmy się na naszym województwie, na naszym mieście Zielona Góra. Szczególnie w okresie ferii, w okresie wakacyjnym, gdy uczniowie już właśnie na wakacje kończą szkołę, pojawia się wtedy największe ryzyko, ponieważ pojawia się wtedy bardzo dużo ofert pracy. Osoby młode, które są często bez doświadczenia zawodowego, są bardziej podatne na manipulacje i na fałszywe obietnice, są poddane temu ryzyku. Dlatego tu zapraszam szkoły do podjęcia współpracy z nami w celu zdobycia wiedzy przez uczniów właśnie przez takie warsztaty, uświadomienia ich, jakie grozi im niebezpieczeństwo. Najbardziej chciałam zaznaczyć, że są zagrożone osoby, które podejmują pierwszy raz pracę. Dla nich to będzie nowe doświadczenie. Nigdy wcześniej nie mieli styczności pracodawca, rekruter, tak? Także uważam, że tutaj również będą zagrożone osoby, które mają ciężką sytuację finansową, które potrzebują szybkiego zarobku. Sprawcy często wykorzystują pośpiech i presję czasu. Tu mówię szczegółowo też na tym wykładzie, nasza pani policjantka wszystko, pani podinspektor omówi. Coraz częściej rekrutacja odbywa się przez internet i przez media społecznościowe, przez komunikatory, portale z ogłoszeniami, także ludzie młodzi, którzy poznają kogoś online, często nie widzą fali ryzyka, otrzymują propozycje pracy bez doświadczenia, z wysokimi zarobkami, ale wiadomo, że często to nie jest wiarygodne, dlatego tak jak wcześniej wspomniałam, nasze oferty w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, które asystenci EURES i doradcy EURES będą przedstawiać, są na pewno legalne i tutaj nie ma się czego bać. Często chciałam zaznaczyć, przy typowymi sygnałami ostrzegawczymi jest brak umowy, brak dokładnych danych osobowych, presja na szybki wyjazd. tutaj podczas tego wykładu nasza pani podinspektor również powie o tym, że często są zabierane dowody osobiste i paszporty. Bierze pracodawca do skserowania. Tak nie powinno być. To wszystko właśnie podczas tych naszych warsztatów, podczas tej naszej wystawy będzie wszystko omówione. Jak się można chronić? Na pewno trzeba sprawdzić wcześniej pracodawcę przed podjęciem zatrudnienia, czy w ogóle firma istnieje, czy ma dobre opinie, czy ma dobre recenzje, czy ma stronę internetową. Tak jak wcześniej wspomniałam, nie wolno oddawać nigdy swoich dokumentów. Dokumenty powinny być zawsze przy nas. Przed wyjazdem zawsze warto zostawić rodzinie swój dokładny adres miejsca pracy, zakwaterowania, numer telefonu kontaktowy. Bardzo jest ważne podpisanie umowy przed wyjazdem. Także naszą rolą jako lubuskiej wojewódzkiej komendy OHP podczas tych warsztatów jest przeprowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych głównie do młodzieży. My organizujemy właśnie te warsztaty, organizujemy spotkania, zajęcia informacyjne dotyczące bezpiecznego podejmowania pracy w kraju i za granicą, bo oprócz tego, że mamy oferty pracy za granicą, również mamy oferty pracy w kraju, no i na teren Zielonej Góry, prace krótkoterminowe, prace stałe, także wachlarz ofert pracy jest bardzo duży. W ramach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oferujemy, tak jak wcześniej wspomniałam, bezpieczne pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe. Uczymy młodych ludzi, jak czytać oferty pracy, jak sprawdzać pracodawcy i jakie prawa i obowiązki przysługują pracownikowi. Bo oprócz tego, że pracownik ma swoje prawa, również ma obowiązki wobec pracodawcy, ale to mówię podczas przybycia do nas, do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Wszystkiego się dowie na przykład ode mnie, bo również oprócz tego, że mam oferty pracy krajowej, również mam oferty pracy zagranicznej. Naszym celem jest nie tylko pomóc w znalezieniu tej pracy, ale przede wszystkim zapewnienie, aby ta praca była i bezpieczna, i legalna.
7: SK 106,6.

0: Zawsze
1: gaz. ESK 106,6.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Nie ma nic prostszego jak Rap 20, to 20 najlepszych numerów, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. 23 równo, poniedziałek, 17 sierpnia. Dziś odliczymy razem 20 kawałków, choć mogę już teraz wam powiedzieć, że kawałków zagramy 21. To dlatego, że do tego studia za chwilę dosłownie, bo wiem, że już czeka na parterze i za niego, zaraz do niego biegnę i po niego biegnę, będzie Szczyl moim gościem. Więc jeżeli macie do niego pytania, jeżeli chcielibyście go o coś zapytać, w końcu nie było go przez kilka lat, to już teraz możecie wysyłać te pytania na eskowym messengerze Radio SK na Facebooku. Możecie pisać i już ja te pytania postaram się zadać. Na pewno pogadamy o jego nowych rzeczach. Na pewno zagramy też jego nowy singiel, który nazywa się Dla Ciebie. Bądźcie z nami. Już teraz mogę wam też powiedzieć, że na sk.pl po godzinie 00:00, a więc po północy, czekają na was nowe propozycje. Między innymi ta, która od kilku dni jest potężnym hitem. Mam tu na myśli kawałek Deli Supreme, a więc MJ Deli, który nagle wdarł się do mainstreamu i teraz jego hit naprawdę ma wielkie, wielkie wyświetlenia. To jest nowa propozycja, do tego też Ty mi daj, a więc po prostu hajtek. A do tego jeszcze Siles Dziarma i Jak się w tobie nie zakochać. Te kawałki już na was czekają, a właściwie zaczną czekać po północy. Mati Fuczyło to ja, zaczynamy odliczanie. Teraz na miejscu 20 Marbella, Jęgla Osia, a my wracamy zaraz już ze Szczylem.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl
2: 20.
5: Welcome to the crack house.
6: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą, kostium Elvi w ręce trapon. Baby, zadzwoń, rzuć mi hasło, odleć.

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: singiel promujący nowy album. Są emocje związane z tym, że to takie, wiesz, taki powrót po latach?
1: Są, nie, no jasne, że są, stary. Stres mieszany z adrenaliną, z radością, dużo.
0: Okej. Bardzo sobie, nawet sobie wypisałem dokładnie te słowa, które teraz wypowiedziałeś i na pewno o nich dzisiaj pogadamy. Szczyl już jest, jeżeli macie do niego pytania, to wysyłajcie je teraz na eskowym Messengerze. My zaraz wracamy i pogadamy sobie zdecydowanie więcej o wszystkim tym, co było, o wszystkim tym, co jest i o wszystkim tym, co będzie pojutrze. Nagramy miejsce 17, Szczyl już jest, zaraz będziemy my.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17. Z ręki.

0: To kumple i Amba Fatima. I 15 minut po 23. Przywitaliśmy się już przed chwilą. No to teraz możemy pogadać o wszystkim tym, co najważniejsze. Jeszcze raz się przywitam. Szczyl w studiu Radia SK. Elo. O, nie włączyłem ci majka, teraz już mamy go. Nie było cię i to długo cię nie było, można powiedzieć, ale zdążyłeś wejść na scenę, zrobić kiedyś tam potężne wrażenie jako ten stylowy gość. Takie mam wrażenie, że wszyscy tak sobie powiedzieli o tobie, o Szczyl. On ma styl. O, nie chciałem tego zrymować, to sorry, że tak wyszło.
1: We krwi.
0: No ale właśnie, zdążyłeś też zdobyć sporo nagród, sporo wyróżnień i tak dalej. I nagle gdzieś zniknąłeś. Co się stało, że zniknąłeś?
1: Nie, no żyłem, stary, nie? Jakby... Wyznaję zasadę, że jak nie masz o czym pisać, to nie pisz. A jak mam... Jak nie przeżyłem... Jakby wiesz, ta Polska Floryda to był, załóżmy, zbiór tam 20 lat życia, nie? I nagle w rok nie napiszę na przykład nowych jakichś rzeczy, ja nie chcę być monotematycznym. Więc dałem sobie czas. Też dużo tego czasu potrzebowałem, żeby, wiesz, w tym wszystkim się połapać. Zbudować jakieś prawdziwe relacje, a nie relacje, które... Bo relacje, które się buduje po takim boom, potrafią być dziwne.
0: Proste.
1: Nagle sobie weryfikujesz to, że większość z tych ludzi znika. I od podstaw gdzieś sobie to życie budowałem na nowo.
0: Ale czy da się wejść do takiego świata znowu muzycznego, tego z nowymi singlami i tak dalej, bez jakiegoś takiego podskórnego lęku związanego z tym, że no okej, chwilę mnie nie było, czy ludzie mnie pamiętają i tak dalej?
1: Pewnie jak masz oczekiwania jakieś, wiesz, wygórowane, nie wiem...
0: A ty masz?
1: Musiałbym, stary, chcieć, nie wiem czym być. Nigdy w założeniu nie miałem na celu bycia, nie wiem, celebrytą, czy jak to nazwać, więc podchodzę do tego na luzie, mało oczekiwań mam, po prostu dzielę się czymś, czym chciałem się podzielić.
0: Jakieś 5 lat temu dostaliśmy od ciebie pierwszy singiel zapowiadający twój debiut, taki długogrający, nazwijmy. No dzisiaj posłuchamy sobie singla, który będzie promował i promuje już teraz nadchodzący album, ale mam wrażenie, że ten Szczyl dzisiejszy, ten Szczyl z nowego singla, to jest trochę inny Szczyl, to znaczy zbudowany z tego samego, ale trochę z inną własną świadomością. Czy ty też tak czujesz?
1: No stary, to jest chyba nieuniknione, nie? Jakby minęło 5 lat, może to nie jest dużo w kontekście życia, albo w sumie jest dużo, no ile żyjemy na tym kamieniu, no to stary, wiesz, jeszcze w takim okresie najbardziej chyba burzliwego dojrzewania, czyli 20-latka. No to do teraz dużo rzeczy po prostu się zmieniło we mnie i w moim otoczeniu najbliższym.
0: No to o tym, co zmieniło się w otoczeniu też muzycznym, pogadamy zaraz i na pewno zagramy kawałek. Szczyl jest w studiu, my gramy miejsce 15, Fuka i Liwka, Głowa i chce więcej.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 27 Fat Demons, Młoda Niki, Szukaj Mnie, to miejsce 13, rap 20, 26 minut po 23, my gramy dalej. Cały czas jest ze mną Szczyl, to jest rap 20. Przeczytałem bardzo dokładnie post, który wrzuciłeś, który informuje o nowych rzeczach, o nowym singlu, o preorderze nowego albumu i tam pojawiają się takie trzy słowa, które chyba też wymieniłeś już dzisiaj, czyli stres, radość, adrenalina. To są te trzy główne emocje, które towarzyszą nowemu początkowi, nowemu rozdaniu?
1: No, trochę tak, trochę tak. Jest tam ekscytacja i też staram się za dużo czasu na myślenie o tym nie poświęcać. Mhm. Mam gdzieś z tyłu głowy to, że to się wydarzyło, puściłem to w świat i teraz niech sobie żyje, nie? Mhm. Ale gdzieś naturalnie chyba po prostu tak organizm reaguje, jak się konfrontuje coś, co się robi z ludźmi.
0: Mhm. Ale te trzy emocje, czy w ogóle takie emocje zawsze w tobie były przy okazji wydawania rzeczy? No bo chociażby mam na myśli, wiesz, debiut, Polska, Floryda i tak dalej. Tam był bardzo duży luz, przynajmniej wynikający z tego, jak rapowałeś, tego, o czym rapowałeś i tak dalej, jaka to była muza. I tak to czytałem. Czy to się zmieniło po drodze, że teraz jednak, wiesz, te emocje są trochę inne przy okazji robienia rzeczy?
1: Na maksa, wiesz, jest zupełnie inaczej. Ja czuję teraz się dużo spokojniejszy niż wtedy.
0: Okay.
1: Że nawet, wiesz, w tamtym momencie pójście do radia albo pójście na jakiś wywiad, no to był stres pewnego rodzaju, wiesz, że to był pierwszy raz w życiu, jak to wszystko się działo. Nie byłem wcześniej w tych sytuacjach, a dzisiaj na pewno, wiesz, na przykład dzień premiery, no to najbardziej lajtowy dzień, jak przeżyłem. No tak, poszedłem sobie po prostu, wiesz, wypiłem kawę i spędziłem dzień z przyjaciółmi. Nie patrzyłem w komentarze ani na nic, no po prostu wrzuciłem to, co miałem wrzucić i poszedłem żyć. Spoko. Jakby doceniam starzenie się pod tym względem. Nie?
0: To jest fajne, to jest fajne. I fajna jest też nazwa albumu Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. No to czego tam będzie najwięcej tak naprawdę? Tego wczoraj, tego dzisiaj, czy tego jutro, a właściwie pojutrze?
1: No właśnie, nie ma ani wczoraj, ani myślałem dużo o tym, wiesz, tak naprawdę tytuł płyty powstał po napisaniu jej, bo długo siedziałem i myślałem, o czym w zasadzie jest to, co wszystko nagrałem i no faktycznie jest w skrócie o tym, co było, co jest i co będzie, a wczoraj i jutro się pozbyłem z powodu tego, że uznałem, że wczoraj jest za wcześnie, żeby dzisiaj mieć refleksję.
0: Okej.
1: A jutro jest za wcześnie, żeby wprowadzić realną zmianę.
0: Okej.
1: I sobie, wiesz, dałem taki bufor pomiędzy.
0: Czyli te refleksje już dzisiaj są?
1: Są, nie no, ta płyta jest stara naprawdę osobistą płytą. To jest taki krążek, z którego w ogóle jestem dumny sam przed sobą. Nie, jakby puszczam go w świat, ale czuję się z nim dobrze, on powstał z potrzeby.
0: No to na pewno warto byłoby zagrać kawałek, który troszkę pozwoli słuchaczom, tym, którzy może jeszcze nie słyszeli, poznać to, w co chcesz ich wprowadzić, czyli kawałek dla ciebie. Zróbmy to teraz może, co?
1: Zapraszam.
0: Let's go, gramy. Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SK.pl. To jest też nowa propozycja, więc od północy możecie na ten kawałek głosować na SK.pl.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 21 minut zostało do północy, to jest Rap 20, ja to Matifu Czyło, a z nami jest cały czas Szczyl. Za nami premiera twojego singla Dla Ciebie. Przypominam, że to jest też numer, na który wy, drodzy słuchacze, możecie głosować na sk.pl. A ja teraz trochę się pobawię w cytowanie, spojrzę do moich notatek. Dzisiaj mam kontakt dobry ze sobą, więc nie będę sam już. No to jak się szuka tego kontaktu ze sobą? To pewnie jest spora droga, co? Którą trzeba poodbijać się trochę ze ścianą.
3: No to jest trochę to, o czym wcześniej gadaliśmy, że musiałem raz, że pożyć, a dwa, nauczyć się życia po tym boom. Mhm. I to było o tyle ważne, że gdzieś w pewnym etapie straciłem jakąś umiejętność budowania relacji. Nawet miałem takie marzenie, o którym gadałem ziomalom. Bo wyglądało to tak, że wszyscy moi ziomale byli w jakichś szczęśliwych relacjach, coś tam, a ja ciągle albo grałem, albo jak poznawałem dziewczynę, to wiedziała, kim jestem, to nie jest fajne. Jak coś, nie? To pewnie może być dla niektórych fajne. Dla mnie nie było, bo wiesz, cały ten element, jakby nie jest to równe w oczach. Więc chciałem poznać kogoś bardzo i okazało się, że tą osobą najpierw muszę być ja. Wiesz, którą muszę dobrze poznać, żeby kogoś potem poznać. I się udało.
2: Okej, okay. No i musiałem się uwolnić sam od siebie. To jest kolejny taki cytat, który też chyba trochę do tego pasuje, ale też tak. Od jakichś, nie wiem, jakiejś presji, która się pojawiła? Czy czym nie, jest ten ja? Kim
3: wiesz,
2: jest ten ja?
3: Mi się wydaje, że każdy miał gdzieś na jakimś etapie, jeśli zaszedł na jakiś poziom, moment, w którym po prostu coś tam w głowie przeskoczyło i przez chwilę było dziwnie. I gdzieś też miałem taki etap, w którym no albo coś się walnęło w szyjkę, albo coś, no i po prostu trzeba się uspokoić też kiedyś, nie? I całe szczęście to się stało, stary, bo no, trzeba wiedzieć, kiedy sobie powiedzieć stop i na tyle zacząć żyć i układać sobie to życie.
2: Ja mam wrażenie, że ten singiel Dla Ciebie to jest też takie trochę rozliczenie z tym, co już było. To było obowiązkowe rozliczenie i czy ja w ogóle dobrze to czytam i kolejne rzeczy mogą być już po rozliczeniu na przykład, jak ty odbierasz ten numer, bo to jest taka bolesna nostalgia.

0: Don't be dumb. 9 minut do północy, Erik Moczko i Kizo. Erik Moczko był tutaj przed tygodniem w aplikacji Radio SK, możecie sprawdzić naszą rozmowę. Teraz z kolei w studiu jest Szczyl, rozmawiamy o nowym singlu dla ciebie, rozmawiamy też o nowym krążku. Ale a propos rzeczy twoich muzycznych, jak tak sobie przejrzałem twoją bibliotekę rzeczy, no to tam bardzo często pojawia się też ksywa No Lyrics na bicie. To, co mnie ciekawi bardzo, jak to jest? To jest już chyba bardzo sprawdzona współpraca u ciebie. To jest tak, że nie wiem, nikt nie robi takich bitów?
1: Wiesz co, z Norbertem w sumie pracuję, i który jest tam głową No Lyrics, powiedzmy, bo to jest kolektyw. Mm-hmm. Od samych początków, czyli od SB Starteru, gdzieś tam wtedy się przecięliśmy pierwszy raz. I faktycznie było to, i było i jest tak, że jest tam sporo producentów, którzy naprawdę potrafią zrobić coś fajnego, co mi się też podoba. Bo jeśli chodzi o selekcję gdzieś tam instrumentali, no to bardzo dużo przesiewam, żeby gdzieś znaleźć ten, który chcę, albo który jakoś zarezonuje. No i jest w No Lyrics paru producentów, których bardzo sobie cenię, to fakt.
0: No tak, właśnie to mnie zastanowiło, czy to jest tak, że masz już po prostu wybranych i zawsze chcesz z nimi pracować, czy jednak otwierasz się też na inne ścieżki. Ale właśnie, a propos innych ścieżek, wysyłki twojego albumu możemy się spodziewać pewnie jesienią. Wtedy też, jak zakładam, będziemy mogli sobie tą jesienią posłuchać rzeczy, które dla nas przygotowałeś. Ale czy to, skoro to jesień, to będzie jesienny krążek, czy będzie tam też ten luz, który znamy już od ciebie? I...
1: Totalnie jest to miks. Ja nie chcę tej płyty jakoś mocno określać teraz i tłumaczyć. Wydaje mi się, że ona sama przez siebie mówi. Każdy w niej znajdzie pewnie coś innego, jak zawsze. Nawet jak z tym numerem dla ciebie. I nie czuję, że jest ani jesienna, ani letnia, ani zimowa, ani wiosenna. To jest płyta.
0: To jest płyta. To jest płyta Szczyla, czy to jest płyta Szczyla i gości?
1: Jest parę osób.
0: Okej, okay. Jest parę osób. Jest parę dobrze. Spróbuję cię jeszcze za to pociągnąć, za język pociągnąć oczywiście w tym temacie. To jest rzecz, która bardzo mnie ciekawi, ale ciekawi mnie też to, że no właśnie, mówiłem o tym luzie, który znamy już z twoich rzeczy, chociażby tych początkowych. Wspomniałeś o SB Starterze, no tam się pojawił numer Banda chociażby, który stał się wizytówką Szczyla. Mam wrażenie, że jak ktoś myśli Szczyl, to myśli Banda. Czy to też pojawia się czasem w głowie jako takie, no nie wiem, zaklęcie, którego chciałbyś się, wiesz, pozbyć, w tym sensie, że kurczę, no ta Banda, no ale robię też inne rzeczy.
1: Nie, totalnie tak nie mam. Lubię ten numer. Myślę, że nagrałem na pewno lepsze, albo takie, które dzisiaj bardziej ze mną rezonują, ale lubię ten numer. No to jest numer, który sprawił, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. A po prostu, stary, no tak gadaliśmy też znowu wcześniej, no zmieniłem się, nie? Nie mam takiej szczeniackiej, nie wiem, przewózy jakiejś czy coś. Wiem po prostu, że jestem stary ziomkiem, który robi muzę. To nie jest coś niesamowitego.
0: Ziomek, który robi muzę, a więc Szczyl jest w studiu. Gramy miejsce siódme i za chwilę wraca.

0: Warto kłamać. Bambi i miejsce szóste. I północ równo, a w studiu jest jeszcze ze mną cały czas Szczyl. Mam takie pytanie, co jest trudniejsze, granie festiwali czy organizowanie festiwali?
1: Granie na swoim festiwalu.
0: Domyślam się, że to jest już w ogóle najtrudniejsze, ale jakby tak sobie pomyśleć o tym, że no właśnie, nie każdy wie, więc powiem, że ty jesteś odpowiedzialnym gościem za trzecią erę, a więc imprezę, która się pojawia już regularnie. No to granie na swoim festiwalu na pewno jest trudne, ale pewnie złożenie festiwalu w ogóle bywa ciężkie.
1: Nie no, jest bardzo. I tutaj wielkie pozdro do Rezy i całej ekipy, z którą to robię, między innymi Noah. Mhm. Też zajebisty raper, jakby ktoś chciał sprawdzić. Noah. Mhm. I całe szczęście właśnie nie jesteśmy sami na tym pokładzie, nie jestem. Mhm. Więc gdzieś to tworzenie tego festiwalu, nawet bym powiedział, jest po prostu zajawą. Co ja, wiesz, nie spinam tego produkcyjnie na przykład i w takim kontekście, ale robię festiwal, owszem, 3 era.
0: A to się robi z tego, że no właśnie, jest potrzeba szukania, sprawdzania, odkrywania i pokazywania innym ciekawych rzeczy, czy z czego się robi? Z czego się bierze ta zajawa w ogóle?
1: Na pewno ogromną częścią tego jest to, że chcemy dzielić się muzą, której słuchamy, która nas jara, więc tworzymy line-up na bazie tego po prostu, co uważamy za dobre. I zapraszamy twórców, którzy gdzieś tam wpadli nam w ucho. No i to chyba jest stricte to. No a przy okazji zauważyliśmy, że nie ma takiego festiwalu, przynajmniej w tym czasie, kiedy to robiliśmy pierwszy raz, no bo to był 2021 rok. Pierwsza edycja. Teraz mamy 5. i od tamtego czasu też ten festiwal bardzo urósł, ale wtedy nie było takich festiwali jak ten.
0: Przeglądałem sobie twój Instagram i widziałem, że zmienił się trochę post, który informował o twoim festiwalu i to mnie bardzo zaciekawiło, to znaczy tam pojawiła się informacja o tym, że będzie tam też koncert Szczyla, koncert premierowy, tak, związany z twoim albumem. No to czego można się spodziewać? Też biorąc pod uwagę to, że jednak do premiery albumu trochę zostało. Ja zastanawiam się, o co chodzi.
1: Wiesz co, nie wiem, czy kojarzysz, jak Bob Dylan grał koncerty, to wychodził na scenę i mówił: siema, to jest piosenka, którą dzisiaj napisałem.
0: Okay.
1: Na tej zasadzie, wiesz, i stwierdziłem, że dla odmiany fajnie będzie zagrać koncert z piosenkami, których nikt nie zna.
0: Okej.
1: I wiesz, zrobić takie, no trochę od drugiej strony, trudne w sumie show, już jak o tym myślę, nawet trochę adrenalinka, ale jaram się, żeby w ten sposób pokazać pierwszy raz tą płytę, a przynajmniej część, i dla słuchaczy moich.
0: Czyli właściwie twoja płyta wycieknie sporo przed premierą już gdzieś tam muzycznie na koncercie. To jest mega ciekawe podejście. No. Myślę, że rzadko się zdarza, ale nie masz strachu przed tym, że jednak mało kto będzie podśpiewywał twoje jakieś tam refreny albo podrzucał twoje wersy, no bo nikt ich nie słyszał.
1: Nie będzie.
0: No właśnie o to mi chodzi. O to mi chodzi.
1: No jakbym się tego bał, to bym tego nie robił, nie? W sensie myślę, że to nie chodzi o to. Fajne to będzie dla mnie o tyle, że ktoś będzie mógł się wsłuchać w to i skumać.
0: Czyli to jest taki premierowy odsłuch albumu, tylko że na żywo. To jest ciekawa opcja, ale to, co mnie zastanawia, no to trochę miałeś przerwy od właśnie grania dla swoich ludzi. Fajnie będzie spotkać swoich ludzi, tych, którzy czekają na twoje rzeczy i po prostu popatrzeć na nich ze sceny.
1: Za niczym bardziej nie tęsknię jak za graniem koncertów. To jest coś ciężkiego do wytłumaczenia komuś, kto tego na przykład nie robi. Ta wymiana energii to jest coś na innym poziomie i za tym tęsknię najbardziej.
0: No to już niedługo w takim razie będzie opcja na to, żeby to zobaczyć, poczuć i zrobić. Szczyl w studiu Rap 20. Wracamy za moment. Gramy miejsce 5.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.
3: Piszę do ciebie śpiew.

0: jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek.
1: Rest in peace.
0: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No bo po co mi mieć?

0: to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: W Radiu SK to Mate i 5 Malin. I 10 minut po północy. Pamiętajcie, że możecie głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować już też teraz na kawałek od Szczyla, który siedzi naprzeciwko mnie w studiu. Pamiętam, że kiedyś, kiedy właśnie sprawdzałem te pierwsze twoje rzeczy, gdzieś w opisie któregoś z numerów przeczytałem o tym, że u ciebie zajawa się wzięła z tego, że no, zobaczyłeś Tupaka, potem zaczęły się kolejne rzeczy, wpadła zajawa i tak dalej. No ale wiadomo, no, byłeś dzieciakiem. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak działa zobaczenie Tupaka jako dziecko i nagle zakochanie się w hip-hopie, bo u mnie było podobnie w tamtym czasie. No ale właśnie, zmieniło się dużo. Droga też za tobą spora i muzyczna, i związana z festiwalem i tak dalej. To czym jara się Szczyl dzisiaj? To znaczy, co,

0: Z tym, co daje tobie tę moc, że cały czas chce ci się pisać, ale też, że cały czas chce ci się robić rzeczy. To był właśnie ten festiwal i pokazywanie rzeczy.
1: To jest dobre pytanie, wiesz? Szczerze, pierwszy raz będę musiał o tym pomyśleć.
0: Okay.
1: Co sprawia, że teraz mi się to wszystko podoba. Stary, dużo ostatnio słucham w ogóle muzyki starej, bardzo. Mm-hmm. Typu Otis Redding, nie wiem, czy kojarzysz takie właśnie klasyczki, Sam Cooke, albo muzy skrajnie jakiejś alternatywnej w stylu ojca, Alice in Chains, Lynyrd Skynyrd, ty wiesz, jakby sobie badam takie rejony. Przede wszystkim te numery są piękne songwritersko, że to są naprawdę dobrze napisane piosenki.
0: Tak.
1: W ogóle, wiesz, to jest graniczy z poezją w zasadzie. I gdzieś następnym jakimś moim celem, może nie celem, ale taką zabawą samemu dla siebie jest to, żeby gdzieś próbować inaczej pisać i jakieś nowe takie motywy pod tym względem łapać.
0: Mm-hmm.
1: Dużo starej muzy, dużo instrumentalnej, jazzu, jakiegoś ambientu.
0: Okej, okay. I z tego się też bierze to, że Szczyl cały czas ma zajawę na odkrywanie i na robienie po prostu siebie.
1: No, znaczy ja kocham muzę, nie? Jakby kocham muzę. To jest, wiem, że to brzmi totalnie tak żałośnie, ale naprawdę kocham muzykę i nie wyobrażam sobie życia bez niej i bez robienia jej. A przy okazji, nie dość, że kocham muzykę, no to kocham chodzić na koncerty i jej słuchać, kocham ją tworzyć, wiesz, kocham punk rocka, kocham rocka, kocham hip-hop, po prostu muzykę.
0: No to jest rzadkie, tym bardziej, że wiem, że wiele osób po prostu nie sprawdza muzyk, którzy robią muzę, a u ciebie ta zajawa na muzę jest cały czas wielka, ale tak, no właśnie, już zbliżając się do końca, ja mam wrażenie, że ty też, gadaliśmy o tym trochę poza anteną, zawsze byłeś troszkę patrzącym szerzej na scenę, to znaczy, że ty nie byłeś stricte członkiem sceny rapowej, ale też starałeś się wychodzić trochę szerzej. No nie wiem, nagrywałeś z Rogłódzkim, nagrywałeś z wieloma ludźmi, którzy też trochę inaczej do tego podchodzą. To jest tak, że ty nie chciałeś się klasyfikować jako per raper po prostu?
1: Nie, ja wychodzę z założenia, że rób taką muzę, jaką chciałbyś usłyszeć.
0: Okay.
1: Więc jeśli ja słucham tylu różnych odrębnych jakichś gatunków muzyki, no to chciałbym też umieć coś takiego stworzyć albo zrobić to dla siebie po prostu, żeby się jarać.
0: Tak? Okej, okay. No dobra, to zanim cię wypuszczę, ostatnie pytanie, które bardzo mnie nurtuje. Wiem, że no właśnie, na koniec sierpnia będzie można usłyszeć część twoich numerów z płyty na koncercie, natomiast zanim koncert, albo czy po koncercie jest jeszcze na co czekać i kiedy możemy na czegoś się spodziewać? Ja wiem, że już ciebie dostaliśmy i już pewnie powinienem się cieszyć, że dostałem ten pierwszy singiel od lat, ale czy masz już to zaplanowane i masz to rozkminione, kiedy fani mogą się spodziewać tego?
1: Plany są i powiedzmy sobie, że bardzo niedługo.
0: Okej, okay. No dobrze, no to czekamy na to bardzo niedługo. Szczyl gościem Rap 20. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki również, dobrego wieczoru.
0: Gramy miejsce trzecie, to O Co Chodzi, nic nie mija. We'll be right back.

ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. Bring the action.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję